zjada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Polska Ostrzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: wydawani ESK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Rzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. W Ostrzeszowie nie brakuje miejsc z klimatem i historią. Od zamkowej wieży z wystawą średniowiecza przez barokowy klasztor i muzeum w ratuszu, aż po urokliwe drewniane kościółki. To wszystko warto zobaczyć. A do tego legenda o tym, skąd wzięła się nazwa miasta. Gdzie zajrzeć, co odkryć i czego posłuchać, mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
2: Każda miejscowość ma swoje takie mniej lub bardziej ważne miejsca, i takie sztandarowe, i takie niepozorne. W Ostrzeszowie najczęściej spacer zaczyna się od zamkowej wieży, gdzie w cieniu lipy, klonu, świerka potężnego można popatrzeć na budowlę, która powstała w połowie XIV wieku. Do ruchu turystycznego wieża zamkowa była udostępniona w 1974 roku, a od kilku lat we wnętrzu wieży jest wystawa Średniowiecze da się lubić, gdzie każda kondygnacja to inna tematyka. Jest sala tortur, jest poziom rycerski, jest średniowieczny pisarz, jest legenda, ilustracje do legendy o nazwie naszego miasta, jest poziom, gdzie pokazujemy, czym zajmowali się Ostrzeszowianie, jakie cechy rzemieślnicze tutaj pracowały. Jest poziom, gdzie pokazujemy fotografie i obrazy takie sprzed 150, 70 lat na ostatniej kondygnacji. Fotografie, gdzie można porównać Ostrzeszów właśnie sprzed prawie wieku, sprzed pół wieku i wychodząc na taras widokowy zobaczyć, jak zmieniło się to miasto na przestrzeni czasu. Od kilku lat też przed seansami letniego kina na zamkowym dziedzińcu można właśnie z tarasu widokowego wieży podziwiać zachód słońca, podziwiać ilość zieleni, bo nasze miasto jest bardzo zielonym miastem. Zalesienie na terenie naszego powiatu to prawie 40%, czyli dużo. I to doskonale jest widoczne z zamkowej wieży. Stąd też widać, dokąd warto się wybrać spacerem. I taki pięknie widoczny jest pobernardyjski klasztor, gdzie mieści się muzeum klasztorne, gdzie sam budynek kościoła to taka perła barokowa perła naszego terenu. I muzeum klasztorne, i sam klasztor są warte uwagi. A po muzeum oprowadza siostra Bożena, która wszelkie tajniki związane i z budowlą, i z muzeum, i z klasztorem, nowicjatem sióstr Nazaretanek, który się w tym obiekcie znajduje, chętnie wyjaśnia, a poza tym organizowane tam są warsztaty kaligrafii, gdzie uzupełniamy się klasztorne muzeum i muzeum regionalne w Ostrzeszowie tym, że u nas się czerpie papier, a w klasztorze można na tym papierze piękne pismo ćwiczyć. Następna rzecz, która jest godna uwagi, to muzeum znajdujące się na rynku w budynku ratusza. Budynek, który jest datowany na 1840 rok. W ratuszu mieści się muzeum regionalne i stałe wystawy znajdują się na drugim piętrze, a na parterze wystawy czasowe. Wystawy stałe to malarstwo Antoniego Serbyńskiego, dary Ignacego Mosia dla naszego miasta i oficerowie norwescy w oflagu 21C. Parter to wystawy czasowe i tu kilka razy w roku zupełna zmiana tematyki. Wart uwagi jest również kościół Farny, znajdujący się niedaleko rynku. Kościół, który datowany jest też na połowę XIV wieku, chociaż ostatnio jest to troszeczkę kwestionowane, jednak trzymamy się opracowań, których do tej pory nie zaktualizowano, że to połowa XIV wieku, taka nasza ostrzeszowska staruszka, niedawno poddana zewnętrznej renowacji, a w kościele taką ciekawostką są freski, malowidła na mokrym tynku wykonywane, gdzie jest to jeden z niewielu kościołów, gdzie na ścianach są całe czeredy diabłów. A służyło to temu w czasie, kiedy umiejętność czytania nie była powszechna wśród wiernych. Takie obrazkowa Biblia pokazująca, co może czekać tych, którzy dekalogu nie przestrzegają. Wart obejrzenia chociażby z zewnątrz jest też mały, niepozorny kościół świętego Mikołaja. Kościół z niesamowicie ciekawą historią, ponieważ został wybudowany na prywatnym gruncie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu Ostrzeszów to było takie trójmiasto. Był Borek, Ostrzeszów i Bertoldów. I mieszkańcy Bertoldowa nie dogadywali się z ostrzeszowskim proboszczem i na swoim gruncie wybudowali sobie swój drewniany, maleńki kościółek, który jest niesamowicie urokliwy, nie

0: wielki z malowidłami na surowym drewnie, też taki, nie jest to taki typowy drewniany kościół, to znaczy bryła może tak, ale wystrój odbiega od tych, które są tutaj w okolicy. Ciekawym obiektem jest wieża ciśnień, na którą niestety wejść się nie da, nie można, gdyż nie jest dostosowana do ruchu turystycznego, ale obiekt, który powstał w trudnym czasie, bo wybudowana została w 1916 roku, w czasie I wojny światowej, gdzie zaborcy, okupanci zadbali o to, żeby do domów w mieście dostarczana była woda wodociągiem. W okolicy Ostrzeszowa jeszcze mamy też ciekawy, niedawno wyremontowany mały kościółek, kaplica świętego Wawrzyńca w Olszynie. To jest jeszcze teren gminy Ostrzeszów. Rzecz do spacerowania, w cudzysłowie powiem, około 3 km od miasta. Budynek szachulcowy, który był bardzo już zniszczony i kilka lat temu rozebrano kościółek i postawiono od nowa, używając sztuki budowlanej, takiej jak przy powstaniu tego obiektu. Z takich jeszcze też na terenie naszej gminy piękny drewniany kościół świętego Andrzeja w Siedlikowie. A generalnie nasze miasto jest niewielkie i warto spacerem przejść z dworca kolejowego przez rynek, kościół farny, wieżę zamkową, nie omijając przy tym muzeum.
1: Jeżeli rozmawiamy o Ostrzeszowie, to pozwolę sobie też zapytać, a skąd nazwa miejscowości miasta Ostrzeszów?
0: A tutaj są dwie wersje. W wieży zamkowej są ilustracje do legendy mówiącej o tym, że podobno w miejscu, gdzie dzisiaj zamkowa wieża stoi, była karczma, taki zajazd dla podróżnych i zawitał tutaj pewnego letniego popołudnia wędrujący po Wielkopolsce książę, a jako, że czasy były pokojowe, książę z dwoma tylko giermkami podróżował, a zbrojna świta i dwór książęcej małżonki podążali z opóźnieniem pewnym. I kiedy zajechał książę z giermkami do karczmy, polecił, żeby oporządzono konie, przygotowano wieczerze dla księcia i giermków, ponieważ przed nocą chcą jeszcze zdążyć do Kalisza. Karczmarz wszystkie polecenia księcia szybko wypełnił, ale kiedy ta mała drużyna zaczęła zbierać się do drogi, zaczął nalegać, żeby zaczekali tutaj na zbrojną świtę, ponieważ w lasach w stronę Kalisza grasuje banda rozbójników, która bez skrupułów łupi karawany kupieckie, morduje ludzi. I jeśli księciu życie miłe, to lepiej, żeby wyruszył w tę podróż ze wsparciem. Książę nie chciał wierzyć, że w krainie, którą włada, jakieś się takie straszne rzeczy mogą dziać. I zagroził karczmarzowi, że jeśli to, o czym mówi, okaże się nieprawdą, sroga kara go nie minie. Ale zdecydował się na nocleg w karczmie i wyruszył następnego dnia rano, tylko użył podstępu. W powozy kupieckie, które jechały z dworem książęcej małżonki, kazał wsiąść uzbrojonym rycerzom i ta udawana karawana kupiecka jechała traktem w stronę Kalisza, a książę z resztą zbrojnych podążał leśnymi ścieżkami, żeby zbójom, jeśli się pojawią, odciąć drogę ucieczki. I faktycznie, ledwo ta udawana karawana kupiecka w las się zagłębiła, zza drzew wyskoczyli rozbójnicy, ale zaskoczenie ich było wielkie tym, że spotkali uzbrojonych rycerzy w kupieckich wozach, a nie bezbronne białogłowy i drogocenne materiały, jakie zazwyczaj kupcy przewożą, że rozbójnicy poddali się prawie że bez walki. Zostali srodze osądzeni, powieszeni na konarach dębu, w którego korzeniach mieli swoją kryjówkę. No i książę wrócił do osady, do karczmy, sowicie wynagrodził karczmarza, a na pamiątkę tego ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem kazał wybudować zamek, kościół i gród i nazwać to Ostrzeżów. Potem nazwa zmieniła brzmienie na Ostrzeszów i tak mówi legenda. Podobno w każdej jest jakieś ziarenko prawdy, a według historyków nazwa miasta jest patronimiczna i pochodzi od nazwiska właściciela okolicznych ziem, który nazywał się Ostrzeż i była Ostrzeszowa wieś, Ostrzeszowy dwór, potem Ostrzeszowe miasteczko, czyli Ostrzeszów.
2: SK Ostrzeszów.
3: Teraz porozmawiamy o strażakach zawodowych, ale i ochotnikach. Czym różni się ich służba, a co łączy jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej? Zapytaliśmy Marcina Ambroziaka, naczelnika OSP Myje.
4: Może na początek powiem o tym, co łączy te dwie formacje, bo zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna ma w zadaniu ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Natomiast Państwowa Straż Pożarna jest dotowana przez, samo z nazwy wychodzi, przez państwo i jest jednostką budżetową państwa. Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, pomimo tego, że również jest dotowana przez państwo, bo ponieważ podlega pod Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie na przykład, to jest po prostu taką jednostką, która działa na zasadach wolontariatu. Co prawda strażacy, ochotnicy mają podczas akcji wyjazdowych, ratowniczo-gaśniczych wypłacany ekwiwalent. On jest ustalany w zależności od Rady Miasta, Rady Gminy na różnych poziomach. To ustalałem radni. Natomiast bardzo często jest tak, że ci wolontariusze, mimo tego, że pokwitują odbiór tego ekwiwalentu, znaczną część przeznaczają na działalność taką statutową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Sam osobiście znam kilka jednostek, w których to bardzo dobrze funkcjonuje, że strażacy zrzekają się 50% swojego ekwiwalentu na rzecz działalności, ponieważ chcą dalej rozwijać, wprowadzać nowinki techniczne do swoich jednostek OSP, a zapotrzebowanie na sprzęt w takich jednostkach jest oczywiście ogromny. To również zależy od tego, na co taka jednostka jest ukierunkowana. Są jednostki, które są bardzo prężnie działające pod względem ratowniczo-gaśniczym i są to jednostki posiadające wiele pojazdów ratowniczo-gaśniczych, co za sobą niesie koszty utrzymania również tych pojazdów oraz umundurowania tych wszystkich strażaków. Są to dosyć duże koszty, bo koszt jednego ubrania takiego dla strażaka, który jedzie na akcję ratowniczą, tak populistycznie nazwanego numeksem, to jest koszt rzędu około 4000 zł dla jednej osoby. Do tego dochodzi jeszcze obuwie, bielizna, typu kominiarka, hełm, rękawice. To myślę, że w około 7000 zł się zmieści na jedną osobę. I to w głównej mierze jest zadaniem samorządu, jako to, że podlega pod to jednostka OSP, ale bardzo często strażacy właśnie robią zbiórki pieniężne, czy to przy okazji Świętego Floriana, 4 maja, czy chociażby zbiórki złomu, jak się teraz coraz częściej słyszy, czy elektrośmieci, żeby można było zasilić konto jednostki OSP, żeby dokupić kolejne ubrania, czy kolejne buty, czy kolejne rękawice lub sprzęt. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, ta jednostka podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taką głową tutaj jednostki jest komendant, który też podlega pod Starostwo Powiatowe w danym powiecie. No i z reguły, jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko załatwia się na etapie rządowym lub na tym szczeblu państwowym najwyższym, żeby można było złożyć wniosek. To jest bardzo krótka droga, jeśli chodzi o pozyskanie środków, jeżeli te środki są, bo też nie zawsze są do jednostek państwowych odpowiednie ilości środków, gdzie z reguły stara się zadbać o to, żeby wszystkie wymagania były spełnione.
5: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie, bo wspomina Pan o tych prężniej działających i tych mniej prężniej działających. Czyli jak dobrze rozumiem, im bogatszy samorząd lokalny, tym prężniej działająca jednostka OSP, czy to nie do końca jest tak?
4: To nie do końca działa w ten sposób, ponieważ może być jednostka, może być gmina czy miasto mające bardzo duży budżet na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, natomiast nie zawsze znajdują się chętni, żeby w takie stowarzyszenie utworzyć. Ciężko mi tutaj teraz podawać przykłady, bo też nie chcę niektórych wyróżnić, a niektórych obrazić. Natomiast znam gminy, w których jest 3 albo 4 razy większy nakład tych środków do budżetu ochrony przeciwpożarowej niż w jednostkach, gdzie ci ludzie chcą działać, ale nie mają z czego. To jest taka składowa dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli są osoby, to muszą być te środki, żeby ich przeszkolić, doposażyć w sprzęt i w momencie, jeśli jest taka wola wójta, burmistrza, żeby ich wyposażyć również w pojazd, który gdzieś będzie nieść pomoc podczas klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Natomiast specjalnie powiedziałem o tym, że jednostki są różne, ponieważ niektórym jednostkom wygodniej jest po prostu prowadzić działalność kulturalno-oświatową. Ta działalność kulturalno-oświatowa polega na uświadamianiu społeczeństwa, w jaki sposób mogą swoim zachowaniem wpłynąć na polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Ja nie ukrywam, że reprezentując jednostkę OSP Myje, taką właśnie jednostką jesteśmy, taką kulturalno-oświatową, ponieważ jesteśmy w tej sytuacji, że mając Komendę Państwowej Straży pożarnych od siebie oddaloną o jakieś 3-4 km, gdzie jest bardzo dobrze doposażona. Obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się OSP w Ostrzeszowie, które jest równie dobrze wyposażone i przeszkolone pod każdym względem. I to są jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. I patrząc z drugiej strony naszej sytuacji, naszej miejscowości, są takie miejscowości jak OSP Niedźwiedź czy OSP Siedlików, gdzie też mają przeszkolonych ludzi, mają niezbędne wyposażenie, żeby móc udzielać pomocy czy podczas wypadków, czy podczas pożarów. Mają pojazdy ratowniczo-gaśnicze i również są wyposażeni w te niezbędne szkolenia, więc tam też te jednostki są. Rok temu ustalaliśmy przed otrzymaniem pojazdu dla OSP Myje takie naszą strategię działania, w którą stronę chcemy się zwrócić. I były rozmowy również z burmistrzem, były rozmowy z radnymi, były rozmowy z naszym zarządem. Wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu tworzyć kolejnej jednostki, która będzie miała ten wóz z wodą, bo on być może nawet, nie wiem czy w ogóle raz w roku by w ogóle wyjechał. Skupmy się na działalności właśnie z młodzieżą. Skupmy się na uświadamianiu społeczeństwa, jak ważne jest to, żeby ta pierwsza pomoc była na porządku dziennym. Oczywiście jako jednostka również chcemy uczestniczyć w życiu strażackim, typu Dni Strażaka, czy przejazdy kolumn strażackich podczas naszego święta, ale wszyscy się z tym liczymy, że jesteśmy troszkę inną kategorią jednostki. W świecie strażackim to się dzieli na takie dwie kategorie, na S i na M. S to ma tym, co ma samochód, a M to co ma motopompę. Co prawda, nie wiem jaki jest nasz statut, ponieważ my od roku posiadamy ten samochód, ale on nie jest wprowadzony do podziału bojowego. Nasz samochód jest w tej chwili jako auto gospodarcze. Mamy samochód, ale nie wyjeżdżamy do akcji. Wiemy i liczymy się z tym, że to są ogromne koszty przygotowania sprzętu, żeby każdy członek straży, który będzie brał udział w tych akcjach ratowniczo-gaśniczych, musi być odpowiednio ubrany i notabene przeszkolony. To są, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromne koszty. Nie wiem, czy samorząd lub my jesteśmy na to po prostu gotowi. Nie chcemy tego. Na razie, jeżeli nie będzie jakiegoś super, bym powiedział, przewrotu, że nagle się znajdzie grupa takich zapaleńców 15-20, że będą chcieli naprawdę wyjeżdżać do akcji, będą robić wszystko w tym momencie, żeby to zrobić, będą zwalniać się z pracy, będą stawiać wszystko na głowie, no to wtedy może się zastanowimy. Na tą chwilę takiej potrzeby nie widzimy ani my, ani samorząd.
5: Pojawia się tutaj wiele wątków. Wróćmy na chwilę. Jakie są główne zadania wynikające ze statutu, jeżeli chodzi o OSP?
4: Działamy przeciwpożarowa, przeciwdziałanie klęskom, ochrona ludności w postaci chociażby szkoleń i oświadamiania ich pod względem ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy. Ja na każdym kroku podkreślam, że sama nazwa mówi o nas, że my jesteśmy ochotnikami. Robimy coś, co sami z siebie chcemy zrobić i nie ukrywam, że niejednokrotnie jest tak, że nie pobieramy za to żadnych ekwiwalentów, żadnych pieniędzy.
5: A jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, to czy służą tam tylko i wyłącznie wolontariusze, czy także też zawodowcy?
4: Bardzo często się zdarza, że ci, którzy są w Państwowej Straży Pożarnej, są również w Ochotniczych Strażach Pożarnych, ponieważ gdzieś tym się musieli zaszczepić, gdzieś tym musieli się nauczyć. Ja znam wielu zawodowych strażaków, którzy wywodzą się właśnie z Ochotniczych czy Straży Pożarnej i cieszę się, że to właśnie w ten sposób działa, że dalej zostają w tych Ochotniczych Strażach Pożarnych, pomimo tego, że zawód już jako tako mają do wykonywania i oprócz tego, że zostają na swoich funkcjach, no to ciągną też młodzież, żeby w tym dalej uczestniczyła. A niejednokrotnie zdarza się tak, że mając strażaka państwowego w swoich szeregach OSP, znacznie łatwiej jest chociażby załatwić pokaz strażacki, który będzie gdzieś na festynie, na jakimś sołectwie czy na gminie.
5: Wspomina pan o szkoleniu, przeszkoleniu strażaków, ochotników. Jak w takim razie to wygląda? Jak wygląda w ogóle ten proces, kiedy my podejmujemy decyzję o tym, że chcielibyśmy zostać strażakami, ochotnikami?
4: Na pierwszym wstępie trzeba spełnić wszystkie warunki formalne. Tak jak podejrzewam w każdej instytucji, należy zgłosić, wypisać deklarację. W perspektywie osoby dorosłej należy ją zdać do zarządu. Zarząd przy poparciu dwóch członków już tego stowarzyszenia akceptuje lub nie akceptuje taką deklarację. No i w dalszym kroku, jak już zostaje przyjęta osoba formalnie, jeżeli są środki i są możliwości, żeby w danym roku kalendarzowym wysłać na szkolenie, znaczy oprócz szkolenia podstawowego oczywiście jeszcze są wymagane badania lekarskie. To jest też bardzo istotne, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo chorób takich niewykazujących się. Są to choroby serca, różnego rodzaju choroby przewlekłe. I na takim badaniu podstawowym, to jest taka podstawowa medycyna pracy, jest już jakaś karta tego strażaka założona, wiadomo, co może mu dolegać, czego co nie może mu dolegać, i lekarz opiniujący wydaje decyzję. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od lekarza prowadzącego badanie, taka osoba w miarę możliwości kierowana jest na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe, które odbywa się w komendach państwowych lub miejskich ochotniczych, państwowych lub miejskich straży pożarnych. Tak, w komendach powiatowych lub miejskich Państwowej Straży Pożarnej. W naszym przypadku jest tutaj komenda w Stroju Wielkopolskim, która ma na swoim wyposażeniu taki tor przeszkód, który jest nazwany komorą dymową. Podczas tego ćwiczenia strażacy, którzy zdają ten egzamin, wchodzą w parach, tak zwanej rocie, i mają za zadanie w tym pełnym umundurowaniu z butlami powietrznymi na plecach, założonymi maskami, z hełmami, przejść labirynt złożony z klatek w tym zadymieniu, żeby można było stwierdzić, czy są osobami, które panują w sytuacjach stresowych nad swoim zachowaniem i czy nie ma jakichś innych przeciwwskazań do tego, żeby wykonywały pracę strażaka.
5: Co w momencie, w którym ktoś takiego szkolenia nie przejdzie?
4: No, jeżeli ocena jest negatywna, oczywiście ma prawo podejść w następnym terminie takiego egzaminu. No i nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś po drugim, ewentualnie trzecim razie podejściu nie przeszedł takiego egzaminu. Była sytuacja, że mógł zrezygnować, albo że był taki wytrwały do tego trzeciego razu był i przeszedł ten egzamin. Po prostu albo jest ktoś w danym momencie do tego przygotowany, albo musi sobie to odłożyć na dalsze lata, żeby poczekać, że będzie mógł to wykonać.
5: Czyli co, zdajemy egzamin i już jesteśmy strażakami ochotnikami, tak?
4: Zdajemy egzamin, mamy badania lekarskie, popisane wszystkie dokumenty, jak było na początku, i jesteśmy strażakami ochotnikami wedle statutu pełnoprawnymi.
5: Czy jeżeli w międzyczasie, nie wiem, jesteśmy rok, pół roku, nie wiem, podejmiemy decyzję, że już nie chcemy nimi być, czy my się musimy tego członkostwa, nie wiem, tak można to nazwać, jakoś zrzec, jak to wygląda?
4: Statut każdej jednostki ochotniczej straży pożarnej zakłada regulamin, w którym taka osoba może zrezygnować sama, ale też jednostka może ją wykluczyć. Na podstawie tego, że przez ten rok nie opłaca na przykład składek członkowskich, nie bierze czynnego udziału w życiu jednostki lub po prostu nie spełnia warunków formalnych, czyli na przykład jej prawa zostały ograniczone, na przykład poprzez wydanie przez prokuratora jakiejś decyzji skazującej przez jakieś przestępstwo. Taka osoba karana również nie może zostać członkiem OSP, więc automatu zostaje po prostu usunięta z listy członków, zostaje o tym poinformowana, no i tak to się odbywa.
5: Zatem jak wygląda działalność, służba w OSP? Zakładamy, że jest jakaś sytuacja kryzysowa i co? Jak to wygląda?
4: W sytuacji kryzysowej, czyli wtedy, kiedy OSP jest potrzebne, stanowisko komendanta powiatowego lub miejskiego, na którym jest dyżurny, decyduje o tym, czy taką jednostkę wezwać, czy nie. To jest też określone w procedurach, ponieważ jeżeli przy zgłoszeniu, czy to pożaru, wypadku, czy jakiejkolwiek innej klęski, którą zgłaszający ją przedstawia, to dyżurny na podstawie procedur określa, ile jednostek ochrony przeciwpożarowej powinien do tego zdarzenia zadysponować. Jeżeli słyszy, że jest to pożar śmietnika, to wystarczy mu, że pojedzie szkodowo jedno auto, które czy tam dwa auta z Państwowej Straży Pożarnej, które sobie z tym śmiało poradzą. Ale jeśli słyszy, że to na przykład już jest pożar budynku jednorodzinnego, to z automatu wysyła trzy auta ze swojej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czyli jest to auto pierwszego reagowania, jest to auto z wodą, czyli tak zwane ciężkie auto, które ma więcej wody na sobie, i drabina mechaniczna, bo też w tym przypadku nie wiadomo, czy to będzie trzeba kogoś ewakuować, czy nie, trzeba będzie też podać wody z wysokości. I od zgłoszenia, jakie to jest duże, rozległe, czy są osoby poszkodowane, czy jakiejkolwiek inne okoliczności, dyżurny podejmuje decyzję, czy nawet jeżeli chodzi o odległość komendy od miejsca zdarzenia, to dyżurny podejmuje decyzję, jaką jednostkę ochotniczej straży pożarnej ma zadysponować. Bo też często jest w ten sposób, że mimo tego, że cały pluton gaśniczy, czyli ten auto pierwszego reagowania, auto ciężkie z wodą i drabina, ruszają z komendy z automatu, bo dyżurny ich zaalarmował w tym samym momencie, kiedy dostał zgłoszenie i otrzymał potwierdzenie, i to się dzieje 30 km dalej od komendy, to łatwiej jest wezwać dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej, które mają po 5 km od tego zdarzenia. Wtedy że one są szybciej na miejscu, jeszcze szybciej ten dyżurny dostaje informacje z miejsca zdarzenia i może bardziej sprecyzować, czy potrzeba tych jednostek więcej, czy może wezwać karetkę, czy jeszcze inną służbę.
5: Dobrze, ale jak to się dzieje, że chodzi mi o to, że jak to się dzieje, że pojawiają się ludzie, przecież jest zgłoszenie, nikt na miejscu w remizie cały czas nie przebywa. Jak to się dzieje, że finalnie zbiera się potrzebna ekipa i jedzie po prostu do akcji?
4: Tutaj może wytłumaczę, bo często zdarza się tak, że w jednostkach ochrony przeciwpożarowej należących pod Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Urząd Miasta lub Urząd Gminy zatrudnia na etat, jest to co nie pół etatu, 1/4 etatu, cały etat, jedną osobę jako kierowcę konserwatora. I ta jedna osoba jest zawsze na miejscu, żeby tą remizę otworzyć, żeby te auta były przygotowane, żeby wszystko, cały sprzęt, który jest możliwy do użycia, żeby był cały czas sprawny. I to jest jedna osoba, przeważnie tak jest, że to jest jedna osoba, która jest zawsze na miejscu. Ta osoba oczywiście może mieć urlop i tej osoby może nie być w danym dniu, więc pozostałe osoby, które reagują na dźwięk syreny, na powiadamianie telefonii komórkowej, czy na sygnał GSM z pagerów, po prostu zbiegają się z chęcią niesienia pomocy. I niejednokrotnie było w ten sposób, że jednostka posiadająca dwa auta, czyli wyjazdowo około 12 osób, bo w każdym takim aucie się 6 osób mieści, po prostu wyjeżdża z pełną obsadą, a jeszcze przybiega kolejnych 10 strażaków. Czyli jest ich w pewnym momencie aż za dużo. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w którym przybiegają na alarm dwie osoby, no i wtedy jest ciężko wyjechać, ponieważ minimalna obsada takich wozów gaśniczych to jest 4 osoby. Dowódca, kierowca i jedna rota, czyli dwie osoby z tyłu. To jest taka minimalna liczba osób, które mogą wedle prawideł wyjechać do akcji gaśniczej lub pomocowej.
5: Czyli co w sytuacji, kiedy to niezbędne minimum się nie uzbiera?
4: Czekamy.
5: I to może długo trwać, nie?
4: To może trwać bardzo długo, to może trwać na tyle długo, że w pewnym momencie stanowisko kierowania powie, że to w takim razie jak się zbiegną, to dajcie znać, zdecydujemy, co będziemy robić dalej, że być może nawet nie wyjadą do akcji.
5: Czyli tak naprawdę w dużej mierze po prostu sprawne funkcjonowanie zależy od odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. Jeżeli ktoś się decyduje, jak ja to teraz rozumiem, jeżeli ktoś się decyduje, musi też ponosić pełną odpowiedzialność, tak naprawdę podjęcie swojej decyzji, że to nie jest decyzja na zasadzie a może będę, może nie, tylko do czegoś się obliguje, tak? Dobrze to rozumiem?
4: Tak, no to poniekąd wynika z tego, że sama inwestycja w taką osobę, każdą jedną, jest to, tak jak miałem wcześniej, około 7-8 tysięcy złotych pod względem samego umundurowania, a gdzie reszta w postaci wyszkolenia czy szkoleń okresowych, czy chociażby badań, które też swoje kosztują. Na tą chwilę uważam, że to nie jest tylko moja opinia. Uważam, że o ile można byłoby powiedzieć, że jest mniejszy problem z pozyskaniem pieniędzy, o tyle większy problem jest z tym, żeby ci ludzie faktycznie byli pod ręką do wykorzystania ich podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Zauważalny jest spadek, nawet nie tyle co członkostwa w OSP, tylko osób tej kategorii jednostki operacyjno-technicznej, czyli to są te, które wyjeżdżają bezpośrednio do zdarzeń. Jest zauważalny spadek, nie wszędzie, ale jest zauważalny spadek i już tak prywatnie, pytając się w różnych kategoriach życia, czy to sportowej, czy to w strażackiej, czy jeszcze w innych dziedzinach, widać wszędzie tą zapaść. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to po prostu jest teraz taką... Można gdybać. Wydaje mi się, że to jest trochę spowodowane tym, że ludzie zrobili się strasznie wygodni, że ktoś za mnie to przecież zrobi. Że ktoś przecież przyleci, pobiegnie za mnie, zrobi to i wszyscy będą zadowoleni. Troszkę gubimy. To jest takie mylne myślenie, bo na 100 osób, jak tak 80 pomyśli, z tych 80 zostaje 20, z tej 20 10 pracodawca nie puści na akcję, zostaje nam 10. O ile tych 10 będzie miało czas, jak nie będą mieli urlopu, nie będą chorzy, nie będą musieli zostać z dziećmi, sytuacji losowych jest sporo.
5: Czyli kwestia decyzji po prostu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dobrze by było, żeby wiązała się też z dyscypliną.
4: Tak, no z reguły to naczelnik każdej jednostki odpowiada nad ćwiczeniami, nad dyscypliną każdej ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że to właśnie dobór odpowiednich osób na stanowiskach zarządzających daną jednostką jest taki kluczowy, bo jeżeli widać, że ta osoba, która jest naczelnikiem czy prezesem, ona od początku do końca jest zaangażowana w życie tej jednostki i wie, że jeżeli nie postawi do pionu tej trójki, czwórki, piątki osób, to wie, że ten siódmy, czy dziesiąty, czy piętnasty tego nie zrobi.
5: Bardzo często ochotnicze straże pożarne, państwowa straż pożarna, w sensie chodzi mi o komendy powiatowe, wrzucają w social mediach informacje o tym, że coś się wydarzyło. Niejednokrotnie widać też na tych zdjęciach sprzęt. Tak samo kierot OSP, tak samo PSP, no mają ten sprzęt. Zmierzam do tego, czy on się czymś różni?
4: Nie, sprzęt się nie różni, bo w rzeczywistości działamy na tym samym sprzęcie, działają na tym samym sprzęcie ochotnicy oraz państwowi strażacy. Niejednokrotnie jest tak, że w danym rejonie komenda powiatowa albo miejska Państwowej Straży Pożarnej jest gorzej doposażona niż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, bo już to jest taki ewenement, że wójt czy burmistrz jest w stanie bardzo duży nacisk położyć na właśnie tę ochronę przeciwpożarową i kłaść bardzo duże pieniądze, a już na przykład komendant powiatowy czy miejski, pisząc nawet i wnioski, pisma do ministerstwa, no nie zawsze spotyka się z aprobatą tego, że może nie teraz, może za rok. Coraz mniej na szczęście jest takich przypadków, że komendy Państwowej Straży Pożarnej są gorzej wyposażone, ponieważ są to osoby, które służą w systemie 24-godzinnym, czyli 24 godziny służby, 40 godzin, 48 godzin odpoczynku. Oni z reguły są przygotowani na 100% swoich możliwości w danym momencie, kiedy są na służby. To też powinni mieć według mnie maksymalnie najlepsze warunki do tego, żeby udzielić pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna jest takim uzupełnieniem tego systemu, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale jak się okazuje, bardzo często w historii, czy to niedalekiej, tutaj nawet i Ostrowskiej, pokazuje nam życie takie przypadki, że sama Państwowa Straż nie zawsze byłaby w stanie zabezpieczyć ten teren działania, jakim ma swoimi środkami. Chociażby kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, już teraz dokładnie nie pamiętam, wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim. Tam oczywiście oprócz sporej liczby służb było dużo osób, które chciały przyjechać z ciekawości. Dlatego też taki tłum na początku gdzieś tam się sztuczny zrobił. Analizując te filmy, wszystkie filmy, zdjęcia, reportaże, to nie wiem, czy w powiecie ostrowskim była jednostka, która do tego zdarzenia nie wyjechała. Jednostka OSP. Wydaje mi się, że oprócz komendy powiatowej, każda jednostka, która była zdolna do wyjazdu, każda jednostka przynajmniej jeden zastęp, czyli jedno auto przynajmniej tutaj przysłała. I to była decyzja dyżurnego na stanowisku kierowania. Oprócz tego wiem, że przyjeżdżały jednostki z innych powiatów, z Ostrzeszowskiego, z Kępińskiego, z Krotoszyńskiego, nie wiem, czy z Jarocińskiego również, z Kaliskiego wiem, że też. Natomiast to pokazuje, jakim świetnym uzupełnieniem jest Ochotnicza Straż Pożarna do służby Państwowej Strażaków.
5: Konkludując trochę temat OSP, jakie korzyści płyną z tego, żeby takim strażakiem, ochotnikiem być? Pytam osobę, która tym tematem na pewno żyje.
4: To znaczy korzyści.
5: Nie mówię tu o korzyściach finansowych.
4: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że taka korzyść w postaci ekwiwalentu to jest taka kropla w morzu, bo to każdy oddaje serce, jeśli chodzi o taką służbę dla ojczyzny, bo to mamy wpisane na sztandarach, ale to jest też prestiż. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie statystyki, które na przełomie ostatnich lat były pod względem zaufania społeczeństwa do służb, to Państwowa Straż Pożarna nie było rozdziału na Państwową Ochotniczą. Widziałem, że Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa polskiego od bardzo wielu lat. To może wynikać z tego, że mamy coraz większy zakres działania, że jesteśmy nie tylko kierowani do pożarów i do wypadków, ale coraz częściej dochodzą również zagrożenia ekologiczne. Coraz częściej zdarza się tak, że jednostki OSP są wzywane do izolowanych zdarzeń medycznych zamiast karetki, bo jest po prostu bliżej, albo karetka nie jest dostępna. Wydaje mi się właśnie, że w momencie, kiedy zakres obowiązków rośnie, ta straż pożarna, ochotnicza i państwowa wywiązuje się z tego, bo wójtowie, burmistrzowie i starości biorą sobie za punkt taki, bym powiedział, też bardzo ważny, żeby ta ochrona przeciwpożarowa w ludności, ta świadomość, taka bezpieczeństwa była w ludności. Wydaje mi się, że to buduje właśnie ten taki stopień zaufania, prestiż u każdego strażaka. No oczywiście występują wyjątki, jak w każdej regule. Są takie czarne owce. Ja się czasami słyszę w mediach, że są to podpalacze, którzy są też członkami Ochotniczej Straży Pożarnych, którzy po prostu są nastawieni na to, że albo wyjadę, zarobię jakiś pieniądz, znowu coś będzie i tak dalej. My absolutnie jako zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe odcinamy się od tego typu akcji, nie chcemy ich propagować, wręcz w drugą stronę rekomendujemy od razu wykreślenie z listy członków takich osób. Ciężko jest to wyplewić, ponieważ żyjemy jeszcze troszkę takim przedziałem wiekowym, że w strażach pożarnych są osoby, które są miłośnikami pożarnictwa i mają około 40, 50, 60 lat. Do 65 roku życia taka osoba może przechodzić pozytywnie badania i może uczestniczyć w wyjazdach. Później zostaje takie rzeczy kulturalno-światowe. I zdaję sobie z tego sprawę, jak to wyglądało wcześniej, bo 60, gdybyśmy się mieli cofnąć o 60 lat, to są lata 1940, 50, 60. To jest jeszcze taki troszkę PRL. Nacisk na tą właśnie ochotniczą straż, na tą służbę, gdzie w 80-tych latach jeszcze nie było państwowej straży. Dopiero powstała w 92 roku. No było takie, że jestem strażakiem i w sumie mi wolno więcej. Teraz bardzo często jeszcze spotykam się z taką opinią, że jak ktoś gdzieś w mediach słyszy, jedzie zastęp strażaków, za 2-3 dni słyszy się o tym, że ktoś na tej akcji był pod wpływem alkoholu albo innych używek i z reguły też sprawdzając, bo to ciężko czasami jest dojść, jeżeli chodzi o personalne takie osoby, ale przeważnie podany jest wiek, to nie spotkałem się, żeby ktoś był młodszy poniżej 40 roku życia. Taki przeskok, troszkę odpowiedzialność, to też tego nie mówmy, że tak nie ma tych osób poniżej 40 roku życia. Znaczna większość jest tych starszych osób. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego po prostu, że kiedyś były przyzwyczajone do innych warunków, do tego, że kiedyś przymykano na to oko, czy po prostu nie, bo nie, bo mi wolno i tyle. Nie wiem, to jest temat też taki na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że w oparciu o te statystyki, które ja doszedłem do nich, no to widać ten zauważalny taki margines.
3: W powiecie ostrzeszowskim jest 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Rusza nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów to nowe wyzwanie, dla innych powrót do szkolnej ławy, który często wiąże się ze stresem. Jakie mogą być objawy stresu u dziecka i jak pomóc dziecku przezwyciężyć stres związany ze szkołą? Rozmawiamy z psychologiem Mateuszem Kęszyckim z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
1: Przed nami rok szkolny. Dla niektórych uczniów no to jest nowa przygoda, a dla niektórych powrót do szkolnej ławy, tak, który wiąże się też ze stresem.
6: Tak.
1: I jakie tutaj dziecko może wykazywać objawy stresu i jak jako rodzice powinniśmy zareagować i temu dziecku pomóc, żeby zmobilizować je.
6: Dziecko w tym okresie przeżywa wachlarz różnych emocji, od ekscytacji i radości po stres, lęk, niepewność, i to czasem przeżywa jednocześnie i trudno wtedy nad nimi zapanować. Dziecko może być jakoś drażliwe, może bardzo szybko się irytować, może jeżeli ma rodzeństwo jakoś się z nim kłócić o byle co, może też zupełnie jakoś się wyciszyć. Było żywym i głośnym dzieckiem, a jakoś z dnia na dzień jest cichsze, nie chce mówić. Jak się pytamy, a co się dzieje? A nic, wszystko dobrze, i zamyka się na przykład w pokoju, nie wychodzi. No to są takie objawy, które możemy zobaczyć, ale jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to bardzo często też takie dzieci boli brzuszek, boli głowa, jakoś są te dolegliwości z ciała, bo dziecko nie potrafi ponazywać swoich emocji. To nasza rola jest rodziców, żeby je jakoś nazwać, pokazać i też normalizować, mówić, że to zupełnie normalne, że ty tak masz, że jakoś się boisz, stresujesz, że jakoś się czujesz niepewnie. No bo to zupełnie normalnie. Jak my dorośli chcemy iść, czy idziemy w nowe miejsca, to przeżywamy dosłownie to samo. Tylko my dorośli mamy wachlarz różnych możliwości radzenia sobie z tym. Dzieci tego nie mają. Dzieci do regulacji swoich emocji potrzebują rodziców, którzy są w stanie wyregulować ich emocje. Więc to jest to.
1: No właśnie, jako rodzice, jak powinniśmy zareagować i pomóc dziecku przezwyciężyć ten stres, ten lęk, no i żeby ono chciało wrócić do szkoły?
6: To powiedziałbym tak, że po pierwsze zacząć od siebie. Jeżeli rodzic nie jest jakoś wypoczęty, nie ma przestrzeni na to, żeby porozmawiać z dzieckiem, sam ma tysiąc różnych trudności i problemów, z którymi jak jakoś sobie nie radzi, to ciężko będzie mu jakoś towarzyszyć dziecku w jego trudnościach. Więc przede wszystkim rodzic musi najpierw zadbać o siebie, żeby później zadbać o dziecko. To zacząłbym od tego, żeby jakoś dzieciom pomóc, to przede wszystkim rozmową i wspólnym czasem, wspólną zabawą. Dla młodszych dzieci innej drogi nie ma tak naprawdę, no bo tylko byciem z rodzicem dziecko może jakoś regulować swoje emocje. A jeżeli dziecko będzie chciało rozmawiać, zapyta, tato powie, boję się pójść do szkoły, no to jak rozmawiać i co mamy mówić? Przede wszystkim zauważyć. Aha, boisz się. A czego się boisz? Opowiedz mi o tym. A jak to jest się bać? A czegoś boisz się konkretnego? Kogoś? Chcesz mi o tym opowiedzieć teraz, później? Jeżeli na przykład my rodzice widzimy, że coś się nie tak dzieje z dzieckiem i my jakoś chcemy porozmawiać, to czasem zdarza się tak, że dziecko mówi, nie będę z tobą rozmawiał, nie teraz, albo odejdź, bo jemu jest jakoś trudno, albo to nie jest moment. No i my rodzice mamy tak, że traktujemy to czasem jakby to był wyrzut w naszą stronę, że to z nami jest coś nie tak. A dziecko może po prostu w tym momencie nie chcieć rozmawiać. To jest tak, jak my pytamy dzieci, jak było w szkole. Tylko my nie pytamy wieczorem czy na spokojnie, tylko dziecko nie zdąży zamknąć drzwi samochodu, a my wtedy pytamy, a jak było w szkole? A to nie jest moment, bo gdybyśmy postawili się w ich sytuacji, no to czy ja jako dorosły po całym dniu pracy, gdy zamykam drzwi auta i chcę zrobić, a nagle ktoś mi się pyta, jak był w pracy? To nie jest moment. To wtedy warto powiedzieć do dziecka, dobrze, nie chcesz teraz, ale widzę, że coś się dzieje, porozmawiamy wieczorem, ja przyjdę. Tylko wtedy, jeżeli ja tak powiem, to muszę tego dotrzymać, bo dziecko nawet jak o tym nie powie, to będzie czekało na tę rozmowę.
5: A jeżeli zdarzy się tak, że rozmowy rodziców z dziećmi nie dadzą takich efektów, jakich byśmy oczekiwali i u dziecka ten lęk, ten stres pogłębia się, no to co tutaj, co wtedy?
6: No to mamy dwie możliwości. Albo udać się z dzieckiem do specjalisty, czyli do psychologa, albo samemu jako rodzic pójść do psychologa, żeby to on jakoś nam podpowiedział, jak z dzieckiem rozmawiać. Ja bym zaproponował najpierw wizytę rodziców, bo to tak naprawdę rodzice są z dzieckiem większość dnia i to oni mogą jakoś na dziecko oddziaływać, rozmawiać, jakoś pomóc. I poprzez podniesienie kompetencji rodzica do rozmowy, wsparcia, tak pomagać dziecku. Jeżeli to nie pomaga, to wtedy warto udać się z dzieckiem do specjalisty, czyli właśnie do psychologa, do psychoterapeuty. Takim miejscem jest na przykład Górnośląska 10, gdzie jest cały zespół, który posiada też specjalistów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. No i wtedy już tam przez regularną pracę z psychologiem czy z psychoterapeutą no, pracujemy nad tym, żeby zobaczyć, co się dzieje, jakoś to ponazywać, jakoś pomóc w tym, żeby dzieciom było trochę łatwiej.
5: Są rodzice, którzy no, czasami chcą, żeby ich dziecko było najlepsze w każdej dziedzinie. I rzeczywiście takie sytuacje też na tym dziecku się w pewien sposób odbijają.
6: Tak. Czasem faktycznie jest tak, że rodzice chcą, żeby to dziecko było najlepsze we wszystkim. Było przewodniczącym klasy, miało piątki, a najlepiej szóstki, wzorowe zachowanie. Musimy sobie zadać pytanie, czy to dziecko chce takie być i ma takie ambicje, czy takie chęci, żeby być takim, czy to rodzic chce, żeby dziecko takie było. Bo jeżeli rodzic chce, żeby dziecko takie było, to jest bagaż, którego dziecko nie jest w stanie dźwigać. Bo bardzo możliwe, że dzieje się coś takiego, że rodzic, który sam miał kiedyś takie wymagania względem siebie, albo jego rodzice mieli takie wymagania, których on jakoś w życiu dorosłym nie zrealizował, no przerzuca je na dziecko i chce, żeby to dziecko zrealizowało jego marzenia, jego ambicje. Tak się nie da. To jest bardzo ogromny ciężar, którego dziecko nie jest w stanie dźwignąć i który może prowadzić do bardzo wielu konsekwencji już w życiu dorosłym.
5: Istnieje jakaś metoda, żeby to wypośrodkować?
6: Żeby jakoś to wypośrodkować? Dobre pytanie. Ja bym powiedział tak. Pozwolić dziecku być dzieckiem. To jest pierwsze, co bym chyba odpowiedział. Pani pewnie chodzi o jakąś motywację do tego, żeby jakoś dziecko chciało się uczyć, jakoś, nie wiem, zdobywało jakieś osiągnięcia.
7: Żeby też rodzice potrafili właśnie zrozumieć to, że ich dziecko no, nie będzie też najlepsze we wszystkich dziedzinach. Czasami może być, no nie wiem, dobre z języka polskiego, a na przykład słabsze będzie z matematyki.
6: Ja jakoś w gabinecie zawsze zapraszam do tego, żeby zrozumieć świat dziecka, żeby postawić się z perspektywy dziecka. To, o czym pani mówi, to jest praca już z rodzicem. Jeżeli rodzic tego nie widzi, albo jakoś trudno mu zauważyć to, że dziecko może być zupełnie inne niż on. Może nie chcieć być prawnikiem, lekarzem, nie wiem, stomatologiem, albo architektem, bo chce być na przykład, nie wiem, sportowcem, piłkarzem albo kimś. Jeżeli rodzic tego nie widzi, no to tutaj zapraszam do gabinetu wtedy raczej już rodzica, bo to z nim jest praca. Bo no, to jest brzemię, którego dziecko nie jest w stanie dźwigać, a które bardzo często jest narzucane na dziecko, a dziecko zrobi wszystko, żeby to brzemię dźwignąć i żeby być takim, jakim rodzice chcą nie widzieć. No bo dziecko przede wszystkim pragnie akceptacji, miłości, bliskości i bezpieczeństwa. No a jeżeli nie będę prawnikiem, albo nie będę miał samych piątek czy szóstek, to co? To tata już mnie nie będzie kochał. No dziecko tak myśli i robi wszystko, dosłownie wszystko, żeby spełnić te oczekiwania, których z góry nie jest w stanie spełnić.
2: SK Ostrzeszów.
3: To kościół, którego budowę w stylu gotyckim rozpoczęto przed 1257 rokiem. Mowa o katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Kaliszu. To w tej świątyni ochrzczony został Adamastyk, a Maria Konopnicka z domu Wasiłowska zawarła związek małżeński z Jarosławem Konopnickim.
8: Przed wejściem do świątyni należy wspomnieć o pięknym wejściu, ale również otworach. Otworach w dziurach, tak zwanych murach, gdzie widać miejsce, gdzie wskrzeszano ogień w czasie Triduum Paschalnego. No i wchodzimy do kościoła, ale w dół. Po schodkach, a w rzeczywistości powinniśmy chodzić do góry. Dlaczego? Dlatego, że kościół był na górce. Z prawej strony przy wejściu do kościoła są tablice poświęcone Polakom, którzy związane są z tą świątynią. Między innymi Adam Chodyński, założyciel jednej z gazet kaliskich, krajoznawca, człowiek, historyk miasta Kalisza, który spisywał historię tegoż w czasie zaborów. No, a najbardziej chyba znaną wszem Polakom jest tablica poświęcona Marii Wasiłowskiej, która w tej świątyni z Jarosławem Konopnickim brała ślub w 1862 roku i wychodziła już jako Maria Konopnicka. Z tą świątynią związane są postacie m.in. Adamastyka, później generała Mieczysława Smorawińskiego, no i wielu osób, władców Polski, ponieważ ta świątynia ufundowana przez Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę, budowa trwała od 1253 roku do szacunkowo, możemy powiedzieć, 1257 rok etapami, ale świątynia zapisała się chlubą dla tej pary książęcej. Dlaczego? Dlatego, że oni wpływali na rozwój tego miasta, tej okolicy, tej ziemi, no i przyczynili się do chwały Wielkopolski, no a ich, można powiedzieć, potomstwo, wnukowie zostali władcami Polski. Córka Bolesława Pobożnego Jolanty to jedna z dziewcząt Jadwiga, królowa Polski, żona Władysława Łokietka, a Kazimierz III Wielki, król, jest wnukiem pary książęcej. To, co widzimy wchodząc do świątyni, to przede wszystkim piękny ołtarz. Piękny ołtarz główny, składający się z trzech elementów, a na nim przede wszystkim zwraca uwagę ołtarz na najniższym poziomie z obrazem zdjęcie z krzyża. I do 1973 roku w ołtarzu głównym widnieje oryginał zdjęcie krzyża Rubensa. Jak tutaj się znalazł? To jest ciekawostką. Żeromski, różne są nazwie jego w literaturze podawane nazwiska, różnie brzmiące, ale przede wszystkim jest to jeden z dygnitarzy polskich, który na polecenie króla Polski zostaje wysłany do Niderlandów w celu załatwienia wsparcia i finansowego, i militarnego dla walczącej Polski. I co się dzieje? Dzieje się to, że tutaj odbywa się między innymi zakup. Zakup obrazu, ale przede wszystkim też zakup obrazu od Rubensa z pracowni, żeby uzyskać pomoc dla walczącej Polski z Turkami, z Tatarami. I co się okazuje? Że w tym wypadku ten zakup odbywa się, jest udokumentowany i Rubens nie otrzymał całego wynagrodzenia. No i pisze list do króla Polski, żeby ten wpłynął na swojego poddanego, że ma oddać te pieniądze. I co się okazuje? Że te pieniądze rzeczywiście zostaną zwrócone, zapłacone i stąd wiem, że ręką samego Rubensa został namalowany ten obraz i tak pięknie wygląda. No i kolejna rzecz. Przez pierwsze 50 lat wisiał w ołtarzu bocznym, a później przeniesiony w ołtarz główny. W grudniu 1973 roku, żeby zatrzeć ślady kradzieży przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u, podłożono ogień i ołtarz główny spłonął, a w rzeczywistości ksiądz, który tutaj był kustoszem, twierdzi, że jak wszedł do spalonej świątyni, to widział fragmenty wyciętego płótna z kawałkiem ramy. No i to był główny dowód rzeczowy, że ten obraz nie spłonął, tylko został skradziony, a żeby zatrzeć ślady kradzieży, podłożono świątyni ogień. No i jeszcze inne tutaj wydarzenia, które mają miejsce na przestrzeni wieków, to mamy przede wszystkim jeszcze jedną rzecz. W ołtarzu głównym widzimy obrazy na ścianach, freski poświęcone błogosławionej Jolancie i jej mężowi oraz sceną z Pisma Świętego. Natomiast widać herby miasta Kalisza i ziemi kaliskiej. Natomiast w lewej stronie, jak popatrzymy, to widzimy jedną z ciekawostek miasta Kalisza z tego względu, że mamy ołtarz pięciu krzyży. Mamy Chrystusa na krzyżu, a z lewej i z prawej strony świętego Piotra, świętego Andrzeja, Mojżesza i świętą Helenę, która w IV wieku znalazła drzewo krzyża, na którym został ukrzyżowany Chrystus. No i relikwie Franciszka Stryjasa, który uczył religii dzieci, przygotowując w czasie II wojny światowej i w czasie II wojny światowej został zamordowany w Kaliszu na gestapo. Kolejną rzeczą, która jest arcyciekawa, to jest namalowany w 1909 roku ołtarz Matki Pocieszenia Królowej Polski albo ołtarz piastowski, kaplica piastowska. Jest to namalowane przez Włodzimierza Detmajera i jedną z takich ciekawostek jest to, że na sklepieniu umieszczone są nazwy ówczesnych świętych patronów państwa polskiego, a we witrażach ręką samego artysty jest namalowany dwa witraże. Witraż Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. W stylu, można powiedzieć, krakowskim, młodopolskim. No i dwa też freski i witraże też w tej świątyni są widoczne, tak jakbyśmy byli w kościele franciszkanów w Krakowie. No i jednym z właśnie w tej kaplicy pocieszenia elementów jest to, że ta kaplica miała zostać zniszczona na rozkaz cara i jeden z wybiegów księdza Sobczyńskiego, który tutaj był patronem tej świątyni, było zamalowanie elementów polskich, patriotycznych i to, co też uczyniono. I można powiedzieć, dzięki temu ta kaplica ocalała, dopóki państwo polskie nie odzyskało niepodległości. Co w tych freskach jest takiego ciekawego? Pierwsza, chyba główny element, to przede wszystkim Matka Boża, która jest w płaszczu grunostajowym, który opada na rękę i na ramiona, na całą postać, na ciało kobiety leżącej na marach. Jest to pierwsza żona Kazimierza Wielkiego Aldona i ona symbolizuje alegorię zmarłej Polski. Jesteśmy pod zaborami, państwa polskiego nie ma, a Maryja jest w otoczeniu rycerzy, aniołów, którzy są w zbrojach husarskich, z kopiami, z mieczami, które, można powiedzieć, największy triumf rycerstwa polskiego symbolizowały w XVI-XVII wieku. No i postaciami, które są w tym fresku, to są wszystkie postacie żyjące tutaj, czyli jesteśmy zgrupowani w jedną, jako naród, czyli jest duchowny, ksiądz Sobczyński, jest sołtys wsi, jest właściciel ziemski, jest przemysłowiec, są chłopi, no jest robotnik. W rozchełstanej koszuli Jabłkowski, który został rozstrzelany na dziedzińcu kaliskiego więzienia, i jest sam Włodzimierz Tettmajer. Namalował autoportret widocznego pana z takim sumiastym wąsem. I kolejna postać, kolejne postacie to przede wszystkim królowie polscy. Jest Kazimierz Wielki, jest Władysław Jagiełło i król polski, kobieta Jadwiga Andegawęka. To jest na tej jednej ścianie. Natomiast na drugiej, tak zwana ściana królów, czyli w otoczeniu błogosławionej Irlandy, patronki Wielkopolski, stoją postacie takie jak Łokietek, tak jak Bolesław Pobożny, jak Przemysł Pierwszy, jak Mieszko, jak Chrobry, jak Jarosław Bogoria-Skotnicki, jak Stanisław Karkowski, później Zygmunt August, ostatni Jagiellon, Kazimierz Jagiellończyk, później mamy jeszcze Jana Kazimierza. No i ciekawostką jest, że w tych freskach widnieje kilka wizerunków mieczy, mieczy koronacyjnych władców Polski. Jest to Szczerbiec, bo my dzisiaj wiemy na podstawie badań historycznych, że Szczerbiec jest mieczem koronacyjnym królów polskich, który otrzymał Bolesław Pobożny za ufundowanie statutu kaliskiego dla Żydów w 1264 roku. Dlatego to jest jedna z takich hipotez. Druga, że został tym mieczem, został pasowany na rycerza, ale miłe dla nas, dla Wielkopolan, dla Kaliszan. No i jako jedyne regalium koronacyjne władców Piastów, które zachowało się do dnia dzisiejszego. A to wszystko właśnie w tych freskach. I kolejną ciekawostką to jest tutaj właśnie w kościele odbywa się, bo jest mała już ponad 200 lat, w czasie Triduum Paschalnego obchody są tak zwane Turków, gdzie mężczyźni w szatach Gwardii Szwajcarskiej pełnią wartę przy grobie pańskim i z tymi halabardami tradycyjnie przekazując sobie to z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj już młodzieńcy, staruszkowie, można to zaobserwować, i pełniący wartę przy grobie, a rozprowadzani przez tak zwanego rotmistrza, który też tutaj miał szablę. Znaleziono w podziemiach lochów kaliskich i do II wojny światowej przy użyciu tej szabli właśnie rozprowadzał tych Turków. A sama szabla została skradziona przez jednego z oficerów armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. No i tutaj kolejną ciekawostką, że jest chrzczony Adam Asnyk. Adam Asnyk, który jest szkoła jego imieniem niedaleko stąd, i tutaj też obchodzone są wydarzenia związane z właśnie uczczeniem patrona tejże szkoły. No i witraże. Dwa takie najbardziej chyba charakterystyczne, ponieważ w jednym widnieje święty Kazimierz, patron, Kazimierz Jagiellończyk, patron Litwy, który wręcza złotą monetę jałmużnę żebrakowi. Poniżej pogoń litewska, nad nim widniejąca katedra i dzwonnica wileńska oraz zamek Giedymina. No i na kolejnym witrażu jest Kraków z herbem Polski, orłem w koronie, i kobieta, która wręcza mężczyźnie, uzbrojonemu, można powiedzieć, w kilof, białą bryłę. Patrzmy, jest to Kinga, święta Kinga, patronka górników, która wręcza bryłę z soli župnikowi z Wieliczki, a poniżej herb Węgier. Jakież jest zaskoczenie turystów, na przykład, którzy tutaj przebywają z państwa węgierskiego, widzą swój herb, jeden ze swoich herbów ojczystych w kościele w centrum Polski. I kolejna rzecz, nie tak dawno odkryto podziemia i kaplica, można powiedzieć, powstała z dzieci, które tam zostały, umarły jako dzieci fundatorów
9: kościoła czy dobrodziejów zostały złożone w podziemiach tej świątyni. Na pewno ten kościół posiada lochy. Wejście do podziemi, które ciągną się do poszczególnych budowli obronnych gotyckich w całym mieście, bo i do kościoła franciszkanów, do kościoła Widmowzięcia Najświętszej Maryi Panny i do Zamku Królewskiego w Kaliszu oraz na zewnątrz murów obronnych miasta lokacyjnego. I to na pewno wiemy, ponieważ w czasie II wojny światowej też wchodzono do tych podziemi, natomiast służby bezpieczeństwa PRL-u czy rosyjskie to wszystko zamurowały, zmieniły. Pod ołtarzami bocznymi możemy zaobserwować wejścia na pewno do kaplic i tam są pochowani zakonnicy. Skąd się wzięli zakonnicy? Można powiedzieć tutaj. Kościół jest parafialny, ale za czasów Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego jeden z proboszczy usiekł, jak to mówią legendy, zapiski, usiekł jednego z budowniczych, którzy tutaj budowali rzemieślników, no i groził mu sąd biskupi. No i uciekł przed tym sądem, a Kazimierz Wielki prosi swojego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bogoryja Skotnickiego, żeby tą świątynię w mieście królewskim objęli zakonnicy, jacyś duchowni. No i Bogoryja Skotnicy przysyła ze wsi Męka pod Sieradzem zakonników, kanoników regularnych i oni tutaj można powiedzieć, do początku 1800, można powiedzieć, 6 roku panują tutaj i zarządzają tą świątynią.
3: Mówi Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik i to są już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie.

0: innym.
1: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. Wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę. No takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia. A była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki, nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, no, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no, ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków, ale myślę, że co by...
0: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
1: O tych swoich początkach.
0: Tak, było, że ten sport tak dużą rolę w twoim życiu zaczął.
1: Zaczął upewnić tą rolę w moim życiu. Może nie inaczej. No ja generalnie...
0: A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
1: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść, też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sporty walki, raczej inne rzeczy robiliśmy, woliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej, tak to się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię, więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem, no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie dawno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki, no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć, no i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa dojeżdżać, tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
0: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
1: No generalnie, patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze gdzieś do,

0: dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy to trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjedzie na grupę. To mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, no nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
1: Czy dyscyplina to dobre słowo?
0: Czy dyscyplina...
1: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
0: Na pewno jest w tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzić gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu, w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej, myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no, stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
1: Jesteś z siebie dumny?
0: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej. Nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo, na pewno nie tego, kim i na pewno nie tego, kim nie jestem.
1: Bardzo często wspominasz o wartościach. A jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
0: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim no taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć, no, odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście no widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jaki sposób działam, w jaki sposób nauczam, w jaki sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że to osobom trenującym przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytorycznie do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także no myślę, że to, co powiedziałem, no trzeba być po prostu takim, no bardzo, można powiedzieć, wiarygodnym.
1: Ile walk masz na koncie? Kurczę, zawodowych,
0: szczerze. Więcej walk mam amatorskich, tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
1: To sumujmy.
0: A sumujmy, szczerze, nie chcę przestrzelić, ale myślę, że około, kurde, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
1: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
0: Może być amatorska i moja pierwsza walka, no powiem szczerze, że nie była fajna.
1: Dlaczego?
0: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej z już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, no jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, no to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, tak o. Więc no nie była to super walka, była to walka, no skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej, albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także no nie było. Była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale no z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, no i tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było, na mojej drodze by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było ciężko, to na początku no mojej drogi, można powiedzieć, sportowej nie było łatwo, z racji też tego, że od razu jakby zacząłem swoją drogę sportową w klasie zawodników, można powiedzieć już w klasie seniorskiej, więc nie było mi dane przejść przez kadetów, przez juniorów, starszych, młodszych, tylko od razu.
1: Dlaczego tak?
0: No bo ja zacząłem trenować, jak miałem około 19-20 lat.
1: Czyli także stosunkowo późno.
0: Stosunkowo późno, jak do tej pory, a myślę, że gdzieś te czasy troszeczkę, można powiedzieć, nadgoniłem, wyprzedziłem, bo aktualnie no, jestem na fajnej, można powiedzieć, drodze i na fajnym etapie, gdzieś na fajnym poziomie tego wszystkiego, jeśli chodzi o sport, o moją osobę, także no wyprzedziłem troszeczkę te czasy, myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także no tyle, no więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam w Poznaniu, to była moja druga walka, no i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało mi się, znaczy udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, no i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się i...
1: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny? Co mógłbyś? Nie musi być to jedna rzecz. Co mógłbyś wymienić?
0: Na pewno też inaczej. Może na pewno co do tej pory można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście no czuję, że rozpędzam się z roku na rok. Jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem, coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć. Lubię rywalizować, lubię walczyć. Wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odnajdować i co najlepsze odnajduję. Ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, no to rzeczywiście no z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio. Bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, które, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki, czym bym się chciał z wami podzielić, no to na pewno tym, że jak już gadamy o tym całym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Szczeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów, można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajny, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć i to żadna ujma, raczej nie tyle, że ujma, tylko tylko żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć rangi mistrza Polski i gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy jak zawody międzynarodowe, czy gdzieś jakiś Puchar Świata.
1: A wolisz stawać w roli ucznia czy nauczyciela? Bo stajesz w jednej i w drugiej roli.
0: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, to jakie gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
1: A kto jest twoim największym idolem?
0: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam, raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDxu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden, tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będzie się w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
1: Na sam koniec, czego ci życzyć?
0: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia, na pewno. Wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Trening czy tam praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa, aczkolwiek no ja, tak wspomniałem wcześniej, no nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście no mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi, mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, no super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje, każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora, wspólnie razem gdzieś mogę te osoby łączyć, jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące. Czuję, że te osoby, które do mnie uczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak? Że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym. Więc no życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, może być światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, do tego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mi właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to, co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że no czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. I co, no to mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy wcześniej pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście no, w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, to mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
2: SK Ostrzeszów.
3: Rap to dla niego coś więcej niż muzykę. To sposób na opowiadanie o emocjach, doświadczeniach i świecie, który go otacza. Jak rodzą się teksty, co czuje tuż przed premierą nowego utworu i dlaczego, mimo chwil zwątpienia, wciąż wraca do mikrofonu w naszym eskowym magazynie. Teraz raper z Ostrzeszowa, czyli Patryk Szefi Szewczyk.
1: Czy nie będzie to może trochę taka na interpretacja z drugiej strony, ale pamiętam nasze takie pierwsze rozmowy i pamiętam, że może nie tyle, że ograniczała cię rola, w której na co dzień występujesz, ale że gdzieś tam też często te teksty musiały być trochę, może nie tyle ocenzurowane, ale jednak gdzieś zwracałeś uwagę.
4: Kontrolować to, co
1: Dokładnie. Mam wrażenie, tak. Że ostatnio jest trochę więcej takiego szefiego, który jest szefi.
4: To jeszcze nie jest to w całości prawdziwy szefi, na pewno, bo gdybym mógł sobie pozwolić na siebie w całości, to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej. Nie to, że ja jestem bardziej, nie wiem, wulgarny, czy jakiś tam bardziej nastawiony na inne tło muzyczne, natomiast wiadomo, że w tej twórczości jak człowiek siada i urodzi się jakiś pomysł, albo po prostu wpada, no bo ja najczęściej piszę tak, że jak usłyszę jakiś fajny beat, fajną melodię, to zaczynam do tego też pisać, no to człowiek chce pisać i pojawia się moment, w którym czasami albo musi się pohamować, albo musi wrócić do tego, co napisał i delikatnie to pozmieniać. Troszkę ze mną nie gra, no bo czuję, że to nie jest potem w ostateczności to, co bym chciał uzyskać. Natomiast no i tak wypuszczam ostatecznie takie wersje, żeby były one w zgodzie ze mną. No ale wiem, że no, na pewno wyglądałoby to inaczej, gdybym nie pełnił roli i funkcji no też publicznej, no bo jestem nauczycielem. Też pracuję na basenie, między innymi jako też no, z małymi dziećmi, jako też instruktor, więc no muszę troszkę się w jakiś sposób gdzieś tam hamować. Także no wciąż troszkę to jeszcze nie jest do końca szefi ten w 100%.
1: Jak w ogóle wygląda ten twój proces tworzenia? Wspominasz, że słyszysz gdzieś jakiś beat i zaczynasz...
4: Znaczy gdzieś, no ja staram się, no raczej jest to poukładane częściej, poukładane w taki sposób, że staram się przeznaczyć na to jakiś moment. Wiem, że wtedy siadam i słucham sobie, po prostu przysłuchuję. Gdzieś tam na YouTubie, najczęściej na YouTubie bitów i mam tak, że nie i nagle jest jakiś tam, powiedzmy, strzał, o! I w głowie zaczynają się same po prostu jakieś gdzieś tam słowa do tego bitu, do prędkości układać. Ja nigdy nie piszę z tematem, najczęściej nie piszę z tematem, choć ostatnio pisałem z tematem a propos właśnie projektu, który był organizowany ze szkołą w Rojowie. Tak, no więc tak wygląda mój proces. Ja siadam i piszę. Choć ostatnio też zdarzało mi się, że puszczałem bit, wyłączałem, ucząc się troszkę tempa tego bitu w głowie i pisałem bez tego bitu, bo najczęściej pisałem w tle, ten bit leciał, pisałem sobie do bitu w tle. Natomiast ostatnio też troszkę tak piszę, że zapamiętuję tempo, zapamiętuję mniej więcej no, to, jak wygląda ten bit i staram się pisać na sucho, tak zwanie na w ciszy, bo mam wrażenie, że ostatnio troszkę lepiej gdzieś tam słowa mi się jakieś takie ładnie, fajnie łączą, jak ten bit mi nie przeszkadza w teorii. Kiedyś pisałem z bitem, teraz troszkę mniej z tym bitem, ale no jest to taki proces właśnie, że mniej więcej tak on wygląda.
1: Czyli niekoniecznie jest to kwestia po prostu jakiejś tam weny natchnienia, tylko dyscypliny znalazłem u ciebie.
4: Troszkę dyscypliny, natchnienia też, bo to jest tak, że kurczę, człowiek usiądzie te 5, 10, 15, 20 razy i nie idzie totalnie nic. A nagle gdzieś, już nawet na koniec dnia, a dobra, to na chwilkę sobie wejdę, może coś się uda. I nagle się okazuje, że człowiek pisze w 5, 10, 15 minut cały utwór, gdzie wcześniej przez miesiąc nie mógł napisać nawet zdania. Także no to też jest kwestia weny, może jakiegoś też dnia, natchnienia, ale no staram się regularnie gdzieś tam siadać i próbować pisać, no bo gdyby tej próby nie było, to pewnie te momenty natchnienia by mi nadeszły. Także mi się wydaje, że to też jest ważne.
1: Od ilu lat tworzysz, nie zapytam, bo pewnie tworzysz od zawsze, odkąd pamiętasz, dobrze myślę?
4: Same utwory, samo pisanie utworów, no można powiedzieć, że no już gdzieś tam się zaczęło w liceum, natomiast takie poważniejsze pisanie utworów, no to 5 lat chyba, od kiedy tam pierwszy utwór wyszedł, pamiętam na YouTubie, no to tak powiedzmy z 5 lat jakoś. Końcówka moich studiów.
1: A właśnie chciałam

0: przykład.
1: Tak, ale mam wrażenie, że jest to też troszkę związane z technologią, czyli z tym, jakie bity powstają, bo znaczy no, sam bit też wpływa na to, co się pisze, przynajmniej u mnie, natomiast ta jakość bitów się zmieniła i ja też pewnie w jakiś sposób swój warsztat zmieniłem, ale mój warsztat, mam wrażenie, też się zmienia ze względu na to, co się dzieje w otoczeniu muzycznym, raperskim tutaj u nas na rynku polskim, bo też ta jakość się zmienia i to też troszkę na człowieka gdzieś tam wpływa, też jakieś nowe pomysły i to też, mam wrażenie, mnie trochę w jakiś sposób kształtuje. Ale słyszałem już takie opinie, że no, szefi, coraz lepiej, już coraz tak jakoś tak dokładnie, profesjonalniej.
0: Dalej masz taki sam fan, jeżeli tak to można nazwać, tak jak miałeś na początku?
1: Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, różnie, tutaj mi chodzi o pisanie, natomiast jeżeli już utwór powstanie i on, wiem, że jest już zaklepany u mnie, przyklepany, że jest fajny, że pasuje, że na pewno będę go gdzieś tam tworzył, to już potem sam proces tego nagrywania w studio, nagrywania teledysku, wymyślania jakiegoś teledysku, no kręci mnie. No lubię, no gdzieś tam jest to we mnie jakoś tak gdzieś wpisane, że sprawia mi to przyjemność.
0: Co w ogóle czujesz przed każdą premierą? Trochę kawałków już masz, czy to też się jakoś zmienia? Dalej jest ten stresik?
1: Nie wiem, czy tak mogę osobiście, no był zawsze delikatny stresik. Ja nawet siedząc przed komputerem czekając, bo też staram się robić tak, żeby przed premierą być przy komputerze, bo jak się gdzieś tam coś wykrzaczy, to jestem na bieżąco, że mogę coś tam zmienić, poprawić, więc staram się przy tej premierze być. Na początku gdzieś tam czułem zawsze przyspieszenie serducha, że tam biło, kurczę, już za chwilę już zobaczymy, będą opinie, będą komentarze, ludzie się będą może odzywali, coś tam pisali. Było. Teraz troszkę to spadło, ale to też ze względu chyba na to, że nie chcę teraz tak trochę narcystycznie zabrzmieć, ale wydawało mi się, że troszkę to może pójdzie szerzej. Troszkę to przystanęło, więc też mniej oczekuję. Wiem, że wrzucę i czasami to może być mniej, czasami więcej, na jakąś taką powiedzmy średnią skalę i troszkę też to może przez to opadło, ale no mimo wszystko no jest gdzieś delikatny, bo człowiek no wie, że coś stworzył i chce w jakiś sposób też, żeby to świat przyjął jako coś pozytywnego i ta opinia też dla mnie czasami jest ważna, nie? No nie staram się jakoś bardzo nakręcać, no ale mimo wszystko gdzieś tam ten stresik jest.
0: Te pozytywne komentarze są mocno budujące?
1: Tak, bo nie ukrywam, że to tak już tutaj a propos naszej wcześniejszej rozmowy, co z tą muzyką, komentarze są ważne, bo przy tej twórczości naprawdę jest takie wahanie nastroju, że mówię, od euforii czasami popłacz, bo człowiek wrzuca i myśli, że to już jest to, że to jest ten moment, że to będzie już faktycznie to, no i nagle się okazuje, że nie. I człowiek po prostu ma, kurczę, po co to robię? Po co to poświęcenie czasu, pieniędzy, bo to już są pieniądze. Więc potem człowiek taki wpada dosłownie od euforii po prostu w depresję, że czy to w ogóle sens dalej robić, czy to naprawdę, czy w ogóle w jakikolwiek sposób no, opłaca się robić. No i potem pojawia się jeden czy drugi komentarz, jeżeli on jest faktycznie konstruktywny, naprawdę taki dla mnie i konstruktywnie ważny, bo podbudowuje mnie, no to pojawiają się za chwilę znowu takie myśli, kurczę, może jednak dalej faktycznie warto próbować, może nie warto się poddawać, bo jednak jak się człowiek podda, to nie wiadomo, co będzie później, a może wystarczyło trochę jeszcze dłużej poczekać i może by coś z tego było. No mówię, no wahanie nastrojów jest po prostu kosmosu po ziemię, no i tak to właśnie wygląda.
0: Które komentarze są dla Ciebie takie ważniejsze, bardziej budujące? Te od osób, które znasz, które są Ci bliskie, czy na przykład bardziej cenisz sobie komentarze od osób, które po raz pierwszy się spotykają z Twoją muzyką, których nie znasz? Czy można to w ogóle w jakikolwiek sposób przyrównywać?
1: No nie jest to prosta odpowiedź moim zdaniem, ponieważ no, można to odbierać w różnoraki sposób. No osoby bliskie na pewno będą chciały być po prostu miłe i powiedzieć coś fajnego, choć nie zawsze tak fajnie jest. Są też osoby bliskie, które powiedzą wprost, słuchaj Patryk, no spoko, ale ten utwór na przykład tam czy teledysk mniej mi siedzi i to też jest dla mnie ważne. Oczywiście każdy ma swoją jakby też w jakiś sposób po prostu perspektywę postrzegania rzeczywistości i dla każdego coś innego będzie fajne. Natomiast chyba te takie właśnie opinie od osób, których ja nie znam, kiedyś tam słyszałem pierwszy raz, nawet nie tyle, że są ważniejsze, tylko ja to odbieram troszkę tak właśnie, że one wychodzą spoza mojego środowiska i te osoby nie mają styczności ze mną, więc ta opinia może być faktycznie bardziej szczera niż tych osób gdzieś tam z tego mojego środowiska takiego bliskiego, więc jak są pozytywne, fajne, dobre opinie gdzieś tam z zewnątrz, osób, które mnie, ale najlepiej jeszcze jak są to osoby, które gdzieś siedzą trochę w tym temacie i powiedzą pozytywną opinię na ten temat, no to już w ogóle to jest taka dla mnie chyba najbardziej, no, pozytywna, taka dobra, fajna rzecz. Nie chcę tak się tutaj mówię też jakby bardzo uzewnętrzniać, natomiast troszkę myślałem, że z roku na rok będzie lepiej, jeżeli chodzi o występy. Tutaj nie wiem, czy to jest też kwestia takich drobiazgów, o których ja się też dowiaduję, które, no na przykład chociażby mail, tak? Ja mam maila, można powiedzieć, którym się posługuję mało profesjonalny, bo to jest mail, który gdzieś tam założyłem sobie na Google O2 i też usłyszałem, że to są takie małe szkopuły, mały szkopuł, który może po prostu przeszkadzać jakby też w kontaktach, powiedzmy, z różnymi tam organizatorami wydarzeń, eventów, ponieważ po prostu oni takich nawet maili nie odczytują. Muszę zmienić na pewno maila, żeby był bardziej profesjonalny, żeby się lepiej nazywał, może na jakiejś bardziej profesjonalnej, powiedzmy, stronie, jak tam Gmail, no żeby po prostu ten odbiór mój był może bardziej profesjonalny, więc tutaj troszkę też, mówię, no trochę mi jest przykro, bo lubię to, po prostu z tego powodu jest mi przykro, bo lubię to występowanie, lubię mieć, że tak powiem, tych ludzi pod sceną, tą reakcję żywą, więc tego troszkę brakowało mi. Są napisane teksty, a szkoda też mi tego nie wykorzystać, więc będę chciał nagrywać dalej, no także będę próbował, no nie ukrywam, że troszkę płomień delikatnie przygasł, natomiast nie zgasł ostatecznie. Zawsze są kryzysy w różnych dziedzinach, ja też jakby z tym, no mam to w świadomości swojej, ale jest to w jakiś sposób też moja pasja, którą gdzieś tam robię i myślę, że póki będę gdzieś tam miał możliwości, to chyba cały czas będę próbował, zobaczymy jak długo, ale będę próbował.
0: Ty na razie szefie nie powiedział jeszcze
1: ostatniego. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, wydaje mi się, że nie, no zobaczymy.
2: A z raperem rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan.
3: SKO Strzeszów radzi.
2: Krew to lek, którego nie da się wyprodukować i jest cały czas potrzebna, przypomina Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. By osoba potrzebująca otrzymała ten życiodajny płyn, musi być dawca. Zanim krew trafi do pacjenta, musi pokonać odpowiednią trasę. Posłuchajcie.
4: To jesteśmy już po oddaniu krwi i co z tą krwią się dalej dzieje?
5: Krwiodawca może oddać krew pełną, może oddać koncentrat krwinek płytkowych, a może oddać osocze. Ale skupmy się w chwili, w tym momencie na sytuacji, kiedy odwiedził nas krwiodawca i oddał krew pełną. Taka krew pełna musi w temperaturze pokojowej do 2 godzin być przechowywana. Następnie jest z pracowni pobierania, czyli tam, gdzie dawca oddał krew. Wszystkie pojemniki z krwią pełną przekazywane są do pracowni preparatyki. Jest to takie serce Centrum Krwiodawstwa, ponieważ jest to tak naprawdę produkcja i to obwarowana wieloma różnymi przepisami. W każdym razie krew pełna, która trafia do pracowni preparatyki, musi zostać w pierwszej kolejności odwirowana w specjalnych, dedykowanych składnikom krwi wirówkach. I te podczas wirowania otrzymujemy, po wirowaniu już otrzymujemy pojemnik, w którym widoczne są 3 frakcje. Jest widoczna frakcja krwinek czerwonych, leukocytów i płytek krwi oraz frakcja osocza. Ale to trzeba od siebie, należy oddzielić te wszystkie 3 frakcje. Zatem pojemnik jest wyciągany, pojemnik z krwią i z tymi 3 frakcjami już wstępnie wydzielonymi, jest wyciągany z wirówki i umieszczony zostaje w prasach do automatycznego rozdziału krwi. I wówczas automatycznie rzeczywiście dzięki temu, że w prasach znajdują się detektory, które na przykład oceniają szybkość przepływu, ilość przepływu krwinek czerwonych, więc jeżeli odciągamy z takiego pojemnika, w którym jest osocze, odciągamy to osocze do kolejnego pojemnika, oczywiście wszystko odbywa się w trybie, w systemie zamkniętym, jeżeli odciągamy to osocze i zdarzyłoby się, że zostanie zaciągnięta krwinka czerwona, automatycznie prasa blokuje dalszy przepływ. Także i w tym momencie otrzymujemy już pojemnik z osoczem. Tak naprawdę pojemnik z osoczem, który mogłoby zostać przekazany pacjentowi. Ale to jeszcze nie wszystko. W kolejnym pojemniku pozostają krwinki czerwone i w kolejnym pojemniku pozostają leukocyty i płytki krwi. I żeby wszystkie te składniki mogły zostać przekazane do użytku klinicznego, muszą mieć wykonane badania laboratoryjne i do kolejnego dnia składniki te są przechowywane w odpowiednio monitorowanych warunkach temperaturowych. W centrum krwiodawstwa wszystkie urządzenia chłodnicze są nadzorowane monitoringiem sprawdzającym temperaturę w trybie ciągłym i tak jak powiedziałam, przechowywane są do kolejnego dnia. I jeżeli oddanie krwi odbywało się w godzinach dopołudniowych, zatem po południu i w nocy wykonywane są badania laboratoryjne i kolejnego dnia od rana pracownicy przystępują do zwalniania składników do użytku klinicznego. I po takim zwolnieniu składniki są, jak już ma zwolnienie, czyli mamy informacje o wynikach badań laboratoryjnych, to składniki, które posiadają, co do których mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, są blokowane, nie są etykietowane i zostają wydzielone i podlegają innym procedurom. Natomiast właściwą grupę składników krwi stanowią te, które mogą zostać przekazane do użytku klinicznego. Składniki te zostają etykietowane. Po etykietowaniu etykiety jeszcze są dla każdego składnika dodatkowo sprawdzane, czy właściwa jest grupa krwi, czy wszystkie informacje o składniku krwi, które powinny znaleźć się na takiej etykiecie zgodnie znów ze standardem ISBT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzamy, czy się znajdują i jeżeli takie potwierdzenie otrzymujemy od kolejnej grupy pracowników, którzy tą pracę wykonują, wówczas składniki przekazywane są do pracowni ekspedycji, umieszczane są w magazynach i czekają na wydania, czyli na wpłynięcie zapotrzebowania z podmiotów leczniczych.
4: A w przypadku jak właśnie coś jest nie tak, to co wtedy?
5: Jeżeli coś jest nie tak, to składnik taki znajduje się, tak jak powiedziałam, zostaje wydzielony, jest przechowywany w zupełnie oddzielnym urządzeniu chłodniczym. Sprawdzamy, jaki parametr, który był badany, nie jest właściwy i składnik taki jest przekazywany do utylizacji. On nigdy nie trafi, nie jest etykietowany i nie ma możliwości, żeby trafił do użytku klinicznego. On przechodzi zupełnie proceduralnie na inną ścieżkę postępowania, zupełnie inny zespół pracowników zajmuje się i zgodnie, którzy postępują zgodnie z procedurami, zgodnie z tym, żeby nadzorować maksymalnie ten wydzielić, tak, ten etap nadzoru nad składnikami, które nie spełniają wymagań jakościowych.
4: I osoba, która oddała krew i właśnie podczas badań wyjdzie, że jest coś nie tak, zostaje o tym poinformowana.
5: Tak, oczywiście. Jeżeli badania, które wykonujemy, badania mogą dotyczyć samego składnika krwi, ale wykonujemy również badania z próbki krwi pobranej od dawcy. I podczas dopuszczenia składnika do użytku klinicznego my musimy sprawdzić nie tylko parametry jakościowe tego składnika, ale również ten pojemnik, który mamy, w którym znajduje się krew, musimy połączyć w systemie informatycznym z informacjami o wykonanych badaniach laboratoryjnych. I w przypadku badań wirusologicznych, badania wirusologiczne wykonywane są metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej, zatem to są bardzo szczegółowe badania i po wykonaniu tych badań w przypadku informacji, że osoba, która oddała krew, posiada wynik dodatni któregoś z markerów wirusologicznych, oczywiście taka osoba zostaje również zgodnie z odpowiednimi procedurami poinformowana, otrzymuje informacje listem tradycyjnym, listem poleconym wraz z wytycznymi, z informacją o tym, że musi się skontaktować, musi się zgłosić do Centrum Krwiodawstwa i tutaj znów trafia do osób, które dalej informują osobę, która miała dodatni wynik wirusologiczny, informują o dalszej ścieżce postępowania, tak? Ponieważ nie zawsze ten wynik, dodatni wynik wirusologiczny, on musi zostać potwierdzony. Czasem musi być pobrana dodatkowa próbka krwi, która wysyłana jest do, zresztą po to właśnie prosimy dawcę, żeby się do nas jak najszybciej zgłosił. I próbka wysyłana jest do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na tak zwane badanie potwierdzające. I wtedy w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie to badanie potwierdzające wykonywane jest inną metodą niż metoda, którą to są równorzędne metody, ale powiedzmy innego rodzaju analizator, innego rodzaju odczynniki są zastosowane dla sprawdzenia, jeżeli czy na pewno ten wynik, czy on przypadkiem nie jest fałszywie dodatni. Tak też może się zdarzyć. Czasem w osoczu dawcy zjawiają się nieprawidłowe białka osocza, które mogą prowadzić do sytuacji takiej, że wynik, który otrzymamy, będzie wynikiem fałszywie dodatnim. Niemniej taka krew również zostaje zatrzymana i nie może trafić, wcześniej zostaje zatrzymana i nie może trafić do użytku klinicznego, tak? Także to jest ten moment, kiedy kolejny raz dawca do nas się zgłasza i my przystępujemy do procedury wyjaśniającej, tak? Co do, jeżeli chodzi o te wyniki badań wirusologicznych.
4: Jeżeli chodzi o składniki krwi, jaki one mają termin ważności?
5: Koncentrat krwinek czerwonych posiada termin ważności do 42 dni. 42 dni to jest ten maksymalny czas. Osocze, które jest przechowywane w odpowiednich mroźniach, ma okres ważności 3 lata. I koncentrat krwinek płytkowych posiada okres ważności 5 dni. Zatem to jest bardzo krótki czas i koncentratów krwinek czerwonych nie jest łatwe wyprodukowanie koncentratu krwinek płytkowych, ponieważ żeby otrzymać jeden ten koncentrat krwinek płytkowych, potrzebujemy od każdego, od 5 dawców, 4 lub 5 dawców otrzymać, potrzebujemy pobrać płytki krwi, które następnie w odpowiedniej procedurze preparatyki są ze sobą łączone. Zatem danego dnia musi, jeżeli jest zapotrzebowanie na koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, wówczas żeby wyprodukować jeden koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, musi się zgłosić 5 dawców grupy 0. A my dziennie wydajemy po kilkanaście takich koncentratów krwinek płytkowych. Zatem mówiąc o zapotrzebowaniu na krew, powinniśmy tak naprawdę mówić o zapotrzebowaniu na krew i jej składniki, tak? Ponieważ w różnym czasie raz jest potrzebny koncentrat krwinek czerwonych, innym razem osocza, a jeszcze innym razem koncentrat krwinek płytkowych. Natomiast do społeczeństwa zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi. A dalej, w zależności od tego, jakie składniki potrzebujemy w ramach racjonalnej gospodarki krwią, odpowiedni składnik oddawcy pobieramy i przygotowujemy właściwe składniki.
2: Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. A krew, przypominamy, mogą oddać osoby pełnoletnie, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Przed oddaniem należy wypić więcej wody i zjeść lekkostrawny posiłek.
3: SK Ostrzeszów.
2: Jest świętym Kościoła katolickiego, którego imię zna cały świat. Nie każdy jednak wie, że jego życiowa droga na początku II wojny światowej doprowadziła go do Ostrzeszowa. Święty Maksymilian Maria Kolbe, bo o nim mowa, od września do grudnia 1939 roku był więźniem tutejszego obozu zorganizowanego przez Niemców. Poznajcie tę historię.
6: Postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego myślę, że jest znana wielu Polakom, może nawet można się pokusić o stwierdzenie, że każdy Polak słyszał o tej postaci. Już pomijając kwestię tego, że jest świętym Kościoła katolickiego, że był właśnie zakonnikiem, czyli był franciszkaninem, założył Niepokalanów, największy wtedy w latach dwudziestoleciu międzywojennym, największy klasztor, wybudował największy klasztor na świecie, bo chyba nawet momentami około 800 osób tam przebywało, czyli zakonników, ale też ojców, ale też braci zakonnych, czyli no właśnie tych, z tych dwóch grup zakonników. Także jest znany z tego, ale nie tylko, bo właśnie pomijając już tam kwestię tutaj religii, jest człowiekiem, który oddał swoje życie, aby ratować życie drugiego człowieka w Oświęcimiu. Właśnie w tych warunkach, jak mówimy, nieludzkich, on okazał się, myślę, można powiedzieć, nawet nad człowiekiem, bo potrafił w tym wszystkim wznieść się nad właśnie ponad to wszystko, co przeżywali, co tam się działo, i właśnie słysząc rozpacz człowieka, który miał być zamknięty w celi śmierci, zdecydował się, że poprosi o zmianę i zdecydował się, że on zastąpi tego człowieka, ojca i męża, rodziny.
4: Kto to był?
6: To był Franciszek Gojowniczak i człowiek, który został wskazany losowo, bo tego dnia w Oświęcimiu uciekł więzień. I praktyka była taka, że zwoływano apel i dopóki nie znaleziono danego zbiega, to dopóty właśnie więźniowie musieli stać na mrozie, w nocy, we dnie. Po prostu stali i czekali, aż ta osoba się znajdzie. No i w tym momencie, kiedy się ta osoba nie znalazła, strażnicy kazali wystąpić bodajże 10 osobom, po prostu losowo wybranym. No i trafiło właśnie między innymi na Franciszka Gojowniczka, który wychodząc z szeregu właśnie rozpaczał, że ojej, zostawiam żonę i dzieci, czy biedna moja żona i biedne moje dzieci. Takie słowa padły i usłyszał je właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. Wtedy jeszcze właśnie, no nie święty, ale Maksymilian Maria Kolbe, ojciec Maksymilian, i wystąpił z szeregu i poprosił że zechciał rozmawiać z dowódcą. To już było pierwszy cud tego wydarzenia, bo normalnie Niemcy nie pozwoliliby wystąpić z szeregu po prostu więźniowi tak że po prostu chce wystąpić i coś powiedzieć, a on nie dosyć, że no, nie zrobili mu krzywdy za to jego zachowanie, to jeszcze pozwolili mu mówić, a dowódca, kiedy właśnie zwrócono się do niego, że właśnie z nim chce rozmawiać ten więzień, zwrócił się do niego po niemiecku per pan. To jest po prostu coś niebywałego i prawdopodobnie już więcej nigdy w Oświęcimiu się nie wydarzyło. Także coś było niezwykłego w osobie i w jego postaci już za życia. Tak jakoś emanował czymś niezwykłym, dobrocią, że ludzie się po prostu zmieniali w jego otoczeniu, w jego obecności. No właśnie, i w ten sposób trafił do celi śmierci. No i myślę, że z tego przede wszystkim znamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, że założył Niepokalanów, który dzisiaj jest też właśnie ośrodkiem, tam znajduje się klasztor, całe takie miasteczko właściwie klasztorne, bo tam już wtedy była, za jego życia była remiza strażacka, była piekarnia, biblioteka, szpital, także to było po prostu całe miasteczko. Jeżeli tam mieszkało właśnie kilkaset osób, to rzeczywiście infrastruktura była pełna i to było coś niesamowitego. I przed wojną wyemitowane zostały właśnie z radiostacji Niepokalanów dwie audycje radiowe, także był po prostu prekursorem różnych dziedzin i nauki, i życia społecznego. Wydawał miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który do dzisiaj się zresztą ukazuje. No był człowiekiem odrodzenia, renesansu, niesamowity. Studiował między innymi w Rzymie i tam właśnie w Rzymie odprawił swoją pierwszą mszę świętą prymicyjną. Zachwycał niesamowitymi rzeczami i właśnie był bardzo dobrym matematykiem, fizykiem, właśnie umysłem ścisłym. Złożył do Urzędu Patentowego kilka swoich projektów. Także no, wizjonerem. Miał też właśnie pomysły na rozwiązania techniczne, które właściwie zaistniały kilkadziesiąt lat później na świecie, a on już gdzieś swoim umysłem wybiegał do takich rozwiązań. Także no, niesamowity człowiek i właśnie ktoś by pomyślał, jakiś tam zakonnik, a on właśnie był taki człowiek rzeczywiście renesansu i niezwykły, i tak jak już powtórzyłam, powtarzam się jeszcze raz, że wybiegający ponad swoją epokę i ponad to, co właśnie tu i teraz. No właśnie, a jednocześnie człowiek, który potrafił do końca zostać człowiekiem i zdobyć się na niezwykły czyn miłości. no właśnie na to, żeby oddać życie za drugiego człowieka.
0: A jak to się stało, że te jego losy splotły się z Ostrzeszowem?
6: No właśnie, Ostrzeszów to jeszcze w ogóle początki wojny. Trzeba się cofnąć do września 1939 roku, kiedy do Niepokalanowa, do wioski, do ludności cywilnej, no stawili się, przyjechali Niemcy i kazali się po prostu zwyczajnie spakować wszystkim, których tam spotkali, którzy zostali zwołani. No kazali się spakować, powiedzieli, że za 15 minut wyjeżdżają z tej miejscowości. Tak samo do bram klasztornych. Kazali otworzyć bramę klasztorną i powiedzieli właśnie, że zakonnicy będą wywiezieni. Święty Maksymilian już wcześniej przewidywał, że tak może się stać i rozesłał większość z braci i ojców do zakonnych, do swoich domów, tam gdzie mogli, tak wyjechali. I tak naprawdę w Niepokalanowie wtedy znajdowało się 30 paru zakonników, właśnie z ojcem Maksymilianem na czele. No i rzeczywiście tylu zostało wywiezionych. Oni pojechali najpierw do Łabinowic, potem jeszcze do jednego obozu takiego przejściowego, więc w dwóch innych miejscach od września do listopada przebywali. Ostatecznie 9 listopada 1939 roku transportem właśnie pociągu towarowym, tak jak to było właśnie praktykowane przez Niemców, zostali przywiezieni do Ostrzeszowa i tutaj wysiedli późnym wieczorem 9 listopada na ostrzeszowskiej stacji kolejowej. Wtedy właśnie Ostrzeszów był przemianowany przez Niemców na Schildberg, także taki napis ukazał się ich oczom pewnie jako pierwszy, kiedy wysiedli z pociągu. No i zostali
0: przemaszerowali,
6: tak, zostali no zagnani właściwie, pewnie, pod budynek, dzisiaj w tym budynku znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące przy ulicy Zamkowej, a wtedy to było, wtedy ta ulica nosiła nazwę Adolf Hitler Strasse i tam właśnie w tym budynku przed wojną znajdowało się gimnazjum księży Salezjanów i właśnie w czasie wojny tam był główny budynek obozu jenickiego, który właśnie tutaj hitlerowskie Niemcy zorganizowały w Ostrzeszowie. I przez pierwsze właśnie miesiące wojny tutaj była przetrzymywana ludność cywilna. Właśnie, no jak widać, z różnych stron Polski jakaś taka była polityka, że akurat na przykład z Niepokalanowa oni przez dwa różne obozy trafili do Ostrzeszowa. I tutaj do 8 grudnia 1939 roku, także prawie miesiąc, przebywali zakonnicy właśnie z ojcem Maksymilianem. No i w ten sposób naznaczył święty Maksymilian swoją obecnością nasz Ostrzeszów, naszą ziemię ostrzeszowską. Także to jest właśnie przyczyna, dla której właśnie cały czas ta pamięć Maksymiliana jest żywa i cały czas myślimy o nim, wspominamy go, ale też czujemy, że jest on poniekąd nasz, bo był tutaj i tak jak właśnie mówię, swoją obecnością naznaczył naszą ostrzeszowską ziemię, tą swoją świętością, bo tak jak już wspomniałam, ta jego obecność, jego osoba, coś takiego emanowało z niego, że zmieniał ludzi, zmieniał otoczenie, więc wierzymy, że po prostu ta jego obecność tutaj też przyniosła coś dobrego naszej ostrzeszowskiej ziemi. A został zwolniony razem z braćmi i ojcami właśnie zakonnymi w cudowny sposób, bo kiedy jego współtowarzysze właśnie niedoli cały czas się martwili, pytali się, co będzie dalej, jak teraz coś, jak to, w tym wszystkim mamy funkcjonować. Nawet ktoś ze strażników mówił, czy właściwie komendant obozu mówił o tym, że może będzie możliwość, że ojciec Maksymilian ucieknie po prostu, że pomogą mu uciec z tego wszystkiego. On cały czas mówił, że nie, zostanie z braćmi, z którymi tutaj przybył i mówił, to Niepokalana, którą tak ukochał, to Maryja Niepokalana wyznaczy dzień i godzinę, kiedy zostaniemy zwolnieni. No i jak wiemy, to 8 grudnia w kościele katolickim właśnie jest najwyższej rangi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie tego 8 grudnia zostali wszyscy zwolnieni i około godziny 16 zostali odprowadzeni na stację kolejową i tam transportem, właśnie pociągiem, wrócili do Niepokalanowa. I tam w tym Niepokalanowie byli do momentu aresztowania, przed właśnie wywiezieniem do Oświęcimia.
0: A czy wiadomo coś o losach Maksymiliana Kolbe tutaj w Ostrzeszowie przez ten taki krótki czas okres, kiedy tutaj był?
6: Jest kilka takich przekazów. Właśnie jest kilka książek takich opracowań. Są wielkopolskie ścieżki świętego ojca Maksymiliana chyba, ale są też wspomnienia już dzisiaj świętej pamięci pana Władysława Grafa, który opracowywał wiele tutaj wątków historycznych ostrzeszowskich, ale między innymi właśnie obóz jeniecki w Ostrzeszowie, ale też wspominał o pobycie świętego Maksymiliana tutaj w naszym mieście. No udało nam się z księdzem proboszczem Leszkiem Szkopkiem z parafii Wardej, udało nam się jeszcze przed śmiercią pana grafa udać się do niego, poprosić o rozmowę i on właściwie już nic nowego niż to, co w opracowaniu zawarł, nam nie powiedział, ale ze łzami w oczach wspominał sytuację, kiedy podchodził pod ogrodzenie właśnie obozowe. Notabene ten obóz tutaj, ten plac obozowy, to właśnie znajdował się w miejscu, był zorganizowany w miejscu, gdzie dzisiaj jest właśnie budynek biblioteki publicznej miasta i gminy Ostrzeszów i boisko szkoły właśnie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Także tutaj czujemy się w szczególny sposób związani z tym miejscem. No i pan graf właśnie wspominał, kiedy podchodził pod ogrodzenie obozowe i widział zakonników. I później zorientował się, później w przekazach, czy może w jakichś powojennych właśnie losach, że to właśnie jeden z tych zakonników, których widział, to przypomniał sobie, że to był święty Maksymilian, ojciec Maksymilian Kolbe.
0: Czyli wciąż, jeszcze chwilę temu były tu osoby, które osobiście, w cudzysłowie,
6: tak,
0: poznały.
6: Spotkały, tak. Ale są wspomnienia właśnie, że w ogóle ten czas, kiedy oni tutaj byli, to był taki niezwykły czas, jeszcze na inny sposób naznaczony, bo wtedy, kiedy oni przyjechali, zmienił się akurat komendant obozu i wtedy komendantem obozu został Hans Mulzer, pastor niemiecki, ewangelicki pastor, właśnie został komendantem tego obozu i on darzył sympatią po prostu ojca Maksymiliana i innych zakonników, bardzo ich pytał ich w ogóle o, rozmawiali, pytał ich o różne rzeczy, które interesowały go też może, nie wiem, czy samego wiary katolickiej, ale na pewno mieli jakieś wspólne tematy, do tego stopnia, że ojciec Maksymilian właśnie miał odwagę prosić też go o kilka rzeczy, między innymi o to, żeby przyszedł z kościoła parnego kapłan i przyniósł Najświętszy Sakrament, żeby mógł przyjąć Komunię Świętą. Tutaj w obozie właśnie przed tym uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny właśnie ojciec Maksymilian odprawił rekolekcję, wygłosił nauki rekolekcyjne dla swoich braci i ojców. Także starali się w tym trudnym czasie, w tym takim nieludzkim miejscu zachować właśnie jak najbardziej takie pozory normalności i modlili się razem, czyli chcieli trwać w tej wspólnocie. No i ojciec Maksymilian zachowywał się tak, jakby to było wszystko normalne i tak jakby się nic nie zmieniło. Tam cały czas chciał pokazywać braciom, że trzeba tak żyć, jakby zewnętrznie nic się nie zmieniło. No i właśnie są te rekolekcje i rzeczywiście posłano ostatecznie. Najpierw nie było zgody, ale później komendant obozu zezwolił i rzeczywiście wikariusz z kościoła farnego przyniósł Najświętszy Sakrament. Także w ogóle jeszcze przed wyruszeniem w tą drogę do Niepokalanowa okazało się, że mogli przyjąć właśnie Komunię Świętą. No także wiele niezwykłych takich elementów się składało na to ich życie. Jednocześnie to życie, tutaj ten obóz był na prędce zorganizowany, więc te jesień, zima 1939 roku, to były właśnie bardzo trudne warunki. Nie mieli sienników, gdzieś leżeli, spali właśnie na podłodze jakiejś tam pokrytej tylko słomą. Nie było kocy. Wspominam w tych właśnie opracowaniach były wspomnienia innego zakonnika, który mówił, że po prostu zdjął kilkanaście dni nie mieli w ogóle warunków do tego, żeby się umyć, więc w którymś momencie zdjął koszulę, która była cała we wszach, w pluskwach, w jakimś po prostu robactwie, które po prostu gdzieś obchodziło ich całych. No więc warunki były na pewno bardzo trudne i nawet pastor, kiedy oni już wyjeżdżali z obozu, pastor ich przepraszał za to, że tak to wszystko wyglądało. No, okazał się pewnie niezwykłym człowiekiem tym wszystkim. W ogóle notabene był później w procesie beatyfikacyjnym ojca Maksymiliana był świadkiem, czyli komendant właśnie ten pastor ewangelicki był świadkiem właśnie w tym procesie beatyfikacyjnym. Także to jest coś niezwykłego i myślę, że to żaden człowiek by tego nie zaplanował. Myślę, że tutaj jest ewidentnie dowód na to, że to samo niebo pisze cały scenariusz tej opowieści i historii ojca Maksymiliana. Poza tym Ostrzeszowianie stanęli na wysokości zadania. Sami nie mieli wiele, ale przynosili, każdy co miał, to przynosił i oferował swoją pomoc. Więc córka i piekarze, i siostra piekarza właśnie, przynosiła chleb. Ktoś tam brał ubrania do wyprania. Ktoś inny przyniósł leki. Komendant obozu też zawiadomił Czerwony Krzyż, że to są tutaj właśnie zakonnicy i że jakąś pomoc może by im zorganizować. Poza tym przebiegłość tutaj też Polaków i Ostrzeszewem polegała polegała na tym, że kiedy więźniowie zgłaszali jakieś problemy, dolegliwości zdrowotne, czy tam jakieś były wizyty właśnie u lekarza, u dentysty, to też potrafili to wykorzystywać i coś przekazywać tym więźniom. I początkowo strażnicy byli niechętni, byli surowi, ale też wspominali o tym, że kontakt z zakonnikami, a zwłaszcza z ojcem Maksymilianem, coś w nich zmieniał i że nawet oni zmieniali do nich stosunek, czyli nie tylko komendant, ale też te po prostu strażnicy i no na pewno to nie były zwyczajne relacje, takie jak powinny gdzieś tam, gdzieś w obozie pewnie funkcjonowały. Rzeczywiście chyba cała aura tego ich osoby, ich pobytu tutaj spowodowała, że ten pobyt był możliwie znośny i że ta dobroć ludzka okazywała się na różne sposoby.
2: Mówi Dorota Owczarczak, dyrektor biblioteki w Ostrzeszowie. W 2024 roku zewnętrzną ścianę księżnicy ozdobił mural przedstawiający postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To dlatego, że budynek biblioteki znajduje się w miejscu byłego placu obozowego, gdzie święty Maksymilian był przetrzymywany. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów.
3: Eska Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Zaglądamy na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
7: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz. I wyobraź

rzekę Barycz i rzekę Prosta ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysockim. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna, czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu, można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi. W kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji, natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. No, prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Bolesławie, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i jego pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiada, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustego. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się ocknął i mówi do biskup wrocławski, mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic, jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów.

0: jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie. I te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu. Natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka. Ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje? I jak to wyglądało?
0: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływów Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Miejscat Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, ukształtował się jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowska. Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy Pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, no, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot to taki współczesny pisarz, laureat nagrody literackiej Nagrody Nike w 2011 roku. Niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi mikstackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona. Józef Klemczyński jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku Szablon wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z kotłowanych statu biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klęczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie, on jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klęczyńskiego, długo mówił i, no powiedzmy, kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klęczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klęczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klęczyński takie miał. Unikalne postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość. Zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste. 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano, z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nieznany element, który tutaj wystąpił. On świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, bożek pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy bożek pogański? Była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? Tylko no wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczę, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do Królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780, natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Aitner, Franz Aitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Aitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy...
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Aitner, że to nie Aitner, tylko Franz Aitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Aitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie, w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Borromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu Kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka nie cofnie się, ale z badań, które przeprowadzał jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
0: On cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów.
3: Od Kazika i Grabarza po muzyków znanych na całym świecie. Od kilkunastu lat Szymon Chwalisz z Ostrzeszowa przygotowuje gitary na Poland Rock Festival. Maluje na nich portrety znanych osób, a podczas festiwalu zbiera ich autografy. Później instrumenty trafiają na aukcję WOŚP. Jak powstała pierwsza Poland Rockowa gitara i jak przez te lata ten projekt się zmieniał? Posłuchajcie, mówi Szymon Chwalisz.
4: Myślę, że nikt, kto robi tego typu projekty cykliczne, no nie spodziewa się, jeśli ten projekt odnosi jakiś tam sukces. Ale no, wiesz, jak ja tą pierwszą gitarę robiłem, to ja pamiętam, że jeszcze pojechałem do studia TVP. Stałem w tym tłumie ludzi gdzieś tam na finale orkiestry. I tak naprawdę Jurek pierwszy raz zobaczył gitarę na żywo właśnie podczas finału. I później już po nagraniu podszedł do mnie i powiedział, żebym przyjechał do fundacji po finale i żebyśmy zrobili to, żebyśmy to pociągnęli dalej. No to było takie wyjątkowe wydarzenie, że jeszcze pamiętam takie stare kamery, na których na wózku siedział jakiś pan i tą kamerą sterował w tym TVP. Pamiętam jeszcze, że siedziałem koło pana Pieczki trochę w poczekalni na to wejście, więc to też było takie wyjątkowe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, hałas w ogóle, wszyscy biegali, coś nieprawdopodobnego, a ja w tym wszystkim w ogóle byłem tak zakręcony, że nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, wiedziałem, co mam zrobić, ale w życiu bym nie podejrzewał, że to się rozrośnie do takiej skali i że te następstwa jakby tych wszystkich działań związanych z gitarą będą takie, że tak wpłyną mocno na moje życie i tak prywatnie i artystycznie.
1: A kto pojawił się na pierwszej, wtedy jeszcze woodstockowej gitarze?
4: Rozpłakała się pod tym Lidlem, jak podpisywała na tych koszykach tę gitarę. Nie, no super to było w ogóle. Także no mnóstwo fajnych historii.
1: A czy któraś z gitar na przestrzeni tych lat ma w Twoim sercu szczególne miejsce, czy któraś jest jakąś Twoją ulubioną, bądź wiąże się z nią po prostu taka historia, że jakoś mocno, totalnie zapadła Ci w pamięć?
4: Tak sobie teraz myślę, że chyba ta gitara z Zakiem Wildem, gitarzystą z jego zborna, zawsze Ozzy był dla mnie takim, taką kontrowersyjną, fajną postacią i zawsze lubiłem i może nie Black Sabbath, ale te późniejsze projekty z jego i zresztą Zaka Wilda tak samo i to chyba Zak był pierwszą taką osobą na gitarze, taką hipergwiazdą z zagranicy, którą miałem możliwość spotkać i w ogóle też ta otoczka spotkania z Zakiem, że nawet Jurek się nie mógł z nim spotkać i pierwszy raz miałem taką panikę, że nie będziemy mieli autografu osoby sportretowanej na gitarze. Na szczęście wcześniej gdzieś tam na jakąś kole zgadali

0: Spotkaliśmy się z basistą Black Label Society i tak sobie fajnie pogadaliśmy i podszedł do nas po koncercie i się zapytał, czy wszystko jest okej, okay, że dziękuję w ogóle bardzo za gościnę, za koncert i czy jak tam gitara w ogóle i tak dalej. Mówię, że no kurde, no, gitara super, tylko nie mamy autografu Zaka. On tak spojrzał na mnie, no to chodź, przecież pójdziemy do Zaka do autobusu. Więc jak on powiedział chodź, to nagle zobaczyłem, że za mną stoi trzech fotografów, dwóch kamerzystów i ktoś biegnie i szuka Jurka w ogóle. No i weszliśmy do Zaka, do jego prywatnego autobusu i to było takie wyjątkowe spotkanie. Pierwszy raz widziałem, że ktoś ma siłownię w autobusie. No to już była zupełnie inna gadka, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, Zak podpisał gitarę i to było takie... Wyszedłem z tego autobusu z Jurkiem, tak spojrzeliśmy na siebie i mieliśmy takie, o kurde, to się wydarzyło, nie? I to było takie, no to takie momenty zostają w pamięci. No i to jest taka wartość dodana tych gitar, nie? Gdzieś tam robi się wokół tego jakaś legenda, jakaś historia.
1: Właśnie dla ciebie jako artysty to nie tylko jest kwestia tworzenia, malowania tych portretów, ale też często później, często zawsze spotkania z osobami sportretowanymi. Wspominasz o tym jednym ze spotkań. Czy któryś jeszcze jakoś tak mocno zapadł ci w pamięć, w serduchu? Miałeś okazję może spotkać się ze swoim idolem?
0: No wiesz, Tom Morello, Rage Against the Machine, no to wow, po prostu. Ja słuchałem Rage'ów, jak jeździłem na deskorolce, nie wiem, wiesz, tam 12 lat. Więc spotkanie z nim, w ogóle uśmiechnięty, zadowolony, że tak portret fajnie wyszedł, to było też super. Be Real z Cypress Hill, też tak samo Cypressów słuchałem. Cypress Hill to była moja pierwsza kaseta w ogóle, jaką miałem, dostałem od taty, jak byłem dzieciakiem, więc spotkanie Be Reala i pogadanie z nim, to w ogóle, wiesz, no, kosmos, nie wiem, K-Money Marley, syn Boba Marleya, który sobie zdjęcia robił, jestem na jego filmie w ogóle, gdzieś na jego socialach, tam gadamy o gitarze, bo tak mu się spodobała. Potem w jakiejś niemieckiej telewizji mówił o tym, to jest jakieś nagranie było wkręcione. Tarja Turunen z Nightwisha w ogóle, z jej córką graliśmy w piłkę, a Tarja gitarę podpisywała. No w ogóle to jakieś wiesz, kosmiczne historie. Czy Deborah ze Skanka Nazy, czy właśnie, która miała urodziny akurat w tym dniu, chyba 50, kiedy grała koncert i podpisywała też gitarę, więc w ogóle super się złożyło. Czy Sandra z Guano Apes. Także no to abstrakcyjne spotkania. To totalna abstrakcja, a już nie zapomnę, jak poszedłem na pierogi, w Kostrzynie chyba jeszcze, i siedziałem na takim plastikowym jakimś krzesełku przy takim zmęczonym stoliku i przyleciał jakiś gość, że Damian Marley mnie szuka, bo chciał sobie zdjęcie zrobić z gitarą. Ja w ogóle... No, takie historie, także no sporo fajne. Ale to nie tylko te gwiazdy zagraniczne, bo to z ludźmi z Polski też zawsze było super i w ogóle nie mam takich jakichś negatywnych wspomnień, żeby coś tam poszło nie tak.
1: Często to nie jest tylko zebranie autografu i koniec znajomości, nie? Bo sam o tym wspominasz, że to są historie, które zostają z tobą na dłużej.
0: No tak, czasami to się przeradza w jakieś znajomości, przyjaźnie nawet, mogę tak powiedzieć. No z Romkiem Lechowiczem z Bikcyca poznaliśmy się też właśnie przy gitarze i mamy kontakt z Romanem do dziś i też już sporo lat minęło. No Piotrek Hancewicz Dziki, który też był na drugiej gitarze, no to myślę, że jeden z takich moich najważniejszych ludzi w życiu, przyjaciół, taki starszy brat. I też poznaliśmy się przy gitarze i to trwa przez lata. I w sumie też jest ciekawą historią, to w ogóle dla mnie była niesamowita, chyba najważniejsza taka przygoda, tak sobie teraz myślę, związana z festiwalem, to że Michał zagrał koncert z ich troje. Ja poznałem Michała, zanim zacząłem robić gitary woodstockowe, bo to była jeszcze wtedy sytuacja, że Michał jeździł w rajdach i malowałem mu kask i później jakby chyba rok później wpadłem na pomysł robienia tych gitar, więc za każdym razem przyjeżdżałem do Michała podczas finału, zresztą spałem u niego nieraz podczas tych finałów i pokazywałem mu gitarę i zawsze gadaliśmy o tym, kurde, ale był czar, jakby kiedyś ich troje zagrało na Woodstocku, nie? Ale Wiśnia mówił, nie, no przecież to gdzie tam ich troje, ten Kajne Gręcen w ogóle w tym metalowym świecie. No i się i wykrakaliśmy. Także ja w ogóle, jak był ten koncert na dużej scenie ich troje, ja miałem jakieś takie poczucie ogromnej dumy z Michała, że i on widziałem, że też tak się szczerze cieszył, że po tylu latach, tyle lat, o których gadaliśmy na temat festiwalu, że nagle się spełniło to jego marzenie i też moje, bo cieszyłem się tak samo jak on, że tam jest. Nieprawdopodobne emocje, to w ogóle Michał, jeszcze pamiętam, że dzień przed przyjazdem na Poland Rock wysyłał mi fotki, że leży u tatuatora i wydzierał sobie Poland Rock Festival logo na szyi, ja Jurkowi pokazywałem, mówi, co ty, w ogóle, co to jest, nie? Nie wiem, zobacz, jakie wiśniaki przygotowuję do festiwalu, więc kosmiczna sytuacja, gdzie wiesz, milion ludzi przyjechało na koncert Victoria, nie? To było nieprawdopodobne. Ja się czułem po prostu, że wiesz, że starszego brata targałem po 15 latach na scenę i mogę trochę z nim świętować, nie? To było niesamowite.
1: Wspominałeś przy pierwszej gitarze, że wtedy sam wybierałeś artystów, których chciałbyś namalować. A jak wygląda to teraz? Dalej sam wybierasz, kto się na tej gitarze pojawi, czy może ktoś sam się czasami doprasza, żeby na tej gitarze się znaleźć?
0: Ja troszkę szybciej wiem, kto będzie. Bo gdzieś tam, zanim są ogłoszone te postaci, które się tam pojawiają na festiwalu, no to mam kontakt z ludźmi z fundacji i tam mi podrzucają różne propozycje. No raz była taka sytuacja, to już wspominałem o pani Elżbiecie Dzikowskiej, która poprosiła wręcz, czy zapytała się, czy pan Szymon by mógł ją na gitarze namalować, bo ona śledzi, widziała i tak dalej. Znaczy ja niestety nie mogłem już spełnić tej prośby, bo to już było trochę po zawodach, bo gitara już była gotowa i to było tak przed dzień festiwalu. Natomiast sama ta propozycja, że coś takiego wyszło, to było dla mnie takie w ogóle, ale jak? No ale to ja wybieram to gdzieś tam. Nie no, Jurek mi już tak ufa, że tam w ogóle się nie wcina w te moje pomysły. Natomiast często się też inspirowałem jakimiś jego rysunkami, na przykład, które były na koszulkach projektowane, czy w ogóle na tej oprawie graficznej pełen roku. Już różne motywy były, jakieś słoneczniki, niesłoneczniki. Tam. Starałem się co roku jednak, żeby ta gitara była inna. Więc wychodzi śmiesznie, raz wychodzi wesoło jakoś tam, raz wychodzi nostalgicznie, raz jakoś bardziej kreatywnie, artystycznie, no tak, różnie. Ja przez wiele lat współpracowałem z różnymi producentami, sklepami muzycznymi, ale to też się, znak czasu trochę się zmienia, ponieważ okazuje się, że takie sklepy stacjonarne się zamykają, wszystko przechodzi do internetu i ci producenci i właściciele tych sklepów też mają różne tam koncepcje marketingowe. Przez ostatnie lata współpracowałem z stronami muzycznymi Riff, wcześniej z Rock'n'Rollem, miałem kiedyś gitarę od Gibsona, gdzieś tam od Fendera. Budowaliśmy też gitary przez jakiś czas, bo była dwugryfowa, trójgryfowa, jest taka, tacy super lutnicy Silent Scream z Warszawy budowali te gitary, ale już na tych trójgryfowych nie szło grać w ogóle, to był ewenement. Grzesiu Skawiński sobie powiesił to na szyi i stwierdził, że do dwóch pierwszych gryfów dosięgnie ręką, a już do trzeciego nie dosięgnie, bo ma za krótką rękę.
1: Gitara najpierw trafia na Poland Rock Festival, a później zostaje przekazywana na styczniową licytację WOŚP. Nie jest to zazwyczaj jedyna rzecz, którą przekazujesz, ale koncentrując się na samych gitarach, ile mniej więcej one przez te wszystkie lata zebrały?
0: Jurek policzył, jak byliśmy na finale i gdzieś mi tam się zakodowała suma 520 tysięcy. Także sporo. Nawet nie myślałem, że tyle. Tylko zaraz nie pamiętam, czy to jest z uwzględnieniem tej ceny, która była w styczniu, czy nie. Ale to już tam nieważne.
1: Ponad pół miliona.
0: Ponad pół miliona złotych. No, sporo kasy. Myślę, że jakbym tak miał z kieszeni wyjąć i wrzucić do puszki, to bym musiał trochę pozbierać. A tutaj fajnie, że swoją pracą i zaangażowaniem mogłem jakby to zmonetyzować wszystko i tak się tutaj dołożyć do orkiestrowej puszki. Ja się też trochę przestałem ścigać z tymi kwotami, wiesz, no już padały te rekordy tam po 90 tysięcy ponad. No ale były gitary za 17, 20, 15, nie pamiętam już, 50. To się od wiele czynników ma na to wpływ, bo czasami jest rok, że aukt jest bardzo dużo, czasami jest rok, że się coś tam dzieje politycznie, gospodarczo w kraju, że nie wiem, no na przykład wyskakuje taka akcja jak Łatwo Gangu i też nie wiem, czy w portfelach Polaków będzie jakaś tam przestrzeń na przyszły rok, żeby jakąś tam kwotę za gitarę położyć, bo tych aukcji jest kilka tysięcy, jak nie kilkanaście, już nie pamiętam. Więc ja i tak się cieszę, że ta gitara jest co roku w czołówce tych aukcji zainteresowania i medialnie i tak sprzedażowo, więc nie liczę na rekordy. Natomiast uważam, że nawet jeśli ktoś wykłada w dzisiejszych czasach 10 tysięcy złotych czy 20, to jest mnóstwo kasy, żeby kupić sobie gadżet tak naprawdę, który wisi gdzieś tam w domu przeważnie, bo rzadko kto na tym gra, wydaje mi się, że chyba nic. Więc wydać tyle pieniędzy na gadżet i wesprzeć charytatywnie takie działania orkiestry, to wydaje mi się, że już tak jest ogromny sukces. Więc zawsze fajnie, jak te cyfry są wysokie, ale jakie by nie były, tak ja tutaj się cieszę, że to dalej trwa i że i że myślę, że jeszcze trochę tych gitar zrobię.
1: Właśnie o to chciałam na sam koniec tak naprawdę zapytać, bo wspominasz już o przyszłorocznej, czyli oficjalnie potwierdzasz, że na razie projektu woodstockowo-polendrockowych gitar nie porzucasz i kolejne będą się pojawiać.
0: Nie, natomiast miałem przemyślenia przez chwilę, czy już trochę się nie przejadł ten pomysł. Nawet myślałem o czymś innym, mówię, że kurde, troszkę przerobię ten pomysł, ale z drugiej strony to często jest tak, że ta cykliczność buduje w cudzysłowie markę, buduje po prostu tą historię i kombinowanie czasami nie wychodzi na dobre, nie? Więc może trzeba zostawić tak, jak jest. Artur Barciś maluje co roku anioły i my chyba jakoś tak w miarę równo zaczęliśmy, w sensie te 15 lat temu, może Artur nawet trochę później. I on co roku maluje te anioły i to tak cyklicznie też się też dzieje i też te pieniądze za te obrazy są całkiem niezłe, więc może po prostu tak trzeba, tak zupełnie konsekwentnie.
1: Do końca świata i jeden dzień dłużej.
0: Tak, myślę, że to będzie najlepsza opcja. A ja tam robię swoje w moich działaniach artystycznych, a te gitary są takim fajnym, najlepszym przecinkiem w roku, jaki mi się zdarza tak artystycznie, kreatywnie.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Kilka sekund może zrobić ogromną różnicę. Strażacy z Ostrzeszowa przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia. Choć na krótkim odcinku S8 kierowcy radzą sobie całkiem dobrze. Na Krajowej 11 wciąż zdarzają się błędy, które utrudniają dojazd do wypadków. Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia i dlaczego to takie ważne? O tym teraz Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
4: Korytarz życia to bardzo ważny element bezpieczeństwa u nas na drogach. To taki sposób ułatwia po prostu przemieszczanie się pojazdów uprzywilejowanych w korku, czy gdzieś tam przy zatorze drogowym i umożliwia nam szybki i bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Kierowcy powinni tutaj zjechać maksymalnie do krawędzi jezdni i tutaj pojazdy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewego, w lewą stronę tak jakby, a kierowcy z prawego pasa powinni zjechać maksymalnie w prawą stronę. Ale tutaj mówimy o drogach szybkiego ruchu i autostradach. Wtedy korytarz życia tak naprawdę ma sens. Jeśli mówimy i przytaczamy tutaj do naszego powiatu, tak naprawdę my mamy tylko 2 km trasy S8 i musimy tutaj pochwalić kierowców, że raczej to odbywa się sprawnie. Większy problem z dojazdem do zdarzenia mamy na przykład na drodze krajowej numer 11. Gdzieś tutaj kierowcy trochę się mieszają i nie myślą, jak powinni prawidłowo zjechać, bo na przykład się zatrzymują w takim miejscu, gdzie na przykład ktoś z drugiej strony też się zatrzymał w tym samym miejscu, gdzie gdzieś trochę nam to blokuje po prostu jezdnię. No i tutaj też jest, myślę, duży problem po prostu z zauważeniem wozów strażackich. Kierowcy się nie skupiają, co może się dziać innego, skupiają się tylko na swojej drodze i swojej kierownicy i zauważają nas w ostatnim momencie. Ale też nie możemy też stuprocentowo gdzieś tam narzekać na tych kierowców. Nie mamy tutaj też bardzo dużego ruchu, żeby to było tak mocno utrudnione.
5: Korytarz życia to jest tak, tylko... jak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają 2 pasy w jedną stronę bądź więcej. Wtedy się tworzy ten korytarz życia. No u nas, no wiadomo, w przypadku drogi krajowej numer 11 w naszym regionie, która idzie jeden pas w kierunku Niedźwiedzia, drugi pas idzie w kierunku na przykład Rogaszyc, to po prostu samochody się rozjeżdżają.
1: Okej, ale tego nie nazywamy wtedy korytarzem życia.
5: Nie. Największy sens właśnie ma ten korytarz życia, że kiedy są te drogi więcej niż dwupasmowe, po prostu żeby oni się rozjechali. Tak jak patrzymy sobie na prawą rączkę i damy ją przed siebie, to kciuk jest dla nas lewym pasem, a reszta palców jest dla nas prawymi pasami.
2: SK Ostrzeszów.
3: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. Karina Pacyna z Kraszywic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. Jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych? Posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
6: Zawsze byłam plastyczna. Jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam? I nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła. Może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny, ukończyłam kursy we Wrocławiu, no i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona taki, dodała mi takiej energii do działania, mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci, ja mówię, a jeszcze nie teraz, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Potem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych, to ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość. Lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no z kiepskiej jakości i ci co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma i to mi bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
1: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu strzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
6: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji i animacji artystycznej i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postacie i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen. I to był projekt Patriotki z Pasją i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu. Nawet ostatnia jak była ta wystawa, to była wichura, była taka zawieja śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
1: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób?
6: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do Końca Świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym tutaj, gdzie mieszkam w gminie Kraszewice, nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. No i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, puli, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty, ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
1: Do eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie fundację, a jeszcze przejdziemy, ale wspomina Pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje Pani też z WOŚP.
6: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację, także staram się też wspierać takie inicjatywy, no i bardzo się z tego cieszę, ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
1: Dla Pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w Pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się Pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
6: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego na przykład do czasów, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a mi naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice mówią, że dzieci są zadowolone, że się dopytują, kiedy znów będą kolejne zajęcia, no to jest dla mnie takie, no mega wyróżnienie i to mnie wzmacnia i wspiera, no i wiem, że to jest chyba ta droga na dzień dzisiejszy, którą chcę podążać.
1: Współpracuje Pani z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Czy z każdą grupą pracuje się tak samo, czy z każdą pracuje się inaczej?
6: Z każdą grupą pracuje się troszeczkę inaczej, bo dzieci są spontaniczne i robią to, ja nie narzucam tematu, proponuję jakiś temat, co robimy, czy kubek, czy figurkę, ale też jeśli dziecko ma swój pomysł na zrobienie czegoś, to może to robić i robi to, ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia, tak się wyluzowuje, odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi, a ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie, ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę, coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią, ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech, ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna, fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki, on musi być plastyczny, a tu niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy wychodzą no, zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca, fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
1: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
6: Tak, nawet zupełnie taki laik i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to no, fajnie sobie radzą.
1: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
6: Kubek to robimy najczęściej w ciągu, no nie wiem, 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej właśnie na wcześniej wypaloną glinę na ten biskwit i praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni i wtedy jest taki całkowity przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia po szkliwienie.
1: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
6: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do, no właśnie do lepienia z gliny tych przedmiotów, które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
1: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie wyłamała. Jakie to było uczucie?
6: No na pewno jest i do dzisiaj to jest, nie, że jest strach, nie, czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty, też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić, no powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
1: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
6: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo, tak jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego, no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki z nazwą ulicy.
2: Muzyką się żyje. No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
2: Więcej o Oskarze Cym się czeka na Was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w Eskowej Gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej Gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego, nie ma tak źle.
0: Okay, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
4: Eska.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie dał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Wasze źródło w kolejnik. No dzień dobry, dzień dobry. No kochani, niedziela już w kalendarzu, więc czas ją fajnie rozpocząć. Jak zawsze ze mną na antenie Jeski Ostrzeszów. Robimy to na filmowo. Zaglądamy więc do kina Piast, które do ostatnich trzech premier dorzuca dziś czwarty tytuł premierowy. To dramat angielsko-irlandzki pod tytułem 500 dni. Do zobaczenia dziś o 17.45. A rzecz jest o braciach, którzy uciekają z domu i ruszają w wędrówkę, bo nie chcą być rozdzieleni po rozstaniu rodziców.
11: Muzyką się żyje.
12: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
13: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
14: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
13: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
14: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
12: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
14: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
13: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
12: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii i Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Programy Hity na Czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Matia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sadus Miles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Wpadła gruszka do fartuszka!
8: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
7: To zawieziemy je do tłoczni soków!
9: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8 Mele, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydała nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina. który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
17: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Westy już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z Just Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

To jest Radiowioska, to są hity na czasie, Alex Morenin Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten jest siedzący z przodu obok kierowcy, ten jest z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Maszyn Żulewski, Olejnik. Stare zabawki, dawne zwyczaje i historia na żywo. To wszystko dzisiaj w Głuszynie w ramach pikniku historycznego. Program bardzo interesujący. Zaprasza Ewa Maląg.
14: Wyjątkowe widowisko, cztery pory roku w wykonaniu Stowarzyszenia Gloria Vitris. Czeka na Was pyszne jedzenie, wspomnienia dzieciństwa, ludowość i miła atmosfera. Przyjdźcie, powspominajcie dawne czasy.
13: Początek dziś o 15 przy klubie Senior Plus.
15: Muzyką się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Bezkowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
16: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sombr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sombr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyzyjne.
0: To zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.

0: posłom Lonely Soil i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra! Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Łukasz Zuńczyk z wami zostaje. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
19: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą.
18: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
20: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
21: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
20: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
21: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
18: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
21: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
20: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej. nie.
18: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze, świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie. Chyba złość ma...

0: ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. SK.

to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Właśnie Rudewsko-Olejnik, planszówko maniacy. Teraz coś dla was, więc zróbcie głośniej. 26 i 27 września w Kępnie 12 już Festiwal Gier Planszowych Planszostrada. Będzie mnóstwo planszówek i wolontariuszy, którzy wprowadzą w klimat i zasady każdej gry.
14: Impreza jest ze wstępem wolnym, także zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku.
13: Zaprasza organizator Marcin Szalek, a impreza jak co roku w Szkole nr 2 w Kępnie przy Zamkowej poleca Radio S.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
16: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Co ty tutaj robisz?
17: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
16: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
15: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
18: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Eska.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków!
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki: pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
3: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
2: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
4: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć, Ewka. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.
15: Ostrzeszów na czasie.
16: Basia Źródlewsko-Olejnik, a teraz mam dla Was bardzo smaczne zaproszenie do Ostrzeszowa na 27 września, więc no za 3 tygodnie, bo właśnie wtedy odbędzie się 16. Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Oczywiście będzie konkurs na najsmaczniejszą potrawę, ale oczywiście będzie można tego wszystkiego posmakować i świetnie się bawić. Wszystko dziać się będzie w Ostrzeszowie na stadionie przy Kąpielowej, a festiwal poleca Radio SK.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
18: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
17: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
24: O Boże, co byście tu zrobili?
25: Czy możemy zwolnić go?
26: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
25: Michel, ty jesteś już mój asystent.
23: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
27: I po reklamie.
28: Night.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Niskie ceny.
5: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed dwóch lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
21: This is the most positive part of the year for me.
20: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
11: Bartosz Książek, jestem z zespołu DeepDog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
20: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
19: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. To się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
21: Wyjazd na maksa.
20: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
22: I po reklamie.

poranko-eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
11: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
20: Wasze Źródlewsko-Lejnik, niedziela powoli finiszuje, więc ja mam dla Was dwa poniedziałkowe filmowe zaproszenia. Pierwsze z nich to Kino Konesera w Kinie Helios w Kaliszu i w Ostrowie, jak zawsze w poniedziałek o godzinie 18. Tym razem pokazany będzie komediodramat biograficzny francuski pod tytułem Nowa Fala. Natomiast w Centrum Kultury w Ostrowie, jak zawsze w poniedziałki, komeda na wolności i jutro o 19. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Widziałam, polecam.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm. Zyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: I po reklamie.

0: Kiska Ostrzeszów.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
0: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Tenis stołowy w Ostrzeszowie. Tak i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot.
9: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, tak by pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
10: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn. Troszkę mnie nie było w kraju. I w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzywaźnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi. odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
9: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
10: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzyważnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
9: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
10: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
9: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
10: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak, odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
9: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
10: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z trzech elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w

0: Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
1: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką, któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
0: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nim ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje. On się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość. Ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po 2-3 spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
1: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
0: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace

0: Polsce ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
1: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
0: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u. Ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki. Ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł. Pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
1: 291 stron. Urosła.
0: Urosła.
1: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
0: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam. Ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
2: Mówi autor książki Grzegorz Banaszak. I zmieniamy temat. Mery i rowery podbija internet. Dwulatka z tatą na rowerze przemierza okoliczne ścieżki i lasy. Przy okazji zachwyca się światem, a internauci zachwycają dziewczynką. A wszystko dlatego, że tata Marysi, Mikołaj, kocha rower i zaraża miłością córkę.
3: Moją pasją były rowery. To już 10 lat trwa i pojawiła się Marysia. No i nagle się zrobił rok przerwy. Marysia troszkę podrosła i wtedy w internecie trafiłem na zagranicznego twórcę, który dokładnie w ten sam sposób jeździ. Mówię, no to jest to. Troszkę to podpatrzyliśmy to tak naprawdę w całości, ale zaczęliśmy jeździć w ten sposób, właśnie na tym specjalnym foteliku, który jest montowany z przodu. No i to się okazało strzał w dziesiątkę, bo Marysia od razu to pokochała. Mieliśmy też z tyłu montowane taką przyczepkę, z której w ogóle zrezygnowaliśmy od kiedy mamy ten przedni fotelik, bo daje to inną możliwość interakcji z dzieckiem. Obserwujemy to, co się dzieje przed nami, rozmawiamy o tym. Wszystko, co się pojawia, jakby jest obiektem jakichś rozmów, no i przez to dziecko, które ma 2 lata, już prowadzi tak naprawdę pełną rozmowę z nami, co jest przepiękne.
4: No właśnie, no bo to trochę wygląda jakby tak naprawdę, bo samodzielną rowerzystką na tym rowerze, bo ma nie tylko siodełko, ale ma kierownicę swoją, obowiązkowo wiadomo kask i rękawiczki. Długo trzeba było Marysię się przekonywać, bo jednak taki 2-latek to, że tak powiem, czasami potrafi dyktować swoje warunki.
3: Nie, absolutnie nie. Wystarczyło, żeby pokazać, że tata jeździ w kasku, tata jeździ w rękawiczkach, tata jeździ w okularach i kilka razy jej tylko powiedzieliśmy, że bez tych atrybutów jakby nie ma jazdy na rowerze i od razu skumała. Teraz już sama prosi o wszystkie te rzeczy, żeby jej założyć przed jazdą. Nawet jak czasami sam zapomnę i czegoś zapiąć, to ona przypomina. A jeszcze buciki mam niezapięte w foteliku, a coś tam. Także już te zasady bezpieczeństwa zna.
4: To nie są takie wycieczki. To są, mam wrażenie, przynajmniej z filmików, które widać na Facebooku, mocno edukacyjne. Przyrodniczo, że tak powiem. Każda roślinka, każde drzewko, czy jakiś inny ptaszek jest omówione. To jest, rozumiem, celowe działanie.
3: I spontaniczne, ale też już teraz celowe, bo zauważyliśmy, że przede wszystkim to Marysię interesuje. Natomiast no jakby to działa w dwie strony, bo ja też się muszę edukować i tutaj internet nam bardzo mocno pomaga, no bo oczywiście ja nie wiedziałem, czym jest szczaw rozpierzchły, dopóki go nie spotkaliśmy, musieliśmy się jakby w jakiś sposób skomunikować, co to w ogóle jest. Więc od razu odpaliliśmy internet, sprawdziliśmy, co to za chwast i tak to wygląda w przypadku wszystkich roślin. Oczywiście nasi widzowie, jeżeli się z czymś pomylimy, też nas szybko wyprowadzą z błędu, także można powiedzieć, że uczymy się my, uczy się też z nami pół Polski, które nas ogląda.
4: No właśnie, spodziewał się pan takiego efektu?
3: Absolutnie nie, to był jakiś totalny, że tak powiem, szok, bo pierwszy filmik w ogóle wrzuciłem chyba na Instagrama i to było o godzinie 23 i rano się budzę i mówię do żony, kurczę, ten filmik ma 5000 wyświetleń i taki byłem zszokowany, że to tak poszło, bo to taka cyfra jakby na te organiczne zasięgi dosyć duża. Po południu już było 500 000, więc już w ogóle byłem w szoku, no i się okazało, że chyba tego potrzebujemy, takiego trochę spokoju w tych social mediach, w tym całym brudzie i w tej ciągłej kłótni, którą oglądamy wszędzie, no ta dobra energia chyba tutaj wszystkim służy.
4: No i tak, no mamy tak naprawdę wszystko w internecie, a tata z córką na rowerze to nie jest taki standardowy, że tak powiem, profil.
3: Nie wiem właśnie dlaczego, bo to też dla mnie był taki dosyć duży szok, że taki pozytywny odbiór jest tego, że robimy w sumie najbardziej naturalną rzecz, jaka istnieje, tak? Czyli spędzam czas ze swoim dzieckiem i to jest taki czas tylko dla nas, bo mama wtedy zajmuje się swoimi sprawami, czy ma po prostu czas dla siebie. No właśnie na początku nie umiałem tego zrozumieć, że wszyscy się tak zachwycali tym naszym spędzanym czasem i tym, jak to robimy. Ja po prostu zrozumiałem, że nie wszystkie dzieci tak mają. I z tego powodu jest mi dosyć smutno. No ale mam nadzieję, że to, że ten internet daje nam zasięgi, będzie też okazją dla innych, żeby zobaczyć, że można to robić inaczej.
4: Też jest tak, że no dobra, może ktoś nie stać na sprzęt, na jakieś super, nie wiem, foteliki czy coś, co nie zmienia faktu, że też przy okazji promujecie to bezpieczeństwo na rowerze, prawda? Już pomijam kwestie prawne, obowiązku kasku, ale jednak to bezpieczeństwo i taką ostrożność, która w tym przypadku jest podstawą.
3: Dokładnie tak. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które podchodzą tak jeszcze bardzo lękliwie do tego tematu i wiele osób właśnie podkreśla tę kwestię bezpieczeństwa, żeby jeszcze bardziej tą marzę się zabezpieczyć. Natomiast podchodzimy do tego tematu bardzo świadomie, do tego stopnia, że rower jest serwisowany tak naprawdę bardzo często i tutaj chętnie nawet podam taki przykład. Ostatnio no mój rower wygląda jak z salonu tak naprawdę, bo jest serwisowany i przeze mnie, i przez serwisantów na bieżąco. Natomiast ostatnio była taka sytuacja, że rozkręciłem kierownicę i okazało się, że w środku jedna śruba była zardzewiała, a ta śruba akurat trzymała koło i kierownicę w całości, więc gdybyśmy pojechali wtedy tym rowerem, to mogłoby się okazać, że mielibyśmy poważny wypadek. Dlatego wszystkich rodziców przestrzegam, że jeżeli z dziećmi chcą jechać, to na taki gruntowny serwis do serwisanta warto rower oddać, zanim się tą pierwszą wycieczkę zacznie, bo czasami rower może wyglądać na sprawny, a jakiś krytyczny element może być uszkodzony i to się może skończyć naprawdę źle w takim przypadku, jeżeli jesteśmy na tym rowerze razem, tak?
4: Też jest taka fajna rzecz, że ja dopiero po którymś filmiku, umówmy się, po jednym ze sklepów zauważyłam, skąd jesteście. Natomiast pokazujecie też na tych właśnie wszystkich filmikach jakieś ścieżki leśne, dukty między polami. To pokazuje, że jesteśmy piękną ziemią, że tak trochę górnolotnie powiem, ale te nasze tutaj okolice są po prostu takim miejscem, które warto rowerem albo pieszo przemierzać.
3: Jak najbardziej staramy się tutaj naszą okolicę zjeździć wzdłuż i wszerz. Nawet kilka dni temu mieliśmy taką dłuższą wycieczkę, gdzie pojechaliśmy do jakiegoś nowego lasu i wjechaliśmy w taką, między jakieś kukurydze, między jakieś zboża, ładna alejka z drzewami i nawet w filmie mówię do Marysi, zobacz jaka piękna jest ta droga, żeby się zachwycić czasami takimi prostymi rzeczami i tym, że naprawdę żyjemy w pięknym miejscu i w tym okresie letnim, gdzie to wszystko kwitnie, to wszystko pachnie, to jest idealny czas też, żeby naszym dzieciom pokazać, że, no, że warto tą naturę mieć blisko siebie, warto ją odwiedzać, warto przy niej po prostu być częściej.
4: Teraz powiem coś, co może być panu sprawić przykrość, ale tak naprawdę Marysia robi robotę na tych filmach.
3: No, jestem w stanie się z tym pogodzić. Ja tu jestem oczywiście tylko tłem i czasami...
4: Operatorem rowerowym.
3: Dokładnie tak, no jestem koniem pociągowym, ale jak najbardziej wiem, że Marysia gra tutaj pierwsze skrzypce i cieszę się, że tą pozytywną energię jakby z siebie wyrzuca i daje dużo radości wielu osobom, o czym często czytamy w komentarzach. Dostajemy też mnóstwo podziękowań od osób, które nam piszą, że po prostu Marysia jest tym pozytywnym aspektem każdego dnia, no bo staramy się przynajmniej publikować codziennie o 19 jakąś roleczkę, żeby tę dobrą energię wysłać w świat. No za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, że komuś się chce do tej klawiatury usiąść i nam napisać, bo to też nas bardzo buduje. Przynajmniej mnie, Marysia jakby nieświadomie się to wszystko robi, tak?
2: Marysia z rodzicami mieszka pod Ostrowem i to właśnie piękne okoliczności przyrody powiatu ostrowskiego i okolic możemy na krótkich rolkach oglądać. A jeśli macie ochotę poznać Marysię i jej rowerowe wyprawy, to odsyłam do neta.
5: SK Ostrzeszów radzi.
2: Adopcja psa nie powinna być decyzją podjętą pod wpływem chwili, przekonują Monika i Karolina Owczarek ze schroniska pod Wiatrakami w Wysocku Wielkim. Jak wygląda cały proces i co trzeba zrobić, żeby zabrać zwierzaka do domu? Posłuchajcie.
6: Jak wygląda w ogóle proces adopcyjny, jeżeli ktoś chciałby takiego psiaka ze schroniska przygarnąć, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, przygarnąć, to co musi zrobić, żeby móc się o to wystarać, żeby tego pieska dostać?
7: Przede wszystkim przyjechać do nas do schroniska.
8: Jest wywiad, na początku jak ktoś się z nami kontaktuje, to zawsze, jeśli ktoś jest z dalszych okolic, no to wtedy wysyłamy ankietę przedadopcyjną, ludzie nam wysyłają zdjęcia mieszkań, domów, bo zawsze też chcemy wiedzieć, jak mamy gdzieś tam kogoś na miejscu, to jedzie nam sprawdzić warunki. A jeśli ktoś jest tutaj z okolic, to zawsze zachęcamy do przyjazdu do nas, do schroniska. Mamy zewnętrzne wybiegi, można przyjechać ze swoim psem, można zrobić zapoznanie na luźnym terenie, więc no, trzeba po prostu tylko przyjechać.
6: Czy ten proces jest długi i żmudny?
8: Nie. Właśnie i ludzie, co do nas przyjeżdżają, to się dziwią, bo mówią, że w innych schroniskach często jest tak, że trzeba odbyć 3 do 5 spacerów. Na przykład jeśli ktoś przyjeżdża z daleka, to no, nie zaadoptowałby tego pieska, bo są utrudnienia. My nie robimy nikomu pod górkę. Jeśli wiemy, że człowiek jest dobry, że piesek będzie miał dobrze u niego, że warunki są super i w ogóle da się już też wyczuć w rozmowie z człowiekiem, że no, to nie będzie, że tak powiem, przysłowiowy burek, którego zamknie w kojcu, tylko że to będzie pełnoprawny członek rodziny i no, da się wyczuć to w ludziach, więc nie utrudniamy, nie wydłużamy. U nas jest możliwa adopcja tak naprawdę od razu. Wszystkie nasze dorosłe zwierzaki mamy wykastrowane, wysterylizowane, zaszczepione i zaczipowane i odrobaczone, więc tak naprawdę można wyjść tylko na spacer zapoznawczy, wypełnić ankietę, dowód osobisty do podpisania umowy i to wszystko.
6: A zdarzają się osoby, które przyjeżdżają i są niezdecydowane na zasadzie, tak, weźmiemy pieska i później wizytę tutaj i okazuje się, że jednak niekoniecznie.
8: Często jest tak, że na przykład ludzie dzwonią i natarczywie, że tak, przyjadę po tego pieska, proszę mi go zatrzymać dzień, dwa. My czekamy na kogoś, później dzwonimy i ten ktoś nie odbiera telefonu. Więc takie przypadki też się zdarzają, albo na przykład przyjeżdżają na dwa pierwsze zapoznania, no i później jak kamień w wodę i tacy ludzie przepadają, nie? To takie sytuacje też się zdarzają, ale lepiej, żeby to było tak przed pójściem pieska do adopcji, nie jeżeli. Bo czasami ludzie też działają na podstawie swoich emocji, że widzą gdzieś posta, zrobi im się przykro, dają opis i robią na podstawie emocji, że teraz już jadę, a przyjeżdżają tu i jednak no to nie jest to, nie? Ale takie rzeczy przeważnie wychodzą na samym początku rozmowy. I w zapoznaniu z psem.
6: Czyli tutaj taki w sumie apel, żeby pamiętać o tym, że jest to odpowiedzialna decyzja.
8: Tak, i żeby nie działać w gorączce, w emocjach, że się przeczyta, że się zrobi smutno, że jest jakaś przykra historia, tylko że no jednak to jest już odpowiedzialna decyzja i trzeba się liczyć z tym, że w większości są to zwierzaki po przejściach, bo to nie są tylko takie psiaki zabierane po prostu z ulicy, bo się gdzieś błąkały, tylko często też są psy interwencyjne, które mają jakąś swoją przeszłość i do takich rzeczy trzeba delikatnie podchodzić.
6: Psy interwencyjne, czyli na przykład o jakich sytuacjach tutaj pani wspomina?
8: No, kiedy na przykład odbieramy jakąś

0: człowiekiem, mają jakieś problemy behawioralne, które my później musimy tutaj wypracować. No to przeważnie to są takie psiaki, nie? Że po prostu są odbierane ze złych warunków i nie tyle co my je gdzieś później wizualnie i zdrowotnie doprowadzamy do dobrego stanu, ale często są to też jakieś takie już traumatyczne przeżycia, że mają swoje behawioralne problemy, z którymi my później musimy walczyć i odbudować u nich to zaufanie na nowo.
1: A jak to mniej więcej wygląda taka behawioralna praca z psem?
0: Mamy u nas zatrudnioną behawiorystkę, Małgorzatę Kopras. Gosia sobie rewelacyjnie radzi z psami agresywnymi i z lękowymi. I to tak naprawdę ona wyprowadza takiego psiaka, który już wychodzi z kwarantanny i na przykład nie potrafi chodzić na smyczy. To głównie ona się koncentruje na tym, że zakłada mu broże, wypracowuje z nim ten system wychodzenia z kojca, a później już ci nasi wolontariusze, których tutaj mamy, to oni już później przejmują, że tak powiem, pałeczkę od Gosi, są z Gosią w kontakcie i oni już sobie później wyprowadzają sami te psiaki. No i tak już później się rodzi więź, że pies już jest gotowy do adopcji. Czasami to trwa krócej, czasami dłużej, no w zależności jak psiak był wcześniej skrzywdzony, nie?
1: A jakie psy trafiają do schroniska? Czy można tu mówić o wszelkiej maści, ras, rodzajów i tak dalej?
2: Tak, trafiają do nas mieszańce, ale na tą chwilę mamy 2 shih tzu, mamy owczarka niemieckiego, długowłosego, krótkowłosego, boksera mamy, a amstafy mamy, więc różnego rodzaju psy, różnych ras do nas.
1: Wspominały Pani też w części, już się pojawił temat wolontariuszy. Jak liczne pod tym kątem jest schronisko pod wiatrakami?
2: Czynnych wolontariuszy mamy może około 15-16 osób. Są to osoby, które czynnie uczestniczą w życiu schroniska, mają wytyczone swoje zadania i nasza współpraca myślę, że idzie dobrze.
1: Czy ta liczba jest stała mniej więcej, ta około 15?
2: Tak, to jest stała liczba, która no tak naprawdę już od kilku lat z nami została i się nie powiększa ani nie pomniejsza.
1: Nabór, rekrutacja nowych wolontariuszy jest zamknięty, czy ręce do pracy jak najbardziej?
2: Znaczy tak, nie jest zamknięta, aczkolwiek to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, chce zostać wolontariuszem i od jutra tym wolontariuszem może zostać. Na samym początku zachęcamy do wyprowadzenia psów na spacery. Jeśli widzimy,

0: schronisku się zajmują?
1: Przede wszystkim socjalizacją i odbudowywaniem zaufania psów.
0: Czyli spędzają po prostu czas ze zwierzakami.
1: Tak, to wiąże się z tym, że to są spacery, troszkę gdzieś tam posiedzą sobie z nimi na wybiegach, troszkę się poprzytulają, ale przede wszystkim to odbudowywanie zaufania jest najważniejsze.
2: I zmieniamy temat. Mówią o nim, że rozwala stand-upową scenę i bawi w mocno abstrakcyjnym klimacie. Teraz w naszym magazynie komik Paweł Ścierski, który urodził się w Ostrzeszowie, tylko nam zdradza, z czego nigdy by nie zażartował, jak przygotowuje się do występów i jak gasi tych, którzy mu podczas stand-upu przeszkadzają.
0: To zacznijmy od tego, jak byś określił to, czym się zajmujesz?
3: O, trudne pytanie na początek. Jak bym to określił? To jest komedia, po prostu. Komedia. Można to nazwać komedią typu stand-up, bo jak wiadomo, jest to, w sensie komedia ma różne, są formy komediowe, dużo tego jest, czy improwizowana komedia, czy kabaret jest jedną z form komediowych, filmy komediowe itd., itd. Ogólnie rzecz ujmując, jest to komedia w takim wydaniu stand-upowym. Ja się nie zajmuję żadnym innym wydaniem komedii niż stand-up, więc po prostu szeroka definicja komedia, węższa stand-up.
0: Okej, czyli można nazwać cię stand-uperem, czy raczej komikiem?
3: I tak, i tak. Stand-uper to właśnie jest takie bardziej precyzyjne określenie, komik jak najbardziej też, bo komik to jest każda osoba zajmująca się komedią, nawet nie wiem, aktor może być komediowy aktor, powiedzmy Eddie Murphy, który swoją drogą też zaczynał od stand-upu, ale on będzie komikiem i tak samo każda osoba inna zajmująca się komedią, czy to improwizacją, czy czymś jest komikiem, a stand-uper to jest osoba zajmująca się stand-upem, więc i to jak najbardziej na pełnym luzaczku. Kabareciarz niekoniecznie, to może to
0: a
3: jest takie słowo. No bo to jest zupełnie inna forma i to już mniej. Plus też jakiś taki troszeczkę, mam wrażenie, w naszym społeczeństwie słowo kabareciarz czy komediant też ma jakieś takie nacechowanie, delikatnie bym powiedział, zabarwione negatywnie.
0: Okej, właśnie gdzieś ostatnio przeczytałam, że niektórzy obrażają się na sformułowanie, określenie stand-uper, stąd w ogóle pytam.
3: Okej.
0: Bo tak mnie to zaciekawiło, bo dla mnie też to było zawsze takie oczywiste, że wiesz, stand-uper, nie? No robisz stand-up, jesteś stand-uperem.
3: Tak, tak, nie wiem kto się obraża, ale ja do tych ludzi nie należę, jakby co, także na luzaczku.
0: Okej, a powiedz mi, jak to się u ciebie w ogóle zaczęło? Jesteś z Ostrzeszowa, ze stosunkowo małego miasta, no, z tego co sobie zerknęłam, zobaczyłam, widziałam, no to robisz karierę w dużym świecie. Jak te twoje losy się potoczyły?
3: Z tą karierą to mnie przesadzał, po prostu tak jakoś się zaczęło i ta kulka nie chce się zatrzymać i bardzo dobrze, niech sobie pędzi, niech tam zbiera więcej śniegu, że tak sobie porównam to. Zaczęło się bardzo prozaicznie. Jest kilka rzeczy, które ja zawsze chciałem zrobić, tak bez jakiegoś konkretnego powodu ku temu. Czyli na przykład zawsze chciałem zrobić grę planszową, czego jeszcze nie zrobiłem, ale pewnie kiedyś to zrobię. Nie mam pojęcia dlaczego. I to była jedna z takich rzeczy, że troszeczkę bucket list, odhaczyć wystąpienie na scenie, spróbowanie rozśmieszyć publiczność, gdzieś tam sobie pobekować i zobaczyć co z tego wyjdzie. No i tak spróbowałem. Bo to open mic'i to jakby każda droga każdego stand-upera zaczyna się od open mic'a, czyli jest to wieczór, podobnie jak w muzyce często, wieczór poświęcony testom, sprawdzaniu. To jest taki wieczór, gdzie publiczność nie nastawia się na nie wiadomo co. Komicy debiutują tam na przykład, doświadczeni bardziej komicy stand-uperzy testują swój materiał, który potem będą prezentować w trasie, ale muszą na żywym organizmie zbadać reakcję, jak to wszystko wygląda. I takie wieczory są poświęcone po prostu próbowaniu swoich sił. No i wystąpiłem na takim wieczorze we Wrocławiu i to było przed pandemią w ogóle. To było jakiś czas temu, nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że to było w ogóle w 19 roku. No i miałem takie okej, wystąpiłem, zaliczone. No ale tak mi się spodobało trochę, tam parę razy się nawet ktoś zaśmiał i w ogóle te emocje, które są powystępowe, są bardzo silne, to są emocje, to trudne do zreplikowania w inny sposób, więc no tak troszeczkę jakoś, tak troszeczkę mi się tęskniło. No potem pandemia, wszystko było zamykane i tak mówię, kurczę, no to co tu robić, do lasu na spacer, jeden, drugi, piąty, potem się nudzi, no to do zeszytu, coś tam sobie popatrzeć, coś sobie powymyślałem i mówię, dobra, jak pootwiera się, to idę znowu. No i tak jak to był wrzesień 2021, jak już tak na dobre odtajał pandemiczny klimat i zaczęły się imprezy dziać ze zdwojonym tempem, nawet bym powiedział, bo wszyscy byli głodni troszeczkę interakcji, wyjścia, pobycia bycia z innymi ludźmi, to wtedy na dobre ruszyły te imprezy i mówię, dobra, to muszę iść. No i ten drugi występ był nieporównywalnie lepszy, prawdopodobnie przez to, że mogłem sobie 2 lata pogrzebać w tych tekstach. No wiadomo, że to nie aż tak, ale powiedzmy, więc był dużo lepszy, no i tak już mnie wciągnęło, wchłonęło mnie to i od tego momentu się nie zatrzymałem.
0: A za dzieciaka próbowałeś gdzieś tam przed rodziną występować i sprzedawać im swoje żarty, czy dopiero później to się w tobie urodziło?
3: Absolutnie. Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Kiedyś wystąpiłem z tatą, w ogóle w takim, tata działał w kabarecie harcerskim, ostrzyżowskim, Hak, i mieli jakieś tam lecie, ja może miałem 12-13 lat i tata mówi, ty może zrobimy sobie taki sketch, a ja mówię, no okej, ale to tam cała pomysłowość bardziej leżała w gestii mojego taty, aczkolwiek to był jedyny taki, i to bardziej bym nazwał epizodem, to nie było coś, do czego ja dążyłem. No wiadomo, że gdzieś tam, jak to często bywa, że komicy po prostu są jakimiś tam takimi klasowymi zabawiaczami, no to ja też znowu niekoniecznie, ale gdzieś tam lubiłem sobie podsumować, co ktoś mówił, spuentować, może bardziej rzucić jakimś żartem, dostać burę od nauczycielki za to, że to może nie jest najlepszy moment na takie komentarze. Nie był, ale jakoś tak było, więc nie, absolutnie nie jest tak, że to gdzieś tam od dawna, od dziecka było. To jest dosyć świeża sprawa. No i też myślę, że to jest trochę związane z pisaniem, paradoksalnie, bardziej niż z występowaniem.
0: Z pisaniem? Dlaczego?
3: Zawodowo się, no teraz to tak nie do końca się już tym zajmuję, tak na pełen etat, ale nadal gdzieś tam pracuję. Jestem copywriterem i gdzieś tam zawsze sobie dziubałem po prostu te teksty. Czy robiłem jakieś tłumaczenia, czy tam na studiach właśnie pisałem takie teksty, które ktoś chciał, żeby napisać, które po prostu w ten sposób wyglądały, a każdy materiał stand-upowy, jeśli mogę rozwinąć troszeczkę,
0: oczywiście,
3: bo to będzie długa myśl.
0: Ja mam czas, nie wiem jak ty.
3: Okay. Ja mam też bardzo dużo czasu, bo tak powiedziałem, że jestem copywriterem, a w zasadzie mógłbym powiedzieć, że jestem bezrobotny. Nie no, freelancing, wiadomo, nowoczesne bezrobocie, które ładnie brzmi. I tak, do czego zmierzam? Każdy materiał stand-upowy jest napisany. Każdy. Komicy pracują głównie na tekście. Tekst jest naszym głównym narzędziem pracy, który sobie w domu siedzimy, piszemy i tak dalej, i tak dalej. I potem dopiero to, bym tak powiedział, dostosowujemy na scenę. Więc to jest pierwsza myśl. I druga myśl, bardzo ważna, jest taka, że taka ładna definicja stand-upu to jest, że to jest intymna i spontaniczna rozmowa publiczności z szaleńcem. Tak, tu jest dużo kluczowych słów. Intymna to jest ten, ale jest słowo klucz spontaniczna i słowo klucz rozmowa. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Więc tekst pisany, tekst mówiony, to są dwa różne teksty. W związku z tym my gdzieś tam sobie kminimy te żarty, piszemy je. Czasami niektórzy, w zależności od stylu, potrzebują bardziej precyzyjnie sformułować swoją myśl, a niektórzy są na przykład takimi, bym powiedział, z angielskiego storytellerami, gdzie po prostu opierają swoją komedię na opowiadaniu historii. Co jest troszeczkę wtedy, ten tekst jest, powiedzmy, bardziej bliższy, kartka do tego, co jest na scenie. Lub w drugą stronę w ogóle, że niektórzy komicy wychodzą na scenę, improwizują kompletnie, nagrywają sobie i potem to spisują dopiero. To też są takie przypadki. No to ja piszę co do przecinka, każdy żart, każde wszystko, co powiem na scenie, mam wcześniej napisane bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, słowo w słowo. Myślę, że to wynika też z jakichś lęków takich przed wyjściem do ludzi, nie mając nic w zanadrzu, więc ja bardziej w ten sposób piszę. No i tutaj to takie, bym powiedział, znowu z angielskiego, ten background pisarski jest niezmiernie przydatny. Znaczy pisarski. Skasujmy to słowo, powiedzmy copywriterski, bo pisarzem to absolutnie się nie czuję i nie jestem. I nigdy nie będę, bo to jest bardzo trudne, a copywriting jest dużo prostsze.
0: Okej, tak mi się nasunęło. Wspominasz o lękach. Co czujesz przed wyjściem na scenę?
3: W tym momencie taką fajną adrenalinę. Taką, idziemy się bawić. Taką. W zależności też od występu, oczywiście. Są występy, które mają gdzieś tam jakieś większe nacechowanie emocjonalne. W tym roku miałem przyjemność wystąpić z Łukaszem Kowalskim w Hali Stulecia. Było według oficjalnych danych, powiedzmy, tam około 1400 osób. No i tam już ta adrenalina troszeczkę wchodziła w taki bardziej stres, nie? Często jest tak, że niezależnie co czuję przed wejściem na scenę, to wszystko, tak powiedzmy, to jest do pierwszego śmiechu, może tak powiem. Jak jest pierwszy śmiech, się dostanie tą zwrotkę, tą energię, no bo to jest troszeczkę wymiana energii z publicznością, że ja wam coś daję, a publiczność na przykład mi daje śmiech i takie, więc często jest tak, że to wszystko, nawet jeśli jest jakiś niepokój czy stres, który się pojawia w takich większych występach, jakichś, nie wiem, konkursach, takich rzeczach, przy nagraniu, to jest też bardzo stresujący moment, to często znika po prostu z pierwszym żartem. Ale głównie teraz to jest po prostu taka adrenalina. Nadal to są bardzo wysokie emocje, że też taki jest, bym powiedział, jakby sobie narysować wykres, to od wejścia na scenę to wszystko jest bardzo wysokie. spoko. Wiem, że pokazywanie dłoń mi najlepiej w radiu działa, ale że to jest bardzo wysoko. No i potem jest też taki zjazd powystępowy, nie? Że jak jesteśmy na tym, to tak jak trochę jak mamy stresujące. Tak. No zdecydowanie. Podróż samochodem do domu często jest taka, że te emocje opadają i dochodzimy do tego, że po 10-dniowej trasie 3 dni w domu siedzę i się gapię w sufit. Po prostu nie mam jakby przestrzeni emocjonalnej nawet na interakcję z ludźmi. Więc to myślę, że tak to wygląda. Ale bardzo dużo występów zajęło mi dojście do momentu, gdzie nie jest to jakieś takie paraliżujące uczucie, czy nawet nie widać tego tak bardzo na ciele, no bo też są takie pewne oznaki stresu, które publiczność widzi, publiczność czuje. A fajnie, żebyśmy się czuli jak w rozmowie z ziomkiem. To nie jest, w sensie rozmowa z kolegą nie jest stresującą sytuacją, nie? Więc tam, nie wiem, drżenie ręki, zabawa ubraniem, jakieś takie mimowolne ruchy, które my wykonujemy podczas stresu, bardzo często publiczność odczytuje.
0: Ja bardzo często pewnie też z różnymi sytuacjami trzeba się mierzyć i spotkałeś się z czymś takim, że na przykład ktoś źle zareagował na twoje żarty, nie wiem, przeszkadzał ci na scenie. Jak ty się wtedy zachowujesz? Co zrobić?
3: Wielokrotnie się spotkałem z takimi sytuacjami. To jest nieodzowna część stand-upu, ja tak powiem. To jest nieodzowna część stand-upu. My to nazywamy znowu z angielskiego, no bo jakby cały stand-up wszystko pochodzi z Ameryki, więc dużo terminologii, którą tam gdzieś się posługujemy, jest anglojęzyczna, ale to jest heckler się nazywa. Taki człowiek, który przychodzi na występ, coś mu się nie spodoba, więc będzie dar japę, mówiąc kolokwialnie, przez całość tego występu. To jest heckler. No to się zdarza notorycznie. Według wszystkich moich kolegów, którzy trochę dłużej się tym zajmują, zjawisko to jest mniej powszechne niż było, co jest bardzo dobre, ale nadal, no często to też jest tak, w zależności od tego, gdzie jest występ, bo może być występ stand-upowy w Domu Kultury. Dom Kultury ma dużo plusów, na przykład, po pierwsze przyciąga, załóżmy, troszeczkę innego widza, to jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim w Domu Kultury nie jest serwowany alkohol. Jak wiadomo, alkohol z głupotą, po prostu idealna para, więc gramy barowe występy, czyli mamy alkohol, mamy późną godzinę, jesteśmy w barze, klimat sprzyja temu, żeby gdzieś tam sobie walnąć 3-4 piwka i często jest tak, że jest jedno za dużo i wtedy się zaczynają takie rzeczy. Więc to jest to sytuacja normalna. Ja mam swoje różne techniki, bo są, każdy to trochę od osobowości wynika. Moim zdaniem są jakby dwie techniki.
0: Jak ja sobie z tym radzę?
3: Ja sobie z tym radzę tak, że ja po prostu biorę to na siebie, cokolwiek mi ktokolwiek chce powiedzieć, biorę to na siebie, robię z tego żart rozładowujący sytuację. Nie atakuję tej osoby, nie wdaję się w jakąś mocną dyskusję, raczej właśnie przyjmuję na siebie cokolwiek się tam wydarzy. Robię z tego żart, którego najczęściej ja jestem ofiarą tego żartu. I to bardzo często czyści atmosferę i też wytrąca oręż z ręki atakującego zawodnika. No tak bym to nazwał, no bo jak ktoś mówi, że stary, nie jesteś śmieszny, ja mam takie, no ja wiem. Czyli jakby i gościu ma takie, nie? Gdzie ja też nie wiem, jakby szkoda mi energii, żeby się kłócić. Ja się dobrze bawię, bo to też jest dla mnie ważne, że zawsze staram się ja się dobrze bawić, bo to też wiem, że kiedy ja się dobrze bawię, to wszyscy się lepiej bawią i no jakby, no możesz mi powiedzieć, co chcesz. Ja jestem przygotowany na to. To nie jest tak, że mnie zaskoczysz czymś, bo ja wiele z tych rzeczy słyszałem. Też mówiąc leciutko, buńczucznie, w tej słodnej szermierce myślę, że mam troszeczkę więcej doświadczenia. O, mam więcej doświadczenia niż osoba, która wychodzi ze mną do dyskusji takiej na zasadzie krzyczenia czegoś, więc nie boję się tego, jak coś się dzieje, to po prostu reaguję na bieżąco. Staram się to obrócić w żart po prostu. To jest, rozładowuje atmosferę. Teraz z Łukaszem Kowalskim byliśmy w Southampton, graliśmy występ. No i pan troszeczkę, no leciutko, to też bez przesady, że jakoś mocno w stanie wskazującym na spożycie, mówi bardzo głośno, odwraca się i mówi bardzo głośno podczas mojego występu do w zasadzie do całej publiczności, bo on siedział z przodu, czy ma ktoś pożyczyć powerbanka. No i mam takie, no nie mogę tego zostawić, bo to też ważne jest to, żeby nazywać rzeczy, które się dzieją, bo wtedy to zostaje takie niewypowiedziane, to troszeczkę psuje klimat, więc warto się od razu do tego odnieść. Co mówię, to nie było nawet skierowane do mnie. No ja mówię, znałem imię tego pana, może nie będę mówił, ale mówię tam dla przykładu mówię: panie Mariuszu, ja rozumiem, że ja mam mało energii na tym występie, ale bez przesady, nie? I spoko, jest jakiś śmiech, bawimy się dalej, sytuacja jest rozładowana. Więc myślę, że to jest moja technika zdecydowanie. No i im więcej doświadczenia, tym po prostu to jest łatwiej, to jest naturalnie, przychodzą takie rzeczy, że to nawet nie trzeba myśleć o tym, to też nie jest tak, że ja myślę, co ja powiem, no tylko się dzieje coś, no to mówię tak jak w rozmowie, takiej spontanicznej, normalnej rozmowie z przyjaciółmi.
0: A tak mi się nasunęło, bo w sumie to padło, co ciebie najbardziej śmieszy? Ciebie jako Pawła.
3: Co mnie najbardziej śmieszy? Ja bardzo lubię rzeczy, które są... Jest element zaskoczenia w komedii, jest bardzo ważnym elementem, tak ogólnie, ale ja lubię, jak mnie coś zaskakuje, czyli to jest troszeczkę problematyczne, bo mnie często śmieszą sytuacje, które może nie są śmieszne same w sobie, sztywna, urzędowa sytuacja i coś się wydarzy tak totalnie niepasujące do tego. To są rzeczy, które mnie bawią. No i też komedię, którą oglądam, bo oczywiście gdzieś tam oglądam wielu stand-uperów. Właśnie bardzo lubię komików, którzy tak ubierają swoje myśli, że nie do końca wiadomo, co tam się wydarzy. To jest tak. Więc ten element zaskoczenia zdecydowanie, myślę, że to jest taki mój humor. Bardzo lubię abstrakcyjny humor też. To nie uprawiam takiej komedii. Czasami gdzieś tam jakieś małe przyprawę abstrakcji się doda, ale to jest coś, co mnie bawi u innych komików zdecydowanie, plus właśnie ta taka spontaniczność. Ja bardzo lubię rozmowy z publicznością też dlatego właśnie, nawet na swoich występach, bo czasami ktoś coś powie, co mnie bardzo rozśmieszy. W tym roku w ogóle byliśmy w Nowym Sączu, ja był taki moment, że ja się nie mogłem przestać śmiać przez minutę i mam takie kurczę, no w sumie powinienem, to jakby to nie jest po to, żebym ja się śmiał, ale nie pamiętam już, co ten pan powiedział, bardzo miły pan Michał, nie pamiętam, co on powiedział, ale to mnie tak rozśmieszyło, że się nie mogłem przestać śmiać. Na co publiczność też reagowała śmiechem, więc to jakby taka pętla się zrobiła. Tak. Więc zdecydowanie zaskoczenie. To jest to, co mnie śmieszy bardzo.
0: A jest na przykład coś, z czego nigdy byś nie zażartował na scenie?
3: Nie sądzę. Myślę, że nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, z których unikam, bo nie mam pomysłu na to.
0: W sensie,
3: na przykład tematy społeczne. Takie, załóżmy, nie wiem, konsensus aborcyjny. To jest coś, czego ja nie ruszę w tym momencie, ale nie dlatego, że uważam, że nie powinno się z tego żartować, tylko bardziej dlatego, że uważam, że ja nie mam kompetencji jeszcze, albo pomysłu, albo brakuje mi fajnego kąta, bo to tak to może, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale że no jak mam jakiś temat, to można do niego podejść z bardzo wielu różnych stron i czasami znalezienie tej strony podejścia do tematu już powoduje, że to jest ciekawe, to jest jakaś oryginalna myśl, którą warto dalej eksplorować. I dopóki nie ma tej myśli, no to po co? Ja nie lubię. Stand-up ma tendencję do bycia kontrowersyjnym, bycia na krawędzi, mówienia o trudnych rzeczach, bardzo fajnie. Tylko często komicy biorą się za jakiś temat dlatego, że jest kontrowersyjny, a niekoniecznie dlatego, że mają coś do powiedzenia w tym temacie. I to jakby tu jest problem. Nie, ja nie mam czegoś takiego, z czego bym nie zażartował. Myślę, nie żyję w takich ideologicznych, wiesz, świętościach, że tego nie ruszamy, bo nie wolno. Absolutnie. Tylko często po prostu nie mam pomysłu, nie jest to coś, co mi przychodzi do głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja raczej nie mam w tym programie, który teraz prezentuję, nie mam w zasadzie żadnych takich mocnych, trudnych tematów, które fajnie czasami jest poruszyć, ale no też trzeba to umieć zrobić. To jest bardzo trudna sztuka. Dużo łatwiej jest powiedzieć żart o tym, że kolorowe skarpetki są śmieszne, niż żart o tym właśnie, że na przykład, że dlaczego to się nazywa konsensus aborcyjny, nie? Nikt się nie zgadza. No i dużo trudniejsza sytuacja.
0: A w takim razie, gdzie szukasz inspiracji, weny do swojej twórczości i skąd czerpiesz te pomysły?
3: No, z głowy ogólnie, ale tak naprawdę to po prostu życie się dzieje, nie? Życie się, cały czas masz takie, że czemu to tak, a czemu to tak? Gdzieś ja też taką troszeczkę rozkminkową komedię lubię bardzo i to jest bardziej mój styl właśnie, więc dużo jest takich rzeczy, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej? I po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia obserwacji i troszeczkę introspekcji, że jak ja reaguję na coś, dlaczego może to, bo ja nie mam takiego podejścia, że jak ja czegoś nie rozumiem, to jest głupie, nie? No nie, to dlaczego ja nie rozumiem tego, to jest to. No i po prostu cały czas telefon w kieszeni, który wszyscy mamy w kieszeni. Za każdym razem, gdy wpada myśl, no to jest notatka tworzona. Potem jak tych notatek się zbierze 10, to jest komputer, jest ewaluacja i rozwijanie tych myśli. I potem powiedzmy z tych 10, to będzie jeden śmieszny żart. To tak mniej więcej działa. Więc zdecydowanie obserwacja siebie i otoczenia i zapisywanie tych rzeczy, bo to ginie. To fajny pomysł, to żyje 30 sekund, trzeba to zapisać. Nauczony doświadczeniem już bardzo dokładnie to trzeba zapisać, bo czasami potem wyciągasz notatki i masz tak, mydło szpinakowe. O co mi chodziło z mydłem szpinakowym, nie mam pojęcia, nie wiem. No i trzeba bardzo dokładnie te notatki tworzyć.
0: Czyli tak trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, żeby być stand-uperem, trzeba być dobrym obserwatorem, trzeba być precyzyjny, zdyscyplinowanym, mieć też odporność psychiczną. Dodałbyś coś jeszcze?
3: Tak, dodałbym, że chciałbym zapytać kolegów, którzy są dobrymi stand-uperami.
0: Dobre.
3: Ale poza tym, no, myślę, że fajnie też być innym trochę, że jednak ta ciekawość, wzbudzać ciekawość, to jest bardzo dobre słowo, bo lepiej się słucha czegoś, czego jesteśmy ciekawi. To jest, nie wiem jak to ująć, bo to ja czuję, że to, tu na przykład ja mam braki mocne w tym, że nie jestem aż tak ciekawym człowiekiem, żeby się chciało to oglądać przez taki długi czas, ale myślę, że to jest fajne. Fajnie mieć jakiś wyróżnik taki, który od razu oddziela cię od czy innych komików, czy ogólnie innych ludzi, że to ta wyrazistość, to może jeszcze bardziej słowo wyrazistość jest dobre. To fajnie mieć. Co jeszcze? No i chyba tyle. Szybkość taką, to błyskotliwość, to takie ładniejsze słowo, ale takie, że właśnie jak coś się dzieje, to reagujesz w sekundę, że to mózg sam robi za ciebie, że nie da się ciebie zagiąć. To troszeczkę jest taka teraz nie wiem, czy cecha, czy umiejętność. Moim zdaniem im dalej w las, tym jest lepiej, więc myślę, że to jest umiejętność, którą po prostu można mieć na wysokim poziomie tak w genach, no.
0: Okej, okay. Poprzez pisanie, tworzenie żartów, wychodzenie na scenę, dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie?
3: Oj, bardzo dużo, bardzo dużo, no, bardzo dużo. Bardzo dużo też mi to daje pod takim kątem, że ja gdzieś tam zawsze nie chcę używać takiej, bo mamy taki podział introwertyk, ekstrawertyk, to takie, no, myślę, że to jest troszeczkę zbyt łatwe, żeby to mogło działać, ale ja nigdy specjalnie nie byłem jakimś turbo otwartym człowiekiem. Co się lubiłem sobie pogadać, jak słyszysz, to już się rozgaduję na każdym...
0: Bardzo myśli, dobrze.
3: Ale zawsze te takie rozmowy głębsze, dłuższe były ograniczone do wąskiego grona ludzi. Czyli ja się czuję się bezpiecznie, jak nie wiem, mam 3 osoby, które znam od dziecka i wiem, że z nimi mogę porozmawiać. Czy z moją dziewczyną mogę porozmawiać, czy z rodzicami. Chodzi o to, że to grono jest takie małe. A teraz czuję, że się otwieram, że po prostu dużo łatwiej mi się rozmawia z ludźmi. Nie? Tak jak my sobie teraz siedzimy, to jest to dużo łatwiejsze przez to, że no jednak gadam na tej scenie. Dużo gadam na tej scenie i to otwiera cię pod takim kątem, że sytuacje życiowe nawet. Idę do urzędu, coś muszę załatwić, to na mały jak pani dzień wie, od razu coś tam jakieś kocopoły wrzucam i cała ta sytuacja jest dużo przyjemniejszym doświadczeniem. Myślę też, że uwierzyłem trochę bardziej w swoje możliwości. To myślę, że też. Więc to są takie dwie główne rzeczy, które zdecydowanie na korzyść stand-upową. W sensie korzyść ze stand-upu dla mnie, osobiście dla mnie jako człowieka.
0: A jak przygotowujesz się do występów? Masz jakiś na przykład swój taki rytuał?
3: Mam. Mam taki mini rytuał, który w zasadzie, nie wiem czy to trudno to nazwać rytuałem, ale to zawsze robię, więc chyba tak by to trzeba zrobić. Jest to zapisanie sobie tak zwanej setlisty na występ, czyli tak jak nie wiem, wokaliści czy zespoły muzyczne często mają, że gramy tą piosenkę, to ja też konstruuję sobie swoją setlistę na każdy występ osobno. Ona zwykle jest taka sama, czyli wczoraj było to samo co dzisiaj, ale ja i tak dzisiaj sobie siadam w zeszycie, powiedzmy pół godziny do występu, to jest mniej więcej taki czas, gdzie ja sobie siadam i sobie piszę. Jeden, labrador, nie? Wiem, że muszę powiedzieć żart o labradorze jako pierwszy. 2, mój dziadek. 3, coś tam. Hasłowo zapisane tytuły, nawet nie konkretnych żartów, tylko raczej bitów, czyli takich sekwencji żartów w jednym temacie. I to lubię z tego względu, że ja sobie oczywiście z głowy to piszę, to nie tak, że korzystam na przykład z przepisuję z następnego dnia, tylko piszę to z głowy, że ja sobie wtedy w myślach przechodzę od początku do końca, o czym będę mówił i to mam takie, układa mi się cały występ w głowie, że ja już wiem, że zaczynam od tego. Gdybym tego nie zrobił, też bym wiedział, ale chodzi o to, że na te pół godziny wcześniej ja sobie już przechodzę przez całość i wychodzę już taki, że ja wiem, co się będzie działo. Wy jeszcze nie wiecie, ale ja wiem. Już od razu pewność siebie, też jakby skupienie na tym, że ja wiem, że od tego momentu już jestem w 100% skupiony. To jest powiedzmy te pół, 20 minut przed występem. Trzeba to napisać, przebrać się i do roboty.
0: Okej, okay, a na przykład miejsce albo scena, miejsce, nie wiem, osoba, z którą chciałbyś najbardziej gdzieś tam w przyszłości wystąpić?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Scena, miejsce. Na pewno jedną z rzeczy, którą przypadkowo udało mi się wykonać, to właśnie występ w Hali Stulecia. Zdecydowanie chciałem tam wystąpić i to się udało. Nie mam też ambicji takich wielkościowych, że tak to ujmę. To nie jest tak, że na przykład chciałbym na Narodowym zagrać, bo uważam, że to nie jest w ogóle fajne. To nie są najlepsze warunki do oglądania stand-up. Jednak zamknięte sale moim zdaniem są zdecydowanie lepsze. Chciałbym w amfiteatrze zagrać kiedyś. Nie miałem przyjemności, zdecydowanie to jest coś, co chciałbym zrobić, żeby w ogóle poczuć, bo to zawsze jest troszkę inaczej. Nie miałem okazji grać w amfiteatrze, to na pewno to. Na pewno chciałbym w Stanach wystąpić kiedyś na jakimś, to może być open mic, to nie musi być jakiś, nie wiadomo jaki klub komediowy. Wiadomo, że jest kilka legendarnych, jakby się udało, to super, ale to tam już liczba komików, którzy tam występują, jest tak ogromna, że trudno się dostać na open mic'a, na przykład do Comedy Store, który jest takim legendarnym miejscem. Więc na pewno, czyli tak, amfiteatr, klub komediowy w Stanach i z kim? No to też jest tak, że tak to się wszystko fajnie poskładało, że z większością moich ulubionych polskich komików miałem okazję wystąpić, dzielić scenę.
0: To kto jest twoim ulubionym polskim komikiem?
3: Moi ulubieni polscy komicy, gorąco polecam w ogóle, jeśli teraz pozwolę się zwrócić do słuchaczy, jeśli lubicie stand-up, gorąco polecam moje, zróbmy tam top 5, to tak na szybko powiem. Przede wszystkim Bartosz Zalewski, abstrakcyjny humor, szaleństwo, to jest strumień świadomości, przezabawne. Cezary Pontewski, bardzo fajny komik, taki klimat, bym powiedział gaduchy, to po prostu to jest ziomeczek, który wpada do ciebie do domu, siada na kanapie i ci opowiada przez godzinę i ty się świetnie bawisz. Bardzo lubię. Łukasz Kowalski, z którym mam przyjemność występować, który jest głuchym komikiem, znaczy człowiekiem też jest głuchym, to nie tylko komikiem i jakby z perspektywy tego opisuje rzeczywistość. Przezabawny człowiek, fantastyczne tempo opowiadania, wkręca cię w historię, to taki storytelling bardziej. Antoni Syrek-Dąbrowski, bardzo fajny komik, jeden bym powiedział z takich prekursorów, że od dawna się tym stand-upem zajmuje i zdecydowanie ma takie ciekawe spojrzenie na świat. Tam jest też dużo obserwacyjnego humoru połączony troszeczkę z jego autobiografią, która momentalnie bywa szalona. Tu polecam program Sierpień, który moim zdaniem jest najlepszym programem stand-upowym w Polsce, jaki powstał do tej pory. Chodzi mi o zamknięty program, taka godzina materiał, to uważam, że Sierpień zdecydowanie jest najciekawszy i najlepszy. I fajnie, bo odpowiemy na poprzednie pytanie, Abelard Giza. Abelard Giza zdecydowanie jako właśnie ten pierwszy i po prostu fantastyczne połączenie czegoś, co jest śmieszne i trochę daje do myślenia. Gdzieś tam delikatnie zahacza o tematy społeczne, polityczne. W zasadzie moim zdaniem tylko Abelard jest to w stanie zrobić w ten sposób. Jest jeszcze kilka osób, które gdzieś tam, ale mało się tej polityki dotyka w stand-upie. Jest jeszcze kilka osób, które to potrafią zrobić, Mieszko Minkiewicz i tak dalej, ale myślę, że Abelard tutaj z tego względu i robię klamerkę do poprzedniego pytania z Abelardem Gizą. Chciałbym wystąpić, bo nie miałem przyjemności jeszcze, więc zdecydowanie tak. No i tak myślę, że marzenie to z moimi ulubionymi amerykańskimi komikami, czyli to jest Mark Normand i Shane Gillis. To się na pewno nigdy nie uda, ale tak, to z nimi chciałbym wystąpić.
2: Mówi Paweł Ścierski, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie i w regionie, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę eska.pl.
4: Eska Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Zaglądamy na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
5: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosna. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysockim. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu, można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi. W kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji, natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. No, prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Bolesław, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiada, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się ocknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą, teraz miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają. A niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
0: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
5: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływów Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Miejscat Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, ukształtował się jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest część

0: tego lasu docierał, nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem, ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, no, poważna kobieta, raczej mu nie udostępiła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mu tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot to taki współczesny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nike w 2011 roku. Niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi miksackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, zaprosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mikstatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. powiedział, że nie, on jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klęczyńskiego, długo mówił i kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś. A tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klęczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klęczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klęczyński takie miał. Unikalna postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość. Zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste. 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, które zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie ukształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie. A tak to na terenie Polski w ogóle nie znamy. Element, który tutaj wystąpił, on znów, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, bożek pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy bożek pogański? No, była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal, jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Kotłowskiej, Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? Tylko no wcześniej tak. Coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780, natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy?
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Aitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Aitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie, w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Borromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu Kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
0: On cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów.
3: Od Kazika i Grabarza po muzyków znanych na całym świecie. Od kilkunastu lat Szymon Chwalisz z Ostrzeszowa przygotowuje gitary na Poland Rock Festival. Maluje na nich portrety znanych osób, a podczas festiwalu zbiera ich autografy. Później instrumenty trafiają na aukcję WOŚP. Jak powstała pierwsza Poland Rockowa gitara i jak przez te lata ten projekt się zmieniał? Posłuchajcie, mówi Szymon Chwalisz.
4: Myślę, że nikt, kto robi tego typu projekty cykliczne, no nie spodziewa się, jeśli ten projekt odnosi jakiś tam sukces. Ale no, wiesz, jak ja tą pierwszą gitarę wyrobiłem, to ja pamiętam, że jeszcze pojechałem do studia TVP. Stałem w tym tłumie ludzi gdzieś tam na finale orkiestry. I tak naprawdę Jurek pierwszy raz zobaczył gitarę na żywo właśnie podczas finału. I później już po nagraniu podszedł do mnie i powiedział, żebym przyjechał do fundacji po finale i żebyśmy zrobili to, żebyśmy to pociągnęli dalej. No to było takie wyjątkowe wydarzenie, że jeszcze pamiętam takie stare kamery, na których na wózku siedział jakiś pan i tą kamerą sterował w tym TVP. Pamiętam jeszcze, że siedziałem koło pana Pieczki trochę w poczekalni na to wejście, więc to też było takie wyjątkowe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, hałas w ogóle, wszyscy biegali, coś nieprawdopodobnego, a ja w tym wszystkim w ogóle byłem tak zakręcony, że nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, wiedziałem, co mam zrobić, ale w życiu bym nie podejrzewał, że to się rozrośnie do takiej skali i że te następstwa jakby tych wszystkich działań związanych z gitarą będą takie, że tak wpłyną mocno na moje życie i tak prywatnie i artystycznie.
1: Kto pojawił się na pierwszej, wtedy jeszcze woodstockowej gitarze?
4: Tam była Renata Przemek, z którą mam kontakt cały czas, to też jest w ogóle super. Był Grabarz z Pijamy Porno, był Titus, AC Drinkers, był Kazik, ale Kazik może nie pamiętać, że się widzieliśmy. Był Jurek Styczyński z Dżemu i Siczka z KS-u. I to był taki skład, który ja sobie wymyśliłem, po prostu, których artystów chciałbym namalować, tylko że wtedy patent był taki, że nie było festiwalu, więc żeby zebrać te autografy przed finałem w Ośpu, to musieliśmy z kumplem jeździć po całej Polsce i te autografy zbierać, więc byliśmy w Poznaniu u Grabarza, byliśmy Wieliczce u Renaty. Pojechaliśmy do Ustrzyk Dolnych, do Siczki, więc 600 km jechaliśmy po autograf. Jak Siczka nas zobaczył w tych Ustrzykach, to powiedział, że jesteśmy pieprznięci w ogóle, że przyjechaliśmy tak daleko. Z Titusem się w ogóle chyba w Sylwestra widzieliśmy gdzieś po drodze. Oni jechali na jakiś koncert i w ogóle na stacji benzynowej nam podpisywał tą gitarę. Więc no, dziwne historie, w ogóle śmieszne. No fajne, to jest super w ogóle, jak przez te lata Renata Przemek chyba grała dwa razy na Woodstocku, więc za każdym razem jak grała, to zawsze gadaliśmy też o tym, że ona była na tej gitarze pierwsza i co tam się zmieniło, ile ludzi było, jak to w ogóle, wiesz, ona wtedy odebrała, rozpłakała się pod tym Lidlem, jak podpisywała na tych koszykach tą gitarę. Nie, no super to było w ogóle. Także no mnóstwo fajnych historii.
1: A czy któraś z gitar na przestrzeni tych lat ma w twoim sercu szczególne miejsce, czy któraś jest jakąś twoją ulubioną, bądź wiąże się z nią po prostu taka historia, że jakoś mocno, totalnie zapadła ci w pamięć?
4: Tak sobie teraz myślę, że chyba ta gitara z Zakiem Wildem, gitarzystą z jego Osborna. Zawsze Ozzy był dla mnie takim, taką kontrowersyjną, fajną postacią i zawsze lubiłem i może nie Black Sabbath, ale te późniejsze projekty z jego i zresztą Zaka Wilda tak samo. I to chyba Zak był pierwszą taką osobą na gitarze, taką hipergwiazdą z zagranicy, którą miałem możliwość spotkać i w ogóle też ta otoczka spotkania z Zakiem, że nawet Jurek się nie mógł z nim spotkać i pierwszy raz miałem taką panikę, że nie będziemy mieli autografu osoby sportretowanej na gitarze. Na szczęście wcześniej gdzieś tam na jakąś kole zgadaliśmy się z basistą Black Label Society i tak sobie fajnie pogadaliśmy i podszedł do nas po koncercie i się zapytał, czy wszystko jest okej, że dziękuję w ogóle bardzo za gościnę, za koncert i czy jak tam gitara w ogóle i tak dalej. Ja mówię, że gitara super, tylko nie mamy autografu Zaka. On tak spojrzał na mnie, no to chodź, przecież pójdziemy do Zaka do autobusu. Więc jak on powiedział chodź, to nagle zobaczyłem, że za mną stoi trzech fotografów, dwóch kamerzystów i ktoś biegnie i szuka Jurka w ogóle. No i weszliśmy do Zaka, do jego prywatnego autobusu i to było takie wyjątkowe spotkanie. Pierwszy raz widziałem, że ktoś ma siłownię w autobusie. No to już była zupełnie inna gadka. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, Zak podpisał gitarę i to było takie... Wyszedłem z tego autobusu z Jurkiem, tak spojrzeliśmy na siebie i mieliśmy takie, o kurde, to się wydarzyło, nie? I to było takie, no to takie momenty zostają w pamięci. No i to jest taka wartość dodana tych gitar, nie? Gdzieś tam robi się wokół tego jakaś legenda, jakaś historia.
1: Właśnie dla ciebie jako artysty to nie tylko jest kwestia tworzenia, malowania tych portretów, ale też często później, często zawsze spotkania z osobami sportretowanymi. Wspominasz o tym pierwszym, o tym jednym ze spotkań. Czy któryś jeszcze jakoś tak mocno zapadło ci w pamięć, w serduchu? Miałeś okazję może spotkać się ze swoim idolem?
4: No wiesz, Tom Morello, Rage Against the Machine, no to wow, po prostu. Ja słuchałem Rage'ów, jak jeździłem na deskorolce, nie wiem, wiesz, tam 12 lat. Więc spotkanie z nim, w ogóle uśmiechnięty, zadowolony, że tak portret fajnie wyszedł, to było też super. Be Real z Cypress Hill, też tak samo Cypressów słuchałem. Cypress Hill to była moja pierwsza kaseta w ogóle, jaką miałem, dostałem od taty, jak byłem dzieciakiem, więc spotkanie Be Reala i pogadanie z nim, to w ogóle, wiesz, no, kosmos, nie wiem, Kaymani Marley, syn Boba Marleya, który sobie zdjęcia robił, jestem na jego filmie w ogóle, gdzieś na jego socialach, tam gadamy o gitarze, bo tak mu się spodobała. Potem w jakiejś niemieckiej telewizji mówił o tym, to jest jakieś nagranie było w Kręciole. Tarja Turunen z Nightwisha w ogóle, z jej córką graliśmy w piłkę, a Tarja gitarę podpisywała. No w ogóle to jakieś wiesz, kosmiczne historie. Czy Debora ze Skankanazji, czy właśnie, która miała urodziny akurat w tym dniu, chyba 50, kiedy grała koncert i podpisywała też gitarę, więc super się złożyło. Czy Sandra z Guano Apes. Także no to abstrakcyjne spotkania. To totalna abstrakcja, a już nie zapomnę, jak poszedłem na pierogi w Kostrzynie chyba jeszcze i siedziałem na takim plastikowym jakimś krzesełku przy takim zmęczonym stoliku i przyleciał jakiś gość, że Damian Marley mnie szuka, bo chciał sobie zdjęcie zrobić z gitarą. Ja mówię, w ogóle... No, takie historie, także no, sporo fajnych, ale to nie tylko te gwiazdy zagraniczne, bo to z ludźmi z Polski też zawsze było super i w ogóle nie mam takich jakichś negatywnych wspomnień, żeby coś tam poszło nie tak.
1: Często to nie jest tylko zebranie autografu i koniec znajomości, nie? Bo sam o tym wspominasz, że to są historie, które zostają z tobą na dłużej.
4: No tak, czasami to się przeradza w jakieś znajomości, przyjaźnie nawet, mogę tak powiedzieć. No z Romkiem Lechowiczem z Big Tyta poznaliśmy się też właśnie przy gitarze i mamy kontakt z Romkiem zaangażowanym do dziś i też już rola minęło. No Piotrek Hancewicz Dziki, który też był na drugiej gitarze, no to myślę, że jeden z takich moich najważniejszych ludzi w życiu, przyjaciół, taki starszy brat. I też poznaliśmy się przy gitarze i to trwa przez lata. I w sumie też jest ciekawą historią, to w ogóle dla mnie była niesamowita, chyba najważniejsza taka przygoda, tak sobie teraz myślę, związana z festiwalem, to że Michał zagrał koncert w Troje. Ja poznałem Michała, zanim zacząłem robić gitarę woodstockową, bo to była jeszcze wtedy sytuacja, że Michał jeździł w rajdach i malowałem mu kaski. Później, jakby chyba rok później, wpadłem na pomysł robienia tych gitar, więc za każdym razem przyjeżdżałem do Michała podczas finału. Zresztą spałem u niego nieraz podczas tych finałów i pokazywałem mu gitarę i zawsze gadaliśmy o tym, kurde, ale był czar, jakby kiedyś Ich Troje zagrało na Woodstocku, nie? Ale Wiśnia mówił, nie, no przecież to gdzie tam Ich Troje, ten Kajne Gręcen w ogóle w tym metalowym świecie. No i się i wykrakaliśmy. Także ja w ogóle, jak był ten koncert na dużej scenie Ich Troje, ja miałem jakieś takie poczucie ogromnej dumy z Michała, że i on widziałem, że też tak się szczerze cieszył, że po tylu latach, tyle lat, o których gadaliśmy na temat festiwalu, że nagle się spełniło to jego marzenie i też moje, bo cieszyłem się tak samo jak on, że tam jest. Nieprawdopodobne emocje, to w ogóle Michał, jeszcze pamiętam, że dzień przed przyjazdem na Poland Rock wysyłał mi fotki, że leży u tatuatora i wydzierał sobie Poland Rock Festival logo na szyi, ja Jurkowi pokazywałem, mówi, co ty, mówię, w ogóle, co to jest, nie? Nie wiem, zobacz, jak się Wiśniewski przygotowuje do festiwalu, więc kosmiczna sytuacja, gdzie wiesz, milion ludzi przyjechało na koncert Ich Troje, nie? To było, no nie, nieprawdopodobne. Ja się czułem po prostu, że wiesz, że starszego brata targałem po 15 latach na scenę i mogę trochę z nim świętować, nie? To było niesamowite.
1: Wspominałeś przy pierwszej gitarze, że wtedy sam wybierałeś artystów, których chciałbyś namalować. A jak wygląda to teraz? Dalej sam wybierasz, kto się na tej gitarze pojawi, czy może ktoś sam się czasami doprasza, żeby na tej gitarze się znaleźć?
4: Ja troszkę szybciej wiem, kto będzie. Bo gdzieś tam, zanim są ogłoszone te postaci, które się tam pojawiają na festiwalu, no to mam kontakt z ludźmi z fundacji i tam mi podrzucają różne propozycje. No raz była taka sytuacja, też wspominałem o pani Elżbiecie Dzikowskiej, która poprosiła wręcz, zapytała się, czy pan Szymon by mógł na gitarze namalować, bo ona śledzi, widziała i tak dalej. Znaczy ja niestety nie mogłem już spełnić tej prośby, bo to już było trochę po zawodach, bo gitara już była gotowa i to było tak przed tym festiwalu. Natomiast sama ta propozycja, że coś takiego wyszło, to było dla mnie takie w ogóle, ale jak? No ale to ja wybieram to gdzieś tam. Nie no, Jurek mi już tak ufa, że tam w ogóle się nie wcina w te moje pomysły. Natomiast często się też inspirowałem jakimiś jego rysunkami, na przykład, które były na koszulkach projektowane, czy w ogóle na tej oprawie graficznej w tym roku. Już różne motywy były, jakieś słoneczniki, niesłoneczniki tam. Starałem się co roku jednak, żeby ta gitara była inna. Więc wychodzi śmiesznie, raz wychodzi wesoło, jakoś tam raz wychodzi nostalgicznie, raz jakoś bardziej kreatywnie, artystycznie, no tak, różnie. Ja przez wiele lat współpracowałem z różnymi producentami, sklepami muzycznymi, ale to też się znak czasu, trochę się zmienia, ponieważ okazuje się, że takie sklepy stacjonarne się zamykają, wszystko przechodzi do internetu i ci producenci i właściciele tych sklepów też mają różne tam koncepcje marketingowe. Przez ostatnie lata współpracowałem z salonami muzycznymi Riff, wcześniej z Rock'n'Rollem, miałem kiedyś gitarę od Gibsona, gdzieś tam od Fendera. Budowaliśmy też gitary przez jakiś czas, bo była dwugryfowa, trójgryfowa, jest tacy super lutnicy Silent Scream z Warszawy budowali te gitary, ale już na tych trójgryfowych nie szło grać w ogóle, to był ewenement. Grzesiu Skawiński sobie powiesił to na szyi i stwierdził, że do dwóch pierwszych gryfów dosięgnie ręką, a już do trzeciego nie dosięgnie, bo ma za krótką rękę.
1: Gitara najpierw trafia na Poland Rock Festival, a później zostaje przekazywana na styczniową licytację WOŚP. Nie jest to zazwyczaj jedyna rzecz, którą przekazujesz, ale koncentrując się na samych gitarach, ile mniej więcej one przez te wszystkie lata zebrały?
4: Jurek policzył, jak byliśmy na finale i gdzieś mi tam się zakodowała suma 520 tysięcy. Także sporo. Nawet nie myślałem, że tyle. Tylko zaraz nie pamiętam, czy to jest z uwzględnieniem tej ceny, która była w styczniu, czy nie. Ale to już tam nieważne.
1: Ponad pół miliona.
4: Ponad pół miliona złotych. No, sporo kasy. myślę, że jakbym tak miał z kieszeni wyjąć i wrzucić do puszki, to bym musiał trochę pozbierać. A tutaj fajnie, że swoją pracą i zaangażowaniem mogłem jakby to zmonetyzować wszystko i tak się tutaj dołożyć do orkiestrowej puszki. Ja się też trochę przestałem ścigać z tymi kwotami, wiesz, no już były, padały te rekordy tam po 90 tysięcy ponad. No ale były gitary za 17, 20, 15, nie pamiętam już, 50. To się od wiele czynników ma na to wpływ, bo czasami jest rok, że aukt jest bardzo dużo, czasami jest rok, że się coś tam dzieje politycznie, gospodarczo w kraju, że nie wiem, no na przykład wyskakuje taka akcja jak Łatwo Gangu i też nie wiem, czy w portfelach Polaków będzie jakaś tam przestrzeń na przyszły rok, żeby jakąś tam kwotę za gitarę położyć, bo tych aukcji jest kilka tysięcy, jak nie kilkanaście, już nie pamiętam. Więc ja i tak się cieszę, że ta gitara jest co roku w czołówce tych aukcji zainteresowania i medialnie i tak sprzedażowo, więc nie liczę na rekordy. Natomiast uważam, że nawet jeśli ktoś wykłada w dzisiejszych czasach 10 tysięcy złotych czy 20, to jest mnóstwo kasy, żeby kupić sobie gadżet tak naprawdę, który wisi gdzieś tam w domu przeważnie, bo rzadko tylko na tym gram, wydaje mi się, że chyba nic. Więc wydać tyle pieniędzy na gadżet i wesprzeć charytatywnie takie działania orkiestry, to wydaje mi się, że już tak jest ogromny sukces. Więc zawsze fajnie, jak te cyfry są wysokie, ale jakie by nie były, tak ja tutaj się cieszę, że to dalej trwa i że myślę, że jeszcze trochę tych gitar zrobię.
1: Właśnie o to chciałam na sam koniec tak naprawdę zapytać, bo wspominasz już o przyszłorocznej, czyli oficjalnie potwierdzasz, że na razie projektu Woodstockowo-Poland rockowych gitar nie porzucasz i kolejne będą się pojawiać.
4: Nie, natomiast miałem przemyślenia przez chwilę, czy już trochę się nie przejadł ten pomysł. Nawet myślałem o czymś innym, mówię, że kurde, troszkę przerobię ten pomysł, ale z drugiej strony to często jest tak, że ta cykliczność buduje w cudzysłowie markę, buduje po prostu tą historię i kombinowanie czasami nie wychodzi na dobre, nie? Więc może trzeba zostawić tak, jak jest. Artur Barciś maluje co roku anioły i my chyba jakoś tak w miarę równo zaczęliśmy, w sensie te 15 lat temu, może Artur nawet trochę później. Nie wiem, co roku maluję te anioły i to tak cyklicznie też się dzieje i też te pieniądze za te obrazy są całkiem niezłe, więc może po prostu tak trzeba, tak spokojnie, konsekwentnie.
1: Do końca świata i jeden dzień dłużej.
4: Tak, myślę, że to będzie najlepsza opcja. A ja tam robię swoje w moich działaniach artystycznych, a te gitary są takim fajnym, najlepszym przecinkiem w roku, jaki mi się zdarza tak artystycznie, kreatywnie.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Kilka sekund może zrobić ogromną różnicę. Strażacy z Ostrzeszowa przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia. Choć na krótkim odcinku S8 kierowcy radzą sobie całkiem dobrze, na Krajowej 11 wciąż zdarzają się błędy, które utrudniają dojazd do wypadków. Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia i dlaczego to takie ważne? O tym teraz Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
5: Korytarz życia to bardzo ważny element bezpieczeństwa u nas na drogach. Taki sposób ułatwia po prostu przemieszczanie się pojazdów uprzywilejowanych w korku czy gdzieś tam przy zatorze drogowym i umożliwia nam szybki i bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Kierowcy powinni tutaj zjechać maksymalnie do krawędzi jezdni i tutaj pojazdy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewego, w lewą stronę tak jakby, a kierowcy z prawego pasa powinni zjechać maksymalnie w prawą stronę. Ale tutaj mówimy o drogach szybkiego ruchu i autostradach. Wtedy korytarz życia tak naprawdę ma sens. Jeśli mówimy i przytaczamy tutaj do naszego powiatu, tak naprawdę my mamy tylko 2 km trasy S8 i musimy tutaj pochwalić kierowców, że raczej to odbywa się sprawnie. Większy problem z dojazdem do zdarzenia mamy na przykład na drodze krajowej numer 11. Gdzieś tutaj kierowcy trochę się mieszają i nie myślą, jak powinni prawidłowo zjechać, bo na przykład się zatrzymują w takim miejscu, gdzie na przykład ktoś z drugiej strony też się zatrzymał w tym samym miejscu, gdzie gdzieś trochę nam to blokuje po prostu jezdnię. No i tutaj też jest, myślę, duży problem po prostu z zauważeniem wozów strażackich. Kierowcy się nie skupiają, co może się dziać innego, skupiają się tylko na swojej drodze i swojej kierownicy i zauważają nas w ostatnim momencie. Ale też no, nie możemy też stuprocentowo gdzieś tam narzekać na tych kierowców. Nie mamy tutaj też bardzo dużego ruchu, żeby to było tak mocno utrudnione.
6: Okay. Życia to jest tak, tylko... na przykład tak jakby tak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają dwa pasy w jedną stronę, bądź więcej. Wtedy się tworzy ten korytarz życia. No u nas, no wiadomo, w przypadku drogi krajowej nr 11 w naszym regionie, która idzie jeden pas w kierunku Niedźwiedzia, drugi pas idzie w kierunku na przykład Rogaszyc, to po prostu samochody się rozjeżdżają.
1: Okej, okay, ale tego nie nazywamy wtedy korytarzem życia.
5: Nie. Największy sens właśnie ma ten korytarz życia, że kiedy są te drogi więcej niż dwupasmowe, po prostu żeby oni się rozjechali. Tak jak patrzymy sobie na prawą rączkę i damy ją przed siebie, to kciuk jest dla nas lewym pasem, a reszta pasów jest dla nas, reszta palców jest dla nas prawymi pasami.
2: SK Ostrzeszów.
3: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. Karina Pacyna z Kraszywic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. Jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych? Posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
7: Zawsze byłam plastyczna, jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam? I nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła. Może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny, ukończyłam kursy we Wrocławiu. No i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona taki, dodała mi takiej energii do działania, mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci. Ja mówię, a jeszcze nie teraz, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Potem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych, to ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość. Lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no z kiepskiej jakości i ci co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma i to mnie bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
1: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu strzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
7: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji, animacji artystycznej i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postaci i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen i to był projekt Patriotki z Pasją i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu, nawet ostatnia jak była ta wystawa to była wichura, była taka zawieja śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
1: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób.
7: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do końca świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym tutaj, gdzie mieszkam, w gminie Kraszewice, nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. No i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, puli, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty, ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
1: Do eventów, eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie fundację, jeszcze przejdziemy, ale wspomina pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje pani też z WOŚP.
7: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację, także staram się też wspierać takie inicjatywy, no i bardzo się z tego cieszę, ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata, jeden dzień dłużej, stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
1: Dla pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
7: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego na przykład do czasów, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a mi naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice mówią, że dzieci są zadowolone, że się dopytują, kiedy znów będą kolejne zajęcia, no to jest dla mnie takie, no mega wyróżnienie i to mnie wzmacnia i wspiera, no i wiem, że to jest chyba ta droga na dzień dzisiejszy, którą chcę podążać.
1: Współpracuje pani z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Czy z każdą grupą pracuje się tak samo, czy z każdą pracuje się inaczej?
7: Z każdą grupą pracuje się troszeczkę inaczej, bo dzieci są spontaniczne i robią to, ja nie narzucam tematu, proponuję jakiś temat, co robimy, czy kubek, czy figurkę, ale też jeśli dziecko ma swój pomysł na zrobienie czegoś, to może to robić i robi to, ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia, tak się wyluzowuje, odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi, a ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie, ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę, coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią, ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech. Ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki, on musi być plastyczny, a tu niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy, wychodzą zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca, fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
1: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
7: Tak, nawet zupełnie taki laik, i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to nam fajnie sobie radzą.
1: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
7: Kubek to robimy najczęściej w ciągu, 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej wypaloną glinę, na ten biskwit. I praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni. I wtedy jest taki przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia, poszkliwienia.
1: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
7: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do lepienia z gliny tych przedmiotów, które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
1: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie wyłamała. Jakie to było uczucie?
7: No na pewno jest i do dzisiaj to jest, nie? Że jest strach, nie? Czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty. Też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić. No powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
1: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
7: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo, tak jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę, i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego, no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki z nazwą ulicy.
2: SK, SK, SK. Polska Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SG Ostrzeszów. Sport to całe moje życie, przekonuje utytułowany kickbokser z Ostrzeszowa Kevin Jan Prymas. Stoczył kilkadziesiąt walk amatorskich i zawodowych, jest też trenerem, a jego podopieczni zdobywają pierwsze sportowe sukcesy. W rozmowie z naszą reporterką cofa się do początków swojej kariery. Mówi, z czego jest dumny i kto jest jego idolem, między innymi. Posłuchajcie.
1: Jak to się wydarzyło, że ten sport w ogóle zaczął odgrywać jakąkolwiek, nie mówię nawet tak ważną, ale jakąkolwiek rolę w twoim życiu? Od razu była to ta dyscyplina, czy może...
8: Nie, generalnie
1: miałeś romans z czymś innym.
8: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. Wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę, no takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia, a była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki. Nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było. Nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no, ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków. Ale myślę, że co by...
1: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
8: Początkach.
1: Było, że ten sport tak dużą rolę w twoim życiu zaczął.
8: Zaczął upewnić tą rolę w moim życiu. Może nie inaczej, no jak...
1: A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
8: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść, też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sporty walki, raczej inne rzeczy robiliśmy, woliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej, tak się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię, więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to też techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie dawno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć. No i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa dojeżdżać, tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
1: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
8: No generalnie patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych, i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze gdzieś dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy to trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjdzie na grupę. No mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, no nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
1: Czy dyscyplina to dobre słowo?
8: Czy dyscyplina...
1: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
8: Na pewno jest tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzi gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu, w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy ich gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej, myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing, ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no, stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
1: Jesteś z siebie dumny?
8: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na przykład na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej. Nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo. Na pewno nie tego, kim na pewno nie tego, kim nie jestem.
1: Bardzo często wspominasz o wartościach. A jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
8: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim no taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć. No, odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście no widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jaki sposób działam, w jaki sposób nauczam, w jaki sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że to osobom trenującym przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytorycznie do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także no myślę, że to, co powiedziałem, no trzeba być po prostu takim, no bardzo można powiedzieć, wiarygodnym.
1: Ile walk masz na koncie? Zawodowych,
8: szczerze. Więcej walk mam amatorskich. Tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
1: To sumujmy.
8: A sumujmy, szczerze, nie chcę przeszczelić, ale myślę, że około, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
1: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
8: Może być amatorska i moja pierwsza walka, no powiem szczerze, że nie była fajna.
1: Dlaczego?
8: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej, już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, no jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, no to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, tak o. Więc no nie była to super walka, była to walka, no skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej, albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także no nie było. Była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale no z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, no i tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było, na mojej drodze by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było

0: troszeczkę te czasy. Myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także no tyle, no więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam w Poznaniu, to była moja druga walka, no i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało mi się, znaczy udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, no i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się i...
1: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny? Co mógłbyś? Nie musi być to jedna rzecz. Co mógłbyś dowiedzieć?
0: Na pewno też inaczej. Może na pewno co do tej pory można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście no czuję, że rozpędzam się z roku na rok. Jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem. Coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć. Lubię rywalizować, lubię walczyć. Wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odnajdować i co najlepsze odnajduję. Ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, no to rzeczywiście no, z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio. Bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki, czym bym się chciał z wami podzielić, no to na pewno tym, że jak już gadamy o tym całym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Szczeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów, można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajne, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć i to żadna ujma, raczej nie tyle, że ujma, tylko żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć rangi mistrza Polski, gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy jak zawody międzynarodowe, czyli gdzieś jakiś Puchar Świata.
1: A wolisz wstawać w roli ucznia czy nauczyciela? Bo stajesz w jednej i w drugiej roli?
0: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, to jak gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
1: A kto jest twoim największym idolem?
0: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam, raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDxu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden, tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale no też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będzie się w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
1: Na sam koniec, czego ci życzyć?
0: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia.

0: Zdrowia, na pewno wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa. Aczkolwiek, ja tak wspomniałem wcześniej, nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi. Mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje. Każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora, wspólnie razem gdzieś mogę te osoby jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące. Czuję, że te osoby, które do mnie oczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak? Że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym. Więc życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, można powiedzieć, światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, do tego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mi właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to, co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. To mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy, pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
1: SK Ostrzeszów.
2: Rap to dla niego coś więcej niż muzykę. To sposób na opowiadanie o emocjach, doświadczeniach i świecie, który go otacza. Jak rodzą się teksty, co czuje tuż przed premierą nowego utworu i dlaczego, mimo chwil zwątpienia, wciąż wraca do mikrofonu w naszym eskowym magazynie. Teraz raper z Ostrzeszowa, czyli Patryk Szefi Szewczyk.
3: Czy nie będzie to może trochę tylko na interpretację z drugiej strony? Pamiętam nasze takie pierwsze rozmowy i pamiętam, że może nie tyle, że ograniczała cię rola, w której na co dzień występujesz, ale że gdzieś tam też często te teksty musiały być trochę, może nie tyle ocenzurowane, ale jednak no gdzieś zwracałeś uwagę.
4: Kontrolować to, co
3: dokładnie,
4: się dzieje.
3: Dokładnie, mam wrażenie, że ostatnio jest trochę więcej takiego szefiego, który jest szefi.
4: To jeszcze nie jest to w całości prawdziwy szefi, na pewno, bo gdybym mógł sobie pozwolić na siebie w całości, to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej. Nie to, że ja jestem bardziej, nie wiem, wulgarny, czy jakiś tam bardziej nastawiony na inne tło muzyczne. Natomiast wiadomo, że w tej twórczości, jak człowiek siada i urodzi się jakiś pomysł, albo po prostu wpada, no bo ja najczęściej piszę tak, że jak usłyszę jakiś fajny beat, fajną melodię, to zaczynam do tego też pisać, no to człowiek chce pisać i pojawia się moment, w którym czasami albo musi się pohamować, albo musi wrócić do tego, co napisał i delikatnie to pozmieniać. Troszkę ze mną nie gra, no bo czuję, że to nie jest potem w ostateczności to, co bym chciał uzyskać. Natomiast no i tak wypuszczam ostatecznie takie wersje, żeby były one w zgodzie ze mną. No ale wiem, że no na pewno wyglądałoby to inaczej, gdybym nie pełnił roli i funkcji, no też publicznej, no bo jestem nauczycielem. Też pracuję na basenie, między innymi jako też, no z małymi dziećmi, jako też instruktor, więc no muszę troszkę się w jakiś sposób gdzieś tam hamować. Także no wciąż troszkę to jeszcze nie jest do końca szef i ten w 100%.
3: Jak w ogóle wygląda ten twój proces tworzenia? Wspominasz, że słyszysz gdzieś jakiś beat i zaczynasz...
4: Znaczy gdzieś, no ja staram się, no raczej jest to poukładane częściej, poukładane w taki sposób, że staram się przeznaczyć na to jakiś moment. Wiem, że wtedy siadam i słucham sobie, po prostu przysłuchuję. Gdzieś tam na YouTubie, najczęściej na YouTubie bitów. I mam tak, że nie. I nagle jest jakiś tam, powiedzmy, strzał. O! I w głowie zaczynają się same po prostu jakieś gdzieś tam słowa do tego bitu, do prędkości układać. Ja nigdy nie piszę z tematem. Najczęściej nie piszę z tematem. Choć ostatnio pisałem z tematem. A propos właśnie projektu, który był organizowany ze szkołą w Rojowie. Tak, no więc tak wygląda mój proces. Ja siadam i piszę. Choć ostatnio też zdarzało mi się, że puszczałem bit, wyłączałem, ucząc się troszkę tempa tego bitu w głowie i pisałem bez tego bitu, bo najczęściej pisałem jakby w tle, ten bit leciał, pisałem sobie do bitu w tle. Natomiast ostatnio też troszkę tak piszę, że zapamiętuję tempo, zapamiętuję mniej więcej no, to, jak wygląda ten bit i staram się pisać na sucho, tak zwanie na w ciszy, bo mam wrażenie, że ostatnio troszkę lepiej gdzieś tam słowa mi się jakieś takie ładnie, fajnie łączą, jak ten bit mi nie przeszkadza w teorii. Kiedyś pisałem z bitem, teraz troszkę mniej z tym bitem, ale no jest to taki proces właśnie, że mniej więcej tak on wygląda.
3: Czyli niekoniecznie jest to kwestia po prostu jakiejś tam weny natchnienia, tylko dyscypliny, że nas na nim
4: troszkę dyscypliny, natchnienia też, bo to jest tak, że kurczę, człowiek usiądzie te 5, 10, 15, 20 razy i nie idzie totalnie nic. A nagle gdzieś, już nawet na koniec dnia, a dobra, to na chwilkę sobie wejdę, może coś się uda. I nagle się okazuje, że człowiek pisze w 5, 10, 15 minut cały utwór, gdzie wcześniej przez miesiąc nie mógł napisać nawet zdania. Także no to też jest kwestia weny, może jakiegoś też dnia, natchnienia, ale no staram się regularnie gdzieś tam siadać i próbować pisać, no bo gdyby tej próby nie było, to pewnie te momenty natchnienia by nie nadeszły. Także mi się wydaje, że to też jest ważne.
3: Od ilu lat tworzysz, nie zapytam, bo pewnie tworzysz od zawsze, odkąd pamiętasz, dobrze myślę?
4: Same utwory, samopisanie utworów, no można powiedzieć, że no już gdzieś tam się zaczęło w liceum, natomiast takie poważniejsze pisanie utworów, no to 5 lat chyba, od kiedy tam pierwszy utwór wyszedł, pamiętam na YouTubie, no to tak powiedzmy z 5 lat jakoś. Końcówka moich studiów.
3: A właśnie chciałam zapytać, czy na przestrzeni tych lat widzisz u siebie jakiś taki spory rozwój, zmiany stylu, jakieś tak. W ogóle zmiany, które totalnie w sobie zaszły?
4: Tak, ale mam wrażenie, że jest to też troszkę związane z technologią, czyli z tym, jakie bity powstają, bo znaczy no, sam bit też wpływa na to, co się pisze, przynajmniej u mnie, natomiast ta jakość bitów się zmieniła i ja też pewnie w jakiś sposób swój warsztat zmieniłem, ale mój warsztat, mam wrażenie, też się zmienia ze względu na to, co się dzieje w otoczeniu muzycznym, raperskim, tutaj u nas na rynku polskim, bo też ta jakość się zmienia i to też troszkę na człowieka gdzieś tam wpływa, też jakieś nowe pomysły i to też, mam wrażenie, mnie trochę w jakiś sposób kształtuje. Ale słyszałem już takie opinie, że no, szefi, coraz lepiej. Już coraz tak jakoś tak dokładniej, profesjonalniej, o.
3: Dalej masz taki sam fan, jeżeli tak to można nazwać, tak jak miałeś na początku?
4: Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, różnie, tutaj mi chodzi o pisanie, natomiast jeżeli już utwór powstanie i on, wiem, że jest już zaklepany u mnie, przyklepany, że jest fajny, że pasuje, że na pewno będę gdzieś tam tworzył, to już potem sam proces tego nagrywania w studio, nagrywania teledysku, wymyślania jakiegoś teledysku, no kręci mnie. No lubię, no gdzieś tam jest to we mnie jakoś tak gdzieś wpisane, że sprawia mi to przyjemność.
3: Co w ogóle czujesz przed każdą premierą? Trochę kawałków już masz, czy to też się jakoś zmienia? Dalej jest ten stresik?
4: Nie wiem, czy tak mogę osobiście, no był zawsze delikatny stresik. Ja nawet siedząc przed komputerem czekając, bo też staram się robić tak, żeby przed premierą być przy komputerze, bo jak się gdzieś tam coś wykrzaczy, to jestem na bieżąco, że mogę coś tam zmienić, poprawić, więc staram się przy tej premierze być. Na początku gdzieś tam czułem zawsze przyspieszenie serducha, że tam biło, kurczę, już za chwilę już zobaczymy, będą opinie, będą komentarze, ludzie się będą może odzywali, coś tam pisali. Było. Teraz troszkę to spadło, ale to też ze względu chyba na to, że nie chcę teraz tak trochę narcystycznie zabrzmieć, ale wydawało mi się, że troszkę to może pójdzie szerzej. Troszkę to przystanęło, więc też mniej oczekuję. Wiem, że wrzucę i czasami to może być mniej, czasami więcej, na jakąś taką powiedzmy średnią skalę i troszkę też to może przez to opadło, ale no mimo wszystko no jest gdzieś delikatny, bo człowiek no wie, że coś stworzył i chce w jakiś sposób też, żeby to świat przyjął jako coś pozytywnego i ta opinia też dla mnie czasami jest ważna, nie? No nie staram się jakoś bardzo nakręcać, ale mimo wszystko gdzieś tam ten stresik jest.
3: Te pozytywne komentarze są mocno budujące?
4: Tak, bo nie ukrywam, że to tak już tak a propos naszej wcześniejszej rozmowy, co z tą muzyką, komentarze są ważne, bo przy tej twórczości naprawdę jest takie wahanie nastroju, że mówię od euforii, czasami po płacz, bo człowiek wrzuca i myśli, że to już jest to, że to jest ten moment, że to będzie już faktycznie to, no i nagle się okazuje, że nie. I człowiek po prostu ma, kurczę, po co to robię? Po co to poświęcenie czasu, pieniędzy, bo też są pieniądze. Więc potem człowiek taki wpada dosłownie od euforii po prostu w depresję, że czy to w ogóle jest sens dalej robić, czy to naprawdę czy w ogóle w jakikolwiek sposób opłaca się robić. No i potem pojawia się jeden czy drugi komentarz. Jeżeli on jest faktycznie konstruktywny, naprawdę taki dla mnie i konstruktywnie ważny, bo podbudowuje mnie, no to pojawiają się za chwilę znowu takie myśli, kurczę, może jednak dalej faktycznie warto próbować, może nie warto się poddawać, bo jednak jak się człowiek podda, to nie wiadomo co będzie później, a może wystarczyło trochę jeszcze dłużej poczekać i może by coś z tego było. No mówię, no wahanie nastrojów jest po prostu od po prostu kosmosu po ziemię, no i tak to właśnie wygląda.
3: Które komentarze są dla Ciebie takie ważniejsze, bardziej budujące? Te od osób, które znasz, które są Ci bliskie, czy na przykład bardziej cenisz sobie komentarze od osób, które po raz pierwszy się spotykają z Twoją muzyką, których nie znasz? Czy można to w ogóle w jakikolwiek sposób przyrównywać?
4: No nie jest to prosta odpowiedź, moim zdaniem, ponieważ no można to odbierać w różnoraki sposób. No osoby bliskie na pewno będą chciały być po prostu miłe i powiedzieć coś fajnego, choć nie zawsze tak fajnie jest. Są też osoby bliskie, które powiedzą wprost, słuchaj Patryk, no spoko, ale ten utwór na przykład tam czy teledysk mniej mi siedzi. I to też jest dla mnie ważne. Oczywiście każdy ma swoją jakby też w jakiś sposób po prostu perspektywę postrzegania rzeczywistości i dla każdego coś innego będzie fajne. Natomiast chyba te takie właśnie opinie od osób, których ja nie znam, kiedyś tam słyszałem pierwszy raz, nawet nie tyle, że są ważniejsze, tylko ja to odbieram troszkę tak właśnie, że one wychodzą spoza mojego środowiska i te osoby nie mają styczności ze mną, więc ta opinia może być faktycznie bardziej szczera niż tych osób gdzieś tam z tego mojego środowiska takiego bliskiego. Więc jak są pozytywne, fajne, dobre opinie gdzieś tam z zewnątrz, osób, które mnie... A najlepiej jeszcze, jak są to osoby, które gdzieś siedzą trochę w tym temacie i powiedzą pozytywną opinię na ten temat, no to już w ogóle to jest taka dla mnie chyba najbardziej, no, pozytywna, taka dobra, fajna rzecz. Nie chcę tak się tutaj mówię też jakby bardzo uzewnętrzniać, natomiast troszkę myślałem, że z roku na rok będzie lepiej, jeżeli chodzi o występy. Tutaj nie wiem, czy to jest też kwestia takich drobiazgów, o których ja się też dowiaduję, które, no na przykład chociażby mail, tak? Ja mam maila, można powiedzieć, którym się posługuję mało profesjonalny, bo to jest mail, który gdzieś tam założyłem sobie na w ogóle O2 i też usłyszałem, że to są takie mały szkopuł, który może po prostu przeszkadzać jakby też w kontaktach powiedzmy z różnymi tam organizatorami wydarzeń, eventów, ponieważ po prostu oni takich nawet maili nie odczytują. Muszę zmienić na pewno maila, żeby był bardziej profesjonalny, żeby się lepiej nazywał, może na jakiejś bardziej profesjonalnej powiedzmy stronie, jak tam Gmail, no żeby po prostu ten odbiór mój był może bardziej profesjonalny, więc tutaj troszkę też mówię, no trochę mi jest przykro, bo lubię to, po prostu z tego powodu jest mi przykro, bo lubię to występowanie, lubię mieć, że tak powiem, tych ludzi pod sceną, tą reakcję żywą, więc tego troszkę brakowało mi. Są napisane teksty, a szkoda też mi tego nie wykorzystać, więc będę chciał nagrywać dalej, no także będę próbował, no nie ukrywam, że troszkę płomień delikatnie przygasł, natomiast nie zgasł ostatecznie. Zawsze są kryzysy w różnych dziedzinach, ja też jakby z tym, no mam to w świadomości swojej, ale jest to w jakiś sposób też moja pasja, którą gdzieś tam robię i myślę, że póki będę gdzieś tam miał możliwości, to chyba cały czas będę próbował, zobaczymy jak długo, ale będę próbował.
3: Ty na razie jeszcze nie powiedziałeś
4: ostatniego. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, wydaje mi się, że nie, no zobaczymy.
2: A z raperem rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Krew to lek, którego nie da się wyprodukować i jest cały czas potrzebna, przypomina Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. By osoba potrzebująca otrzymała ten życiodajny płyn, musi być dawca. Zanim krew trafi do pacjenta, musi pokonać odpowiednią trasę. Posłuchajcie.
5: To jesteśmy już po oddaniu krwi i co z tą krwią się dalej dzieje?
6: Krwiodawca może oddać krew pełną, może oddać koncentrat krwinek płytkowych, a może oddać osocze. Ale skupmy się w tym momencie na sytuacji, kiedy odwiedził nas krwiodawca i oddał krew pełną. Taka krew pełna musi w temperaturze pokojowej do 2 godzin być przechowywana. Następnie jest z pracowni pobierania, czyli tam, gdzie dawca oddał krew. Wszystkie pojemniki z krwią pełną przekazywane są do pracowni preparatyki. Jest to takie serce Centrum Krwiodawstwa, ponieważ jest to tak naprawdę produkcja i to obwarowana wieloma różnymi przepisami. W każdym razie krew pełna, która trafia do pracowni preparatyki, musi zostać w pierwszej kolejności odwirowana w specjalnych, dedykowanych składnikom krwi wirówkach. I te podczas wirowania otrzymujemy, po wirowaniu już otrzymujemy pojemnik, w którym widoczne są 3 frakcje. Jest widoczna frakcja krwinek czerwonych, leukocytów i płytek krwi oraz frakcja osocza. Ale to trzeba od siebie, należy oddzielić te wszystkie 3 frakcje. Zatem pojemnik jest wyciągany, pojemnik z krwią i z tymi 3 frakcjami już wstępnie wydzielonymi jest wyciągany z wirówki i umieszczony zostaje w prasach do automatycznego rozdziału krwi. I wówczas automatycznie rzeczywiście dzięki temu, że w prasach znajdują się detektory, które na przykład oceniają szybkość przepływu, ilość przepływu krwinek czerwonych, więc jeżeli odciągamy z takiego pojemnika, w którym jest osocze, odciągamy to osocze do kolejnego pojemnika, oczywiście wszystko odbywa się w trybie, w systemie zamkniętym, jeżeli odciągamy to osocze i zdarzyłoby się, że zostanie zaciągnięta krwinka czerwona, automatycznie prasa blokuje dalszy przepływ. Także i w tym momencie otrzymujemy już pojemnik z osoczem. Tak naprawdę pojemnik z osoczem, który mogłoby zostać przekazany pacjentowi. Ale to jeszcze nie wszystko. W kolejnym pojemniku pozostają krwinki czerwone i w kolejnym pojemniku pozostają leukocyty i płytki krwi. I żeby wszystkie te składniki mogły zostać przekazane do użytku klinicznego, muszą mieć wykonane badania laboratoryjne i do kolejnego dnia składniki te są przechowywane w odpowiednio monitorowanych warunkach temperaturowych. W Centrum Krwiodawstwa wszystkie urządzenia chłodnicze są nadzorowane monitoringiem sprawdzającym temperaturę w trybie ciągłym i tak jak powiedziałam, przechowywane są do kolejnego dnia. I jeżeli oddanie krwi odbywało się w godzinach dopołudniowych, zatem po południu i w nocy wykonywane są badania laboratoryjne i kolejnego dnia od rana pracownicy przystępują do zwalniania składników do użytku klinicznego. I po takim zwolnieniu składniki są, jak już ma zwolnienie, czyli mamy informacje o wynikach badań laboratoryjnych, to składniki, które posiadają, co do których mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, są blokowane, nie są etykietowane i zostają wydzielone i podlegają innym procedurom. Natomiast właściwą grupę składników krwi stanowią te, które mogą zostać przekazane do użytku klinicznego. Składniki te zostają etykietowane. Po etykietowaniu etykiety jeszcze są dla każdego składnika dodatkowo sprawdzane, czy właściwa jest grupa krwi, czy wszystkie informacje o składniku krwi, które powinny znaleźć się na takiej etykiecie zgodnie znów ze standardem ISBT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzamy, czy się znajdują i jeżeli takie potwierdzenie otrzymujemy od kolejnej grupy pracowników, którzy tą pracę wykonują, wówczas składniki przekazywane są do pracowni ekspedycji, umieszczane są w magazynach i czekają na wydania, czyli na wpłynięcie zapotrzebowania z podmiotów leczniczych.
5: A w przypadku jak właśnie coś jest nie tak, to co wtedy?
6: Jeżeli coś jest nie tak, to składnik taki znajduje się, tak jak powiedziałam, zostaje wydzielony, jest przechowywany w zupełnie oddzielnym urządzeniu chłodniczym. Sprawdzamy, jaki parametr, który był badany, nie jest właściwy. I składnik taki jest przekazywany do utylizacji. On nigdy nie trafi, nie jest etykietowany i nie ma możliwości, żeby trafił do użytku klinicznego. On przechodzi zupełnie proceduralnie na inną ścieżkę postępowania, zupełnie inny zespół pracowników zajmuje się i zgodnie, którzy postępują zgodnie z procedurami, zgodnie z tym, żeby nadzorować maksymalnie ten, wydzielić, tak, ten etap nadzoru nad składnikami, które nie spełniają wymagań jakościowych.
5: I osoba, która oddała krew i właśnie podczas badań wyjdzie, że jest coś nie tak, zostaje o tym poinformowana.
6: Tak, oczywiście. Jeżeli badania, które wykonujemy, badania mogą dotyczyć samego składnika krwi, ale wykonujemy również badania z próbki krwi pobranej od dawcy. I podczas dopuszczenia składnika do użytku klinicznego my musimy sprawdzić nie tylko parametry jakościowe tego składnika, ale również ten pojemnik, który mamy, w którym znajduje się krew, musimy połączyć w systemie informatycznym z informacjami o wykonanych badaniach laboratoryjnych. I w przypadku badań wirusologicznych, badania wirusologiczne wykonywane są metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej. Zatem to są bardzo szczegółowe badania i po wykonaniu tych badań, w przypadku informacji, że osoba, która oddała krew, posiada wynik dodatni któregoś z markerów wirusologicznych, oczywiście taka osoba zostaje również zgodnie z odpowiednimi procedurami poinformowana, otrzymuje informacje listem tradycyjnym, listem poleconym wraz z wytycznymi, z informacją o tym, że musi się skontaktować, musi się zgłosić do Centrum Krwiodawstwa i tutaj znów trafia do osób, które dalej informują osobę, która miała dodatni wynik wirusologiczny, informują o dalszej ścieżce postępowania, tak? Ponieważ nie zawsze ten wynik, dodatni wynik wirusologiczny, on musi zostać potwierdzony. Czasem musi być pobrana dodatkowa próbka krwi, która wysyłana jest do, zresztą po to właśnie prosimy dawcę, żeby się do nas jak najszybciej zgłosił. I próbka wysyłana jest do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na tak zwane badanie potwierdzające. I wtedy w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie to badanie potwierdzające wykonywane jest inną metodą niż metoda, którą to są równorzędne metody, ale powiedzmy innego rodzaju analizator, innego rodzaju odczynniki są zastosowane dla sprawdzenia, jeżeli czy na pewno ten wynik, czy on przypadkiem nie jest fałszywie dodatni. Tak też może się zdarzyć. Czasem w osoczu dawcy znajdują się nieprawidłowe białka osocza, które mogą sprowadzić do sytuacji takiej, że wynik, który otrzymamy, będzie wynikiem fałszywie dodatnim. Niemniej taka krew również zostaje zatrzymana, nie może trafić wcześniej, zostaje zatrzymana i nie może trafić do użytku klinicznego, tak? Także to jest ten moment, kiedy kolejny raz dawca do nas się zgłasza i my przystępujemy do procedury wyjaśniającej, tak? Co do, jeżeli chodzi o te wyniki badań wirusologicznych.
5: Jeżeli chodzi o składniki krwi, jaki one mają termin ważności?
6: Koncentrat krwinek czerwonych posiada termin ważności do 42 dni. 42 dni to jest ten maksymalny czas. Osocze, które jest przechowywane w odpowiednich mroźniach, ma okres ważności 3 lata. No i koncentrat krwinek płytkowy posiada okres ważności 5 dni. Zatem to jest bardzo krótki czas i koncentratów krwinek czerwonych nie jest łatwe wyprodukowanie koncentratu krwinek płytkowych, ponieważ żeby otrzymać jeden ton koncentrat krwinek płytkowych, potrzebujemy od każdego, od pięciu dawców, czterech lub pięciu dawców otrzymać, potrzebujemy pobrać płytki krwi, które następnie w odpowiedniej procedurze preparatyki są ze sobą łączone. Zatem danego dnia musi, jeżeli jest zapotrzebowanie na koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, wówczas żeby wyprodukować jeden koncentrat krwinek płytkowych grupy 0, musi się zgłosić pięciu dawców grupy 0. A my dziennie wydajemy po kilkanaście takich koncentratów krwinek płytkowych. Zatem mówiąc o zapotrzebowaniu na krew, powinniśmy tak naprawdę mówić o zapotrzebowaniu na krew i jej składniki, tak? Ponieważ w różnym czasie raz jest potrzebny koncentrat krwinek czerwonych, innym razem osocza, a jeszcze innym razem koncentrat krwinek płytkowych. Natomiast do społeczeństwa zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi, a dalej, w zależności od tego, jakie składniki potrzebujemy w ramach racjonalnej gospodarki krwią, odpowiedni składnik oddawcy pobieramy i przygotowujemy właściwe składniki.
2: Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, a krew, przypominamy, mogą oddać osoby pełnoletnie, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Przed oddaniem należy wypić więcej wody i zjeść lekkostrawny posiłek.
1: SK Ostrzeszów.
2: Jest świętym Kościoła katolickiego, którego imię zna cały świat. Nie każdy jednak wie, że jego życiowa droga na początku II wojny światowej doprowadziła go do Ostrzeszowa. Święty Maksymilian Maria Kolbe, bo o nim mowa, od września do grudnia 1939 roku był więźniem tutejszego obozu zorganizowanego przez Niemców. Poznajcie tę historię.
7: Postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego myślę, że jest znana wielu Polakom, może nawet można się pokusić o stwierdzenie, że każdy Polak słyszał o tej postaci. Już pomijając kwestię tego, że jest świętym Kościoła katolickiego, że był właśnie zakonnikiem, czyli był franciszkaninem, założył Niepokalanów, największy wtedy w latach dwudziestoleciu międzywojennym największy klasztor, wybudował największy klasztor na świecie, bo chyba nawet momentami około 800 osób tam przebywało, czyli zakonników, ale też ojców, ale też braci zakonnych, czyli no właśnie tych z tych dwóch grup zakonników. Także jest znany z tego, ale nie tylko, bo właśnie pomijając już tam kwestię tutaj religii, jest człowiekiem, który oddał swoje życie, aby ratować życie drugiego człowieka w Oświęcimiu. Właśnie w tych warunkach, jak mówimy, nieludzkich, on okazał się, myślę, można powiedzieć, nawet nad człowiekiem, bo potrafił w tym wszystkim wznieść się nad właśnie ponad to wszystko, co przeżywali, co tam się działo i właśnie słysząc rozpacz człowieka, który miał być zamknięty w celi śmierci, zdecydował się, że poprosi o zmianę i zdecydował się, że on zastąpi tego człowieka, ojca i męża, rodziny.
3: Kto to był?
7: To był Franciszek Gojowniczek i człowiek, który został wskazany losowo, bo tego dnia w Oświęcimiu uciekł więzień i praktyka była taka, że zwoływano apel i dopóki nie znaleziono danego zbiega, to dopóty właśnie więźniowie musieli stać na mrozie, w nocy, we dnie, po prostu stali i czekali, aż ta osoba się znajdzie. No i w tym momencie, kiedy się ta osoba nie znalazła, strażnicy kazali wystąpić bodajże 10 osobom, po prostu losowo wybranym. No i trafiło właśnie między innymi na Franciszka Gajowniczka, który wychodząc z szeregu właśnie rozpaczał, że ojej, zostawiam żonę i dzieci, czy biedna moja żona i biedne moje dzieci. Takie słowa padły i usłyszał je właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. Wtedy jeszcze właśnie, no nie święty, ale Maksymilian Maria Kolbe, ojciec Maksymilian i wystąpił z szeregu i poprosił, że zechciał rozmawiać z dowódcą. To już było pierwszy cud tego wydarzenia, bo normalnie Niemcy nie pozwoliliby wystąpić z szeregu po prostu więźniowi tak od, że po prostu chce wystąpić i coś powiedzieć, a on nie dosyć, że no, nie zrobili mu krzywdy za to jego zachowanie, to jeszcze pozwolili mu mówić, a dowódca, kiedy właśnie zwrócono się do niego, że właśnie z nim chce rozmawiać ten więzień, zwrócił się do niego po niemiecku per pan. To jest po prostu coś niebywałego i prawdopodobnie już więcej nigdy w Oświęcimiu się nie wydarzyło. Także coś było niezwykłego w osobie i w jego postaci już za życia. Tak jakoś emanował czymś niezwykłym, dobrocią, że ludzie się po prostu zmieniali w jego otoczeniu, w jego obecności. No właśnie, i w ten sposób trafił do celi śmierci. No i myślę, że z tego przede wszystkim znamy się tego Maksymiliana Marię Kolbego, że założył Niepokalanów, który dzisiaj jest też właśnie ośrodkiem, tam znajduje się klasztor, całe takie miasteczko właściwie klasztorne, bo tam już wtedy była, za jego życia była remiza strażacka, była piekarnia, biblioteka, szpital, także to było po prostu całe miasteczko. Jeżeli tam mieszkało właśnie kilkaset osób, to rzeczywiście infrastruktura była pełna i to było coś niesamowitego. I przed wojną wyemitowane zostały właśnie z radiostacji Niepokalanów dwie audycje radiowe, także był po prostu prekursorem różnych dziedzin i nauki, i życia społecznego. Wydawał miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który do dzisiaj się już zresztą ukazuje. No był człowiekiem odrodzenia, renesansu, niesamowity. Studiował między innymi w Rzymie i tam właśnie w Rzymie odprawił swoją pierwszą mszę świętą prymicyjną. Zachwycał niesamowitymi rzeczami i właśnie był bardzo dobrym matematykiem, fizykiem, właśnie umysłem ścisłym. Złożył do Urzędu Patentowego kilka swoich projektów. Także no wizjonerem. Miał też właśnie pomysły na rozwiązania techniczne, które właściwie zaistniały kilkadziesiąt lat później na świecie, a on już gdzieś swoim umysłem wybiegał do takich rozwiązań. Także no niesamowity człowiek i właśnie ktoś by pomyślał, jakiś tam zakonnik, a on właśnie był taki człowiek rzeczywiście renesansu i niezwykły i tak jak już powtórzyłam, powtarzam się jeszcze raz, że wybiegający ponad swoją epokę i ponad to, co właśnie tu i teraz. No właśnie, a jednocześnie człowiek, który potrafił do końca zostać człowiekiem i zdobyć się na niezwykły czyn miłości. No właśnie na to, żeby oddać życie za drugiego człowieka.
3: A jak to się stało, że te jego losy splotły się z Ostrzeszowem?
7: No właśnie, Ostrzeszów to jeszcze w ogóle początki wojny. Trzeba się cofnąć do września 1939 roku, kiedy do Niepokalanowa, do wioski, do ludności cywilnej przyjechali Niemcy i kazali się po prostu zwyczajnie spakować wszystkim, których tam spotkali, którzy zostali zwołani. No kazali się spakować, powiedzieli, że za 15 minut wyjeżdżają z tej miejscowości. Jak samo do bram klasztornych. Kazali otworzyć bramę klasztorną i powiedzieli właśnie, że zakonnicy będą wywiezieni. Święty Maksymilian już wcześniej przewidywał, że tak może się stać i rozesłał większość z braci i ojców do zakonnych, do swoich domów, tam gdzie mogli, tak wyjechali. I tak naprawdę w Niepokalanowie wtedy znajdowało się 30 paru zakonników, właśnie z ojcem Maksymilianem na czele. No i rzeczywiście tylu zostało wywiezionych. Oni pojechali najpierw do Łabinowic, potem jeszcze do jednego obozu, takiego przejściowego, więc w dwóch innych miejscach od września do listopada przebywali. Ostatecznie 9 listopada 1939 roku transportem właśnie pociągu towarowym, tak jak to było właśnie praktykowane przez Niemców, zostali przywiezieni do Ostrzeszowa i tutaj wysiedli późnym wieczorem 9 listopada na ostrzeszowskiej stacji kolejowej. Wtedy właśnie Ostrzeszów był przemianowany przez Niemców na Schildberg, także taki napis ukazał się ich oczom pewnie jako pierwszy, kiedy wysiedli z pociągu. No i zostali
3: przemaszerowali.
7: Przemaszerowali, tak. Zostali zagnani właściwie, pewnie, pod budynek, dzisiaj w tym budynku znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące przy ulicy Zamkowej, a wtedy wtedy ta ulica nosiła nazwę Adolf Hitler Strasse i tam właśnie w tym budynku przed wojną znajdowało się gimnazjum księży Salezjanów i właśnie w czasie wojny tam był główny budynek obozu jenickiego, który właśnie tutaj hitlerowskie Niemcy zorganizowały w Ostrzeszowie. I przez pierwsze właśnie miesiące wojny tutaj była przetrzymywana ludność cywilna. Właśnie, no jak widać, z różnych stron Polski jakaś taka była polityka, że akurat na przykład z Niepokalanowa oni przez dwa różne obozy trafili do Ostrzeszowa. I tutaj do 8 grudnia 1939 roku, także prawie miesiąc, przebywali. zakonnicy właśnie z ojcem Maksymilianem. No i w ten sposób naznaczył święty Maksymilian swoją obecnością nasz Ostrzeszów, naszą ziemię ostrzeszowską. Także to jest właśnie przyczyna, dla której właśnie cały czas ta pamięć Maksymiliana jest żywa i cały czas myślimy o nim, wspominamy go, ale też czujemy, że jest on poniekąd nasz, bo był tutaj i tak jak właśnie mówię, swoją obecnością naznaczył naszą ostrzeszowską ziemię, tą swoją świętością, bo tak jak już wspomniałam, ta jego obecność, jego osoba, coś takiego emanowało z niego, że zmieniał ludzi, zmieniał otoczenie, więc wierzymy, że po prostu ta jego obecność tutaj też przyniosła coś dobrego naszej ostrzeszowskiej ziemi. A został zwolniony razem z braćmi i ojcami właśnie zakonnymi w cudowny sposób, bo kiedy jego współtowarzysze właśnie niedoli cały czas się martwili, pytali się, co będzie dalej, jak teraz to, jak to, w tym wszystkim mamy funkcjonować. Nawet ktoś ze strażników mówił, czy właściwie komendant obozu mówił o tym, że może będzie możliwość, że ojciec Maksymilian ucieknie po prostu, że pomogą mu uciec z tego wszystkiego. On cały czas mówił, że nie, zostanie z braćmi, z którymi tutaj przybył i mówił, to niepokalana, którą tak ukochał, to Maryja niepokalana wyznaczy dzień i godzinę, kiedy zostaniemy zwolnieni. No i jak wiemy, to 8 grudnia w Kościele Katolickim właśnie jest najwyższej rangi uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie tego 8 grudnia zostali wszyscy zwolnieni i około godziny 16 zostali odprowadzeni na stację kolejową i tam transportem, właśnie pociągiem, wrócili do Niepokalanowa. I tam w tym Niepokalanowie byli do momentu aresztowania, przed właśnie wniesieniem do Oświęcimia.
3: A czy wiadomo coś o losach Maksymiliana Kolbe tutaj w Ostrzeszowie przez ten taki krótki czas okres, kiedy tutaj był?
7: Jest kilka takich przekazów. Właśnie jest kilka książek takich opracowań. Są wielkopolskie ścieżki świętego ojca Maksymiliana chyba, ale są też wspomnienia już dzisiaj świętej pamięci pana Władysława Grafa, który opracowywał wiele tutaj wątków historycznych ostrzeszowskich, ale między innymi właśnie obóz jeniecki w Ostrzeszowie, ale też wspominał o pobycie świętego Maksymiliana tutaj w naszym mieście. No udało nam się z księdzem proboszczem Leszkiem Szkopkiem z parafii Warnej, udało nam się jeszcze przed śmiercią pana Grafa udać się do niego, poprosić o rozmowę i on właściwie już nic nowego niż to, co w opracowaniu zawarł, nam nie powiedział, ale ze łzami w oczach wspominał sytuację, kiedy podchodził pod ogrodzenie właśnie obozowe. Notabene ten obóz tutaj, ten plac obozowy, to właśnie znajdował się w miejscu, był zorganizowany w miejscu, gdzie dzisiaj jest właśnie budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów i boisko szkoły właśnie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Także tutaj czujemy się w szczególny sposób związani z tym miejscem. No i pan Graf właśnie wspominał, kiedy podchodził pod ogrodzenie obozowe i widział zakonników. I później zorientował się, później w przekazach, czy może w jakichś powojennych właśnie losach, że to właśnie jeden z tych zakonników, który widział, to przypomniał sobie, że to był święty Maksymilian, ojciec Maksymilian Kolbe.
3: Czyli wciąż jeszcze chwilę temu były tu osoby, które osobiście w cudzysłowie
7: tak,
3: poznały.
7: Spotkały, tak. Ale są wspomnienia właśnie, że w ogóle ten czas, kiedy oni tutaj byli, to był taki niezwykły czas, jeszcze na inny sposób naznaczony, bo wtedy, kiedy oni przyjechali, zmienił się akurat komendant obozu i wtedy komendantem obozu został Hans Mulzer, pastor niemiecki, ewangelicki pastor, właśnie został komendantem tego obozu i on darzył sympatią po prostu ojca Maksymiliana i innych zakonników, bardzo ich pytał ich w ogóle o, rozmawiali, pytał ich o różne rzeczy, które interesowały go też może, nie wiem, czy całego wiary katolickiej, ale na pewno mieli jakieś wspólne tematy, do tego stopnia, że ojciec Maksymilian właśnie miał odwagę prosić też go o kilka rzeczy, między innymi o to, żeby przyszedł z kościoła farnego kapłan i przyniósł Najświętszy Sakrament, żeby mógł przyjąć komunię świętą. Tutaj w obozie właśnie przed tym uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny właśnie ojciec Maksymilian odprawił rekolekcję, wygłosił nauki rekolekcyjne dla swoich braci i ojców. Także starali się w tym trudnym czasie, w tym takim nieludzkim miejscu zachować właśnie jak najbardziej takie pozory normalności i modlili się razem, chcieli trwać w tej wspólnocie. No i ojciec Maksymilian zachowywał się tak, jakby to było wszystko normalne i tak jakby się nic nie zmieniło. Cały czas chciał pokazywać braciom, że trzeba tak żyć, jakbyśmy jesteśmy, jakby zewnętrznie nic się nie zmieniło. No i właśnie są te rekolekcje i rzeczywiście posłano ostatecznie, najpierw nie było zgody, ale później komendant obozu zezwolił i rzeczywiście wikariusz z kościoła farnego przyniósł Najświętszy Sakrament, także w ogóle jeszcze przed wyruszeniem w tą drogę do Niepokalanowa okazało się, że mogli przyjąć właśnie Komunię Świętą. No także wiele niezwykłych takich elementów się składało na to ich życie. Jednocześnie to życie, tutaj ten obóz był na prędce zorganizowany, więc te jesień, zima 39 roku, no to były właśnie bardzo trudne warunki. Nie mieli sienników, gdzieś leżeli, spali właśnie na podłodze jakiejś tam pokrytej tylko słomą. Nie było kocy. Właśnie opracowaniach były wspomnienia innego zakonnika, który mówił, że po prostu zdjął kilkanaście dni nie mieli w ogóle warunków do tego, żeby się umyć, więc w którymś momencie zdjął koszulę, która była cała we wszach, w pluskwach, w jakimś po prostu robactwie, które po prostu gdzieś obchodziło ich całych. No więc warunki były na pewno bardzo trudne i nawet pastor, kiedy oni już wyjeżdżali z obozu, pastor ich przepraszał za to, że tak to wszystko wyglądało. No, okazał się pewnie niezwykłym człowiekiem tym wszystkim. W ogóle notabene był później w procesie beatyfikacyjnym ojca Maksymiliana był świadkiem, czyli komendant, właśnie ten pastor ewangelicki był świadkiem właśnie w tym procesie beatyfikacyjnym. Także to jest coś niezwykłego i no, myślę, że to żaden człowiek by tego nie zaplanował. Myślę, że tutaj jest ewidentnie dowód na to, że to samo niebo pisze cały scenariusz tej opowieści i historii ojca Maksymiliana. Poza tym ostrzeszewianie stanęli na wysokości zadania. Sami nie mieli wiele, ale przynosili, co każdy co miał, to przynosił i oferował swoją pomoc. Więc córka i piekarze, i siostra piekarza właśnie przynosiła chleb. Ktoś tam brał ubrania do wyprania. Ktoś inny przyniósł leki. Komendant obozu też zawiadomił Międzynarodowy Czerwony Krzyż, że to są tutaj właśnie zakonnicy i że jakąś pomoc może by im zorganizować. Poza tym przebiegłość tutaj też Polaków i Ostrzeszewian polegała na tym, że kiedy więźniowie zgłaszali jakieś problemy, dolegliwości zdrowotne, czy tam jakieś były wizyty właśnie u lekarza, u dentysty, to też potrafili to wykorzystywać i coś przekazywać tym więźniom. I początkowo strażnicy byli niechętni, byli surowi, ale też wspominali o tym, że kontakt z zakonnikami, a zwłaszcza z ojcem Maksymilianem, coś w nich zmieniał i że nawet oni zmieniali do nich stosunek. Czyli nie tylko komendant, ale też po prostu strażnicy i no na pewno to nie były zwyczajne relacje, takie jak powinny gdzieś w obozie pewnie funkcjonowały. Rzeczywiście chyba cała aura tego ich osoby, ich pobytu tutaj spowodowała, że ten pobyt był możliwie znośny i że ta dobroć ludzka okazywała się na różne sposoby.
2: Mówi Dorota Owczarczak, dyrektor biblioteki w Ostrzeszowie. W 2024 roku zewnętrzną ścianę księżnicy ozdobił mural przedstawiający postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To dlatego, że budynek biblioteki znajduje się w miejscu byłego placu obozowego, gdzie święty Maksymilian był przetrzymywany. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów.
1: Eska Ostrzeszów.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.